0: Nie trzeba mi twoich łez, śpiewa Agnieszka Chylińska w Radiu Złote Przeboje. No rzeczywiście nie ma się co mazać, to już nie poniedziałek. Witamy we wtorkowy poranek, a witamy w składzie porannym Iwona Barańska, Piotr Jaworski.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Tomek Florkiewicz, dzień dobry. Za krótką chwilę zaprosimy was na wiadomości o 6:00.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić

0: uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
1: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
0: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
2: 8 września mamy dzisiaj i to jest wtorek, jest punktualnie 6. Tylko sprawdzone wiadomości na początek naszego programu. Iwona Barańska.
3: W nocy mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia obudziły alerty RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Ceny za paliwo na polskich stacjach zbliżają się do rekordowej granicy. Iga Świątek odpadła z US Open. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali dziś mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. To w związku ze zmasowanymi rosyjskimi atakami powietrznymi na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w swoich ostrzeżeniach w nocy wezwało mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego do zachowania czujności i reagowania na syreny alarmowe. Również Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że prewencyjnie poderwane zostały samoloty, by monitorować polską przestrzeń powietrzną. Przed godziną RCB poinformowało, że rosyjski ostrzał Ukrainy się zakończył i nie ma zagrożenia na terytorium Polski. Ciało 27-letniego Polaka odnaleziono w północnej ścianie małego lodowego szczytu w słowackiej części Tatr. Turysta wyszedł w niedzielę rano z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej. O zaginięciu słowaccy ratownicy górscy zostali powiadomieni krótko po północy z niedzieli na poniedziałek. Poszukiwania ułatwiło ustalenie lokalizacji telefonu mężczyzny. Ostatecznie ratownikom udało się z pokładu śmigłowca namierzyć miejsce, gdzie doszło do wypadku. Ceny paliw na stacjach zbliżają się do najwyższych w historii. Od początku miesiąca nie ma już rządowej obniżki mającej chronić polskich kierowców przed skutkami konfliktu USA z Iranem. A teraz sytuacja na Bliskim Wschodzie powoduje kolejne podwyżki, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
4: Słysząc o kolejnych atakach na tankowce w cieśninie Ormus i że brak jest jakiegokolwiek porozumienia w tej sprawie, będzie pozostawał rynek nerwowy z dużą zmiennością.
3: Dlatego w najbliższym czasie nie należy spodziewać się obniżek. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Przegrała z Chinką Zhenqin Wen, mimo że w pierwszym secie prowadziła już 5-0 i była na najlepszej drodze do wygranej. Polscy kibice na miejscu przyznają, że nie takiego wyniku się spodziewali.
5: Ogromne rozczarowanie, nie spodziewałam się w ogóle takiego rezultatu. Psychicznie forma słabo.
6: Bardzo smutno, ja mam małe dzieciątko, ma 2 latka, przyjechała, żeby Igę zobaczyć. No i niestety przegrała, ale może następnym razem.
7: Bilety kosztowały niecałe $300. Cała atmosfera super, cena nie ma większego znaczenia.
3: Świątek wygrała US Open w 2022 roku. Przed rokiem odpadła w ćwierćfinale.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
1: Na drogach Wolina nie za wiele aut. Jedziemy płynnie także S3. Tymczasem ruszył remont na A6 i S3 na odcinkach Kliniska Rzęśnica i Radziszewo-Klucz. Prace potrwają tam 2 miesiące, ruch odbywa się jedną jezdnią, będą tworzyć się korki.

0: Pogoda w Wolinie.
1: Jak kształtować się będzie dziś pogoda w Wolinie i regionie? No cóż, poranek z zachmurzonym niebem, ale na razie nie pada. Temperatura w okolicach 13 stopni. Z godziny na godzinę będzie cieplej. W najcieplejszym momencie dnia będziemy mieć tych stopni 23. Upał owszem będzie, ale raczej na południu województwa. Wieczorem przewidywane są przelotne opady deszczu, ciśnienie w normie, delikatnie spada.
0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. W dniu dobrych wiadomości, który wypada dzisiaj, pierwszą dobrą wiadomością, jaką mamy dla was, jest ta, że dzisiaj już nie poniedziałek.
3: A drugą dobrą wiadomością jest ta, że każdy będzie się mógł pochwalić jakąś dobrą wiadomością od siebie. A trzecią dobrą wiadomością jest to, że będziemy za to wysyłać kawę. A czwartą dobrą wiadomością jest to, że gramy dla was apę. No właśnie. Radio Złote Przeboje na dzień dobry we wtorek, 4 po 6.

0: pierwszej półki głosem Made in Canada, Celine Dion. Zaczynamy ten dzień, a ten dzień to wtorek. Mamy dzisiaj 8 dzień września i czas o 6.10 zajrzeć do kalendarza.
1: 522 lata temu we Florencji Michał Anioł zaprezentował ikonę renesansu, czyli rzeźbę Dawida. Dzisiaj obchodzimy natomiast Dzień Marzyciela oraz Dzień Dobrych Wiadomości.
2: No to z tych dobrych wiadomości do weekendu zostały już tylko 4 dni. Jupi!
3: Ale ponieważ zdajemy sobie sprawę, że bywają i lepsze wiadomości, to bardzo prosimy, podzielcie się takimi z nami od samego rana. Czekamy na dobre wiadomości od was. Numer telefonu do nas to 22 44 i 30. Zaczynamy wtorkowy apel poranny. Bardzo prosimy, dzwońcie, a my gramy diamentową kulę Lombardu.

0: słychać o tej wczesnej porze o 6.19. Farmerzy już nie śpią. To była Mylène Farmer, która śpiewała w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, a ten dzień to wtorek.
1: I tu nastała taka niezręczna cisza, bo lepsza jest środa, wiemy, a najlepszy piątek i sobota. Oczywiście, 19 minut po 6. Jak mówi stare przysłowie radiowców, jak nie wiesz, co powiedzieć, to zagraj piosenkę, jak nie wiesz, co zagrać, to zagraj Beatlesów. I tak właśnie uczynimy, już za kilka minut, polecamy się.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.

0: przez 13 700 milionów lat we wszechświecie nie było ani jednego boys bandu, aż powstał właśnie ten pierwszy. New Kids on the Block Tonight zagrali w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 6.30 się zbliża, a my sprawdzamy o poranku, czy chłopcy i dziewczęta przy radiu Złote Przeboje już nie śpią. 22, 4, 4 i 3, 0, halo.
1: Dobrą wiadomością jest to, że kuna albo jakiś inny gryzoń, który wszedł mi pod maskę w ubiegłym tygodniu, przegryzł jedynie filc i wygłuszenie, które znajduje się pod filcem, pod maską moją, a nie przegryzł mi żadnych przewodów, bo to byłby bardzo duży wydatek dla mnie i ogromne szkody. Pozdrawiam was serdecznie, miłego, wymarzonego dnia w dniu marzyciela i dobrych wiadomości. Hej!
2: Dziękujemy bardzo. Czyli dobra wiadomość jest taka, że nie jest najlepiej, ale mogło być gorzej.
3: Tak. Ale i tak ciśnie się na usta noże szkuna, jak ta kuna tak mogła. No. 2244 i 3 0 to jest numer dla tych, którzy spóźnili się na szampel poranny. Dorzućcie i swój głos w tym dniu dobrych wiadomości, a my cudownie zagramy. Kolejna dobra wiadomość. Leci Lambada, leci Kaoma, to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, w 6:30.

0: My też tak potrafimy i też to samo czujemy z rana, co panowie z grupy Frankie Goes to Hollywood, że tylko ua, można zrobić, wypić poranną kawę i ruszyć do roboty, a przyjemniejsze dźwięki będą później. Tak przy okazji, jeśli panowie tę piosenkę zamienią na coś, co się nazywa The Power of Love, to znaczy, że trzeba będzie lecieć po choinkę, ale przypomnimy. Tu Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23 minuty, 7.
1: Literka B za chwilę będzie sponsorować muzyczne wydarzenia. Zagra zespół Bonnie M, zagra zespół La Bouche. Tak wam zagramy, a wcześniej sprawdzimy, gdzie o tej porze robią się o poranku korki.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
9: Duży wybór?
10: Jest.
9: Projekt?
10: Jest.
9: Szybka dostawa towaru?
10: Jest.
9: Wszystko jest.
10: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
9: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
10: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
9: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
10: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
16: Na ulicach Wolina i regionu coraz więcej aut, ale nie mamy spektakularnych korków. S3 jedziemy w miarę płynnie, nieco zwolnicie w Świnoujściu po wyjeździe z tunelu. W Świnoujściu zakończyły się konsultacje związane z przebudową ulicy Wielkopolskiej, będzie dwukierunkowa. Prace rozpoczną się w przyszłym roku.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: 8 dzień września to jest w kalendarzu świąt nietypowych dzień dobrych wiadomości, no, że żyjemy w czasach, kiedy dobre wiadomości to rzeczywiście nietypowe wiadomości. To pytanie brzmi, kiedy ostatnio usłyszałaś dobrą wiadomość i co to było?
2: Ja mam. Ostatnio dostałam dobrą wiadomość od mojego 16-letniego syna. Mamo, sam zrobiłem pranie. Nie pytajcie tylko, czy wyjął je z pralki.
3: Okej.
4: Ja mam taką dobrą wiadomość, że pandy wielkie nie są już uważane za gatunek zagrożony wyginięciem.
3: Cudownie. Moja dobra wiadomość jest taka, że mnie nic nie bolało, jak wstawałem, a jednak żyję. A teraz, kochani, kolejna was. 22, 4, 4 i 3, 0 i poranek małpa złoteprzeboje.pl. Za najlepszą z dobrych wiadomości wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje. 22, 4, 4, 3, 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: 18 lat temu. 18 lat temu Manam zagrał ostatni koncert w oryginalnym składzie z Korą i Markiem Jackowskim. My przypomnieliśmy przebój Bez Ciebie Umieram z połowy lat 90. A teraz za 4 minuty 7 zaglądamy do studia wiadomości.
1: W nocy nad Ukrainą pojawiły się rosyjskie drony i pociski balistyczne, a Polska poderwała myśliwce. Mieszkańcy dwóch województw dostali alerty RCB. Więcej o tym już za chwilę w wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
4: Dlaczego morze nas w ogóle obchodzi? Czym i dla kogo jest Morskie Centrum Nauki? I co najbardziej fascynuje odwiedzających? O tym rozmawiamy z Pawłem Bartoszewskim, dyrektorem Morskiego Centrum Nauki.
3: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu.

0: dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
2: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
1: Czy to konieczne?
2: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
3: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mengov.pl.
4: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: 8 września mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 7. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
6: Uwaga kierowcy, trasa S7 w stronę Warszawy będzie zablokowana przez kilka godzin. Noc pełna napięcia, rosyjski atak, polskie myśliwce i alerty RCB. Łotwa zakazuje importu książek i prasy z Rosji i Białorusi. Przez kilka godzin zablokowana będzie ekspresowa siódemka pod Ostrudą. W nocy zderzyły się tam dwa pojazdy ciężarowe. Wyznaczono objazdy, mówi Anna Karczewska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrudzie.
7: Utrudnienia w ruchu potrwają kilka godzin. Pojazdy jadące w kierunku Warszawy, chcąc uniknąć utrudnień w wyruchu drogowym, już w Ostrudzie powinny zjeżdżać na starą siódemkę.
6: Kierowca jednego z pojazdów został zabrany do szpitala. Przez zmasowany atak Rosji na Ukrainę Polska dziś w nocy poderwała myśliwce. Rozesłano też alerty RCB. Ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Nad ranem alerty odwołano. Rosja w nocy zaatakowała m.in. Kijów pociskami balistycznymi, a także dronami. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji generała Jarosława Szymczyka, oskarżonego w związku z wybuchem granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji. Szymczyk ma odpowiadać za nielegalne posiadanie granatnika i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia służbom celno-skarbowym. Wcześniej miał status pokrzywdzonego w sprawie, komentuje prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
8: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
6: Kolejnego terminu rozprawy jeszcze nie wyznaczono, ale jak przekazała prokuratura, prawdopodobnie będzie to grudzień. Łotwa wprowadziła zakaz importu książek, gazet i innych materiałów drukowanych z Rosji i Białorusi. Władze tłumaczą decyzję ochroną przed dezinformacją i propagandą wojenną. W zamieszkanej przez niemal 2 miliony osób Łotwie rosyjska mniejszość stanowi ponad 1/4 społeczeństwa, a rosyjskim językiem posługuje się więcej niż co trzeci mieszkaniec kraju.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
9: Mateusz Stanicki, witam. Koszmar z Igrzysk Olimpijskich z Paryża powrócił. Iga Świątek przegrała w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju tenisowego US Open z mistrzynią olimpijską Chinką Kimpen Zeng 5-7-3-6 i odpadła z rywalizacji w Nowym Jorku. W pozostałych meczach turnieju Mira Andrijewa pokonała Anastazję Potapową 5-7-6-4-6-3, a Jelena Rybakina wygrała z Naomi Osaką 6-1-6-4. Wtorkowy mecz Realu Madryt z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego to szlagier zaplanowany na 3 dni inauguracyjnej kolejki fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Trofeum po raz drugi z rzędu broni Paris Saint-Germain.
3: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
10: Na trasach Wolina i regionu ruch powoli się zwiększa. Zwolnicie nieco w Międzyzdrojach na zjeździe z S3, postoicie na Nowokarsiborskiej w Świnoujściu. A ponieważ dziś dzień dobrych wiadomości, to mam dobrą wiadomość dla rowerzystów. Pierwsze odcinki rowerowej trasy Berlin-Szczecin-Kołobrzeg już prawie gotowe.
3: Pogoda w Wolinie.
10: kalendarzu dziś dzień dobrych wiadomości, więc zacznę od dobrej wiadomości związanej z pogodą. Będzie ciepło. Na zachodnim Pomorzu dziś zachmurzenie umiarkowane, z zachodu miejscami wzrastające do dużego, a wieczorem czekają nas przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od około 22 stopni nad morzem, przez 23 stopnie w Wolinie do 27 stopni w Szczecinie. Ciśnienie powoli spada.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
12: Uwaga słuchacze, przy śniadaniu na rynku pojawił się nowy toster, który, jakby powiedziała Joanna Krupa, jest amazing, amazing. Wow. Szczegóły po siódmej.
5: Po siódmej też wystąpią u nas Gwiezdne Wojny z komarami, czyli technologia przeciw bzykaniu. Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, we wtorek się kłaniamy, witamy, 4 minuty po siódmej, a śpiewa Freddie Mercury.

0: naleśnika, goferka, pankejka, może tosta, rewolucja. Słuchajcie, w tostach już nic nie będzie takie samo jak kiedyś, a w każdym razie właśnie tostery.
1: Na rynku pojawił się nowy toster, który zupełnie zmienia zasady gry. Posiada 7-calowy ekran dotykowy, dostęp do internetu, ma 38 opcji pracy. I tak, pokazuje czas, aktualną pogodę w twojej lokalizacji, wyświetla też 24 wgrane, ulubione zdjęcia rodzinne. No i kosztuje tyle, co niezły telewizor.
2: Tu nieśmiało chcieliśmy przypomnieć, że toster robi też tosty, ale dzisiaj to już nikogo nie kręci.
0: Oj tak.
2: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Mamy dla was oryginał piosenki, która nakręciła niejedną imprezę, również polityczną. Valerie, Call on Me, Steve Winwood, 12 po 7.

0: żartu, kochani. Tę piosenkę nagrano dla żartu i zupełnie niechcący, z wielkim uśmiechem wyszedł hit, światowy hit. Ja Tarzan, ty Jane, Tarzan Boy i Baltimora. No to taka piosenka, która sugeruje, jak się czujemy w soboty, bo w poniedziałek rano, czy też we wtorek, to kochany, lecą z drzew kasztany i takie tam. 20 minut po godzinie 7 to jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: No, rzeczy samej lecą kasztany, bociany odlatują, liście zaczynają się żółcić. Człowiek z liściem na głowie za chwilę wsiądzie do autobusu, czyli zagramy elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
1: Reklama.

0: Technologia przeciw bzykaniu, a właściwie raczej przeciw bzyczeniu, wystąpi teraz u nas właśnie ta technologia w walce z komarami. Ich śmierć, słuchajcie, nigdy nie była tak szybka i bezbolesna.
1: Można już kupić domowy laser, który wyręczy nas w pacyfikacji tych wyjątkowo irytujących owadów. Urządzenie skanuje przestrzeń powietrzną domu lub tarasu, błyskawicznie ustawia wiązkę, a laser precyzyjnie przycina komara w locie. Aplikacja pokazuje też trajektorię owadów i trafione cele.
2: Mm-hmm. A jak ci komar usiądzie na brodzie, to będzie, proszę państwa, dwa w jednym. Dekapitacja i depilacja.
3: A teraz nastąpi bardzo przyjemna ekscytacja, bo piosenka pochodzi z tych imprez w latach 80., 90., na których szaleliśmy i człowieka nic nie bolało, nawet głowa następnego dnia. Bad Boys Blue, A World Without You. 2 minuty po 7:30.

0: W radiu Złote Przeboje Depeche Mode to jest zespół, który gra od kilku dekad i ma fanów w przeróżnym wieku.
1: Bardzo dziękuję. Bardzo dobra muzyka.
0: Jak słychać, powiedzieć, że gramy dobrą muzykę, to nic nie powiedzieć. Gramy najlepsze Złote Przeboje z lat 80. i 90. Po prostu lubimy się starzeć przy takiej muzie. Pamiętajcie, starzenie to nie jest coś dla mięczaków.
2: Tak jest, tak. A prawdziwi twardziele nie używają samogłosek, jeszcze chcieliśmy dodać. Słuchajcie, dokładnie z przełomu lat 80. i 90., czyli po środku naszego ulubionego muzycznego czasu, powstał hit, który nazywa się Killer. Adamski zagrał, Steel zaśpiewał. Posłuchajcie go już za kilka minut. Polecamy się.
3: Radio Złote Przeboje.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Reklama.
13: Złote przeboje w drodze.
14: Benzyna drożeje, ale ruch samochodowy się nie zmniejsza. Na ulicach Wolina całkiem sporo aut. Na szczęście spektakularnych korków nie mamy. Przypominam, że ruszył remont A6 i S3 na odcinkach Kliniska-Rzęśnica i Radziszewo-Klucz. Tam to dopiero są korki.
13: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: 8 września to w kalendarzu świąt nietypowych chcieliśmy przypomnieć Dzień Dobrych Wiadomości. No, że żyjemy w czasach, kiedy te dobre wiadomości rzeczywiście są nietypowe, no to nasze dzisiejsze pytanie brzmi: kiedy ostatnio usłyszałeś dobrą wiadomość i co to było? 2-2-4-4-3-0.
2: Moją radosną nowiną jest to, że udało mi się wczoraj poczynić sernik na zimno. Co prawda cała galaretka spłynęła pod spód, ale dzisiaj po pracy będę go zjadł.
3: Bardzo, bardzo się cieszę, że już jesteście w takich dobrych nastrojach. No, ja też jestem w bardzo dobrym nastroju. Super. Na dzień dzisiejszy.
4: Dzień dobry, mój sąsiad ma gorzej niż ja.
3: Dobra wiadomość to, że żyje.
5: No właśnie, najważniejsze, że ten sąsiad ma gorzej. A teraz kolej na was, 22-4-4-3-0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Czekamy na dobre wiadomości. Za najlepszą z dobrych wyślemy wam złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje z prowadzącymi na pudełku, ale będzie fajnie. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: modne. Lata 90. Ace of Base w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 5-8. Chcemy powiedzieć, że w Polsce największymi hakerami nie są ci, co potrafią złamać hasło do komputera. Nie, nie. Ale ci, co potrafią wziąć urlop we wrześniu zamiast w lipcu.
1: Lato wróciło z przytupem. Dzisiaj termometry pokażą nawet 30 stopni.
2: Ile?
1: Tak, 30. No, ale już od czwartku parasole przydadzą się w całej Polsce. Więcej o tym, co czeka nas w pogodzie w najbliższych wiadomościach o 8:00. Posłuchajcie.
3: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny!
11: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
12: Desnoran?
11: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką

0: podjął.
1: Naprawdę?
0: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzybiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
6: Mamy punktualnie godzinę 8, dzisiaj 8 września i to jest wtorek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Zamiast obniżek kolejne wzrosty. Paliwo będzie coraz droższe. Policja zatrzymała mężczyznę, który miał strzelić z wiatrówki do uczestniczki wieczoru panieńskiego. Nawet 30 stopni, a potem deszcz. Na poprawę sytuacji z suszą nie ma jednak co liczyć. 9 zł za litr diesla, powyżej 8 zł za litr benzyny. Według analityków rynku paliw powoli zbliżamy się do tej granicy. Niewykluczone, że przekroczymy ją jeszcze w tym tygodniu. Tankowanie jest i będzie coraz droższe.
8: No boli, boli, ale no trzeba tankować, po prostu trzeba jeździć i tyle.
9: Większy wydatek, tym mniej w kieszeni, tak?
10: No oszczędzam, zwracam uwagę, nie depczę gazem.
11: Dzisiaj pan nie tankuje, tak?
10: Dzisiaj tylko uzupełniam powietrze w oponach.
11: Gratis.
10: Gratis.
7: Według analityków rynku paliw na razie nie ma szans na obniżki, na horyzoncie tylko wzrosty. Do 5 lat więzienia grozi 62-latkowi z Gdańska, który strzelił z wiatrówki do uczestniczki wieczoru panieńskiego. Po ponad tygodniu poszukiwań policjantom udało się wytropić mężczyznę. Jak mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji, pokrzywdzoną jest 39-letnia mieszkanka Kłodzka, która przyjechała do Trójmiasta na imprezę z koleżankami.
12: Kobieta 28 sierpnia, tuż przed północą, idąc ulicą Subisława, nagle poczuła silny ból w okolicy prawej skroni. Pokrzywdzona trafiła do szpitala, gdzie podczas zabiegu usunięto z jej skroni śród.
7: 62-latek usłyszał zarzut spowodowania u kobiety uszczerbku na zdrowiu i narażenia jej na niebezpieczeństwo. W Warszawie rozpoczynają się testy syren alarmowych. Od dziś do 18 września będą uruchamiane w 5 dzielnicach. Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie. Testy potrwają od 8 do 16. Lato nie odpuszcza. Dziś na zachodzie i południu Polski nawet 30 stopni. Jutro ciepłe powietrze wleje się też do centrum i do wschodnich regionów. Chłodniej jedynie w górach i nad morzem. Tam też może przelotnie padać. Od czwartku deszcz już w całym kraju. Niestety, jak mówi klimatolog profesor Krzysztof Bartoszek, nie pomoże to na suszę.
13: Będzie pewnego rodzaju incydent, jeśli chodzi o wystąpienie opadu. Musiał być kilkudniowy opad, żeby tutaj załagodzić, jeśli chodzi o suszę glebową. Natomiast jeśli chodzi o suszę hydrologiczną, no tutaj no, potrzeba oczywiście dłuższego czasu. Okres jesienny musiałby się charakteryzować wyższymi sumami opadów od normy.
7: Na razie na to się nie zapowiada. Jesień według prognoz ma być sucha, a opady mają pozostać w normie.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
15: Na drogach Wolina i regionu poranny szczyt komunikacyjny. W Kamieniu Pomorskim zwolnicie na Mieszka Pierwszego i Dziwnowskiej. W Międzyzdrojach nieco więcej aut jak zwykle na Nowomyśliwskiej. W Świnoujściu na Nowokarsiborskiej tuż przy wyjeździe z tunelu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
14: Pogoda w Wolinie.
15: Dziś w ciągu dnia na zachodnim Pomorzu niebo nieco zachmurzone. Wieczorem synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura powoli rośnie. W Wolinie dziś w najcieplejszym momencie dnia około 23 stopni Celsjusza. Temperatura całkiem przyjemna. Powoli i delikatnie wchodzimy w jesienny czas. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zmiennych. Ciśnienie jeszcze w normie, ale spada.
14: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
14: To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
6: Dzień dobry. Po 8 dowiecie się, co wynikło z wąchania niemowlaków i nastolatków, czyli czym się różnią nasze dzieci.
16: Po 8 dowiecie się też, w którym sporcie zarabia się najlepiej, ale nie w Polsce, tylko na dalekiej Islandii. Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gra u nas Snap 4 po 8.

0: nastolatki nieładnie pachną.
1: Co?
0: W tym stwierdzeniu podpieramy się, mili państwo, badaniami, za które, uwaga, uwaga, Polska dostała antynobla.
2: To wow. Nagroda za badania, które najpierw śmieszą, no ale ostatecznie dają do myślenia.
1: No właśnie. No, no.
2: I polscy naukowcy rzeczywiście udowodnili, że, uwaga, niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie.
1: No ładnie, ładnie, ładnie. Gdyż, proszę państwa, niemowlaków kąpią rodzice. Nastolatków już niestety nie.
2: Coś w tym jest.
1: Coś w tym jest. A my teraz pięknie zagramy kawałek, który kojarzy się z samymi przyjemnymi rzeczami i zapachami też. Billy Ocean w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry jest 11 po 8.

0: idź z Bogiem. Bye con Dios. To znaczy idź z Bogiem, proszę Państwa. I tak po Bożemu zaczynamy poranek, gdyż dopiero mamy wtorek. W piątek to już raczej w radiu złote przeboje na dzień dobry nie będziemy tacy poprawni. Wtedy królować będzie raczej hasło a idź mnie z tą robotą. O 18 po 8 mamy.
1: Dzień dobry, jeśli już drugi dzień z rzędu w tym tygodniu siedzisz i myślisz, nie wiesz co robić, to posiedź, pomyśl z nami. Za chwilę Beata Kozidrak zaśpiewa Siedzę i myślę, a my posłuchamy w radiu złote przeboje na dzień dobry.
2: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów ulica Długa 43, www.eko-service.com.pl.
3: Reklama. Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
15: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
20: Castorama.
21: Teoria
20: i praktyka.
21: W teorii dobry plan wystarczy.
20: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: 8 września to w kalendarzu świąt nietypowych dzień, mocno nietypowy, czyli dzień dobrych wiadomości i przez cały poranek zbieraliśmy dobre wiadomości od was. Jesteśmy w szoku, dostaliśmy ich mnóstwo. Dziękujemy za wszystkie dwie.
2: Ostatnio mówię do żony, idę do garażu posprzątać, a żona mówi, po co będzie sprzątał, wystarczy, że światło nie zaświecisz.
3: Dobrą wiadomością jest to, że dzisiaj obchodzimy z żoną 36. urodziny pożycia małżeńskiego.
4: Moja dobra wiadomość to brak złych wiadomości.
5: O, i złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje wysyłamy za ten ostatni telefon, gdyż lepiej jest nie mieć za wysokich wymagań, proszę państwa. Bardzo, bardzo dziękujemy za wszystkie dobre wiadomości, te dwie. A jutro z okazji Światowego Dnia Urody poprosimy o dokończenie zdania. Uwaga, jestem piękny, jak?

0: Kiedyś gwiazdy pokroju Jacksona, Queen, Madonna czy U2 inkasowały największe pieniądze za koncerty. Obecnie są to DJ-e. Taki najdroższy DJ potrafi w jeden wieczór zarobić nawet grubo ponad milion złotych. Serio. A mówimy o tym, bo wystąpiła przed chwilą u nas śpiewająca DJ-ka Sonic w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 23.09.
1: Już za kilka minut pojawią się u nas czerwone gitary z przebojem Kwiaty we włosach. Jak się tak spojrzy do kalendarza, to te kwiaty to za chwilę staną się tylko chryzantemy, proszę Państwa. Ale też piękne i też lubimy. Zagramy z przyjemnością, polecamy się.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
5: Denzel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
4: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
5: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Gieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
3: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Na drogach Wolina i regionu warunki do jazdy dobre, ale może się to zmienić wieczorem, bo synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Dzień coraz krótszy, nadchodzi jesień, warunki na drogach będą zmienne. Trzeba pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności przy przejściach dla pieszych.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Kasa po byku teraz u nas, ale wystąpi inny zwierzak, a także sukcesy polskiej piłki nożnej, ale po kolei, żeby to wszystko ogarnąć, udamy się, mili państwo, na Islandię.
1: Najlepiej zarabiającym człowiekiem związanym ze sportem na Islandii w ubiegłym roku okazał się trener jeździectwa.
2: No proszę.
1: Zarabia 3 razy więcej niż prezes tamtejszej federacji piłkarskiej.
2: Pięknie, pięknie, ale wróćmy do Polski. Kto u nas znajdzie podobny przypadek? Temu konia z rzędem. A teraz będzie bum, bum, bum, bum. Czyli przełożymy tak, żeby już się nie chciało spać, tylko żeby jakoś przepracować ten wtorek i doczekać do środy, do środka pracowitego tygodnia. Venga boy!

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Codziennie.
3: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, między innymi najnowszy odcinek naszego podcastu.
7: Dlaczego morze nas w ogóle obchodzi? Czym i dla kogo jest Morskie Centrum Nauki? I co najbardziej fascynuje odwiedzających? O tym rozmawiamy z Pawłem Bartoszewskim, dyrektorem Morskiego Centrum Nauki.
6: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Duży wybór?
15: Jest.
14: Projekt?
15: Jest.
14: Szybka dostawa towaru?
15: Jest.
14: Wszystko jest.
15: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
14: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
15: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
14: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
15: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
16: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Reklama.
0: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
17: 8 dzień września mamy w kalendarzu, to jest wtorek, jest 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości radia Złote Przeboje.
18: Kolejna osoba w areszcie w śledztwie Zonda Krypto. Kontrole w szkolnych stołówkach, sanepid sprawdzi jadłospisy. Grzybiarze, uważajcie na AI, sztuczna inteligencja też się myli. Sąd zdecydował w nocy o areszcie dla Romana Rzet, kolejnej osoby zatrzymanej w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, założyciela giełdy, usłyszał wcześniej zarzuty popełnienia dwóch przestępstw: oszustwa komputerowego oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Sanepid rusza do szkolnych stołówek. Inspektorzy sprawdzą m.in., czy jadłospisy spełniają nowe wymagania dotyczące żywienia dzieci. Na talerzach ma być więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru oraz mięsa. Kontrole będą niezapowiedziane, uprzedza Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
19: Wszystkie kontrole, które prowadzimy, prowadzimy na podstawie naszych harmonogramów. Placówki są kontrolowane tak jak zawsze. To nowe rozporządzenie jest tylko jednym z elementów, który będzie weryfikowany. Kwestia właśnie kontroli bez zapowiedzi jest o tyle istotna, że czasami faktycznie są to przypadki skrajne. Mówimy tutaj na przykład o zatruciach pokarmowych.
18: W zeszłym roku na 13 tysięcy skontrolowanych stołówek nieprawidłowości

0: gości były w prawie 2000 miejsc. Do końca tygodnia potrwają utrudnienia na autostradzie A1 w województwie łódzkim na jezdni w stronę Gdańska, między węzłami Piątek i Kutno Wschód. Drogowcy muszą tam wymienić tak zwaną dylatację, która chroni drogę przed pęknięciami i odkształceniami. Z ruchu wyłączone będą pasy prawy i awaryjny. Trzeba będzie też zwolnić, mówi Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
1: Ograniczenie prędkości, jakie obowiązuje na wysokości prowadzonych prac, tam gdzie ta tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje, to jest 80 km na godzinę, więc można tu przy płynnej jeździe ten ruch utrzymać i uniknąć przymusowych postojów.
0: Utrudnienia w tym miejscu potrwają do piątku, a po weekendzie drogowcy przeniosą się na lewy pas. Rozpoczął się sezon grzybowy. Niektórzy podczas zbierania wspomagają się aplikacjami ze sztuczną inteligencją. Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu ostrzega jednak, że AI wciąż się myli.
2: Mieliśmy nie tak dawno poradę, gdzie pani nazbierała 3 pełne kosze goryczaków żółciowych, natomiast skorzystała właśnie z aplikacji do identyfikacji grzybów, gdzie ta aplikacja wskazała, że są to koźlarze babki.
0: A ekspertka podkreśla, że najlepszą pomocą przy grzybobraniu wciąż są atlasy grzybów.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
4: Mateusz Stanicki, zapraszam. Dziś rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek 6 spotkań i jeden absolutny szlagier. Real Madryt zagra z Interem Mediolan Piotra Zielińskiego. Polscy kibice będą pewnie śledzić poczynania FC Porto, gdzie gra 3 Polaków z Manchesterem City. Wiadomo jednak, że na murawę wybiegnie jedynie Jakub Kiwior. Iga Świątek odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8 polska tenisistka przegrała w poniedziałek z Chinką Kim Wenzeng 5-7-3-6. Mimo, że w pierwszym secie prowadziła już 5-0, choć wydawało się, że jest na dobrej drodze do 8 wygranej Zeng, w ich 9 pojedynku, to jak powiedziała po meczu, zdecydowały jej własne błędy.
3: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
0: I mamy chyba już ostatni zryw tego lata. Będzie bardzo ciepło, a na Dolnym Śląsku to nawet upalnie, bo we Wrocławiu termometry pokażą 30 stopni. 29 będzie w Krakowie, 28 w Warszawie i w Poznaniu, 25 w Gdańsku. Wszędzie dużo słońca, jedynie pod wieczór na Pomorzu możliwy przelotny deszcz.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
5: Dzień dobry, z okazji Dnia Dobrych Wiadomości przypominamy, że dzisiaj już nie poniedziałek.
6: Ale dla równowagi musimy dodać, że wtorek w zasadzie nikomu to niczego nie jest potrzebny. No to proszę Państwa, czekamy na dzień środkowy i gramy największe złote przeboje. 4 minuty po 9, kochać się za późno i kombi.

0: No prawie jak w piątek, prawie jak w piątek. Tak sobie można pogwizdać na wszystko. Hello, you fool, I love you. Ta piosenka zaczęła się od słów, które znaczą: cześć, głuptasie, kocham cię. I teraz uwaga, taką karteczkę na klawiaturze pianina zostawiła Perowi Gessle jego narzeczona. Przeczytał, no i reszta piosenki ułożyła się sama. I to jest dowód na to, że największe złote przeboje powstają w afekcie, czego i wam życzymy.
1: Tak, a przed nami teraz piosenka, która zyskała zaszczytny tytuł nieśmiertelnego hymnu wakacji. Międzynarodowa ekipa przed nami. Jeden muzyk z Fidżi, jeden z Kanady i do kompletu Niemiec z Saksonii-Anhaltu. Nie wiem. Żartujemy, nie sprawdziliśmy. A połączyła ich miłość do letniego melanżu grupa Underdog Project i ich Summer Jam prawił złote przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10?
3: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
4: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10. Obecność obowiązkowa.
1: Autopromocja.

0: Cliff Richard miał numer jeden na listach przebojów przez 7 dekad, nie do wiary, 7 dekad zaczął na nich szaleć w połowie XX wieku, a skończył dopiero w wieku XXI. Brytyjski ZUS z takiej postawy obywatela pracującego zawsze i od zawsze musi być dumny. W Radiu Złote Przeboje też tego pana Cliffa Richarda bardzo lubimy.
1: I owszem, a teraz wokalistka, która po operacji strun głosowych nie zastosowała się do zaleceń lekarzy i nie siedziała cicho. No i tak powstała legendarna chrypka Bonnie Tyler, która była jej znakiem rozpoznawczym. A jak brzmi, przypomnimy sobie teraz w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry. Jeden z jej największych hitów, If You Were a Woman.

0: Radio Złote Przeboje. Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
3: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
2: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
4: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Oglądaj od poniedziałku do czwartku o 16 w telewizji Stop Klatka. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze, i ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
3: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
3: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

0: Co za głos, co za nos. Tak sobie przypominamy i wizerunek, i głos Barbary Streisand. Cudownie zagraliśmy na pożegnanie z wtorkowym porankiem, a jutro to już będzie środek tygodnia. Lepiej? No to dobrze, możemy się rozstać. Dziękujemy.
1: Lepiej nie mówić. Dziękujemy. Dziękujemy za wtorkowy poranny program. Iwona Barańska, Piotr
2: Dzięki.
1: Jaworski, Piotr Jaki, Dzięki. Tomek Klonkiewicz. Dziękujemy. A już teraz przy mikrofonie ona, skromna i utalentowana, Gosia Kościeliak.
2: To cała ja, skromna i utalentowana, więc zapraszam w swojej skromności na przedpołudnie z Radiem Złote Przeboje. Dziękuję wam jeszcze raz za takie piękne rozkręcenie tego wtorku. Za 9 minut będzie godzina 10, a teraz... No właśnie, chodźmy na plażę.

No któż z was, szczęściarzy, właśnie teraz we wrześniu jest na wakacjach i tam słucha Radia Złote Przeboje, niechże się do nas uśmiechnie, a wszyscy, którzy w pracy, też niech się uśmiechają. Za 5 minut 10 najważniejszych.

0: Sponsorem programu był EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
9: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
10: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
8: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
10: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
8: No, jedziemy tam.
10: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
8: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
0: Sponsorem programu jest EcoService. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-service.com.pl.
16: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
2: Wiadomości z Wolina.
17: Ula Myszkienis. Szczecin jest pierwszym dużym miastem, gdzie we wszystkich autobusach i tramwajach będą defibrylatory. Przetarg został już rozpisany, urządzenia pojawią się w pojazdach jeszcze w tym roku, mówi zastępca prezydenta miasta Łukasz Kadłubowski.
18: W 274 pojazdach pojawią się właśnie urządzenia ratujące na co dzień życie.
17: Pieniądze na AED pochodzą z rządowego budżetu na cele obrony cywilnej. Wracamy na Wyspę Wolin. Stadion miejski imienia Ireny Szewińskiej w Międzyzdrojach w ekspresowym tempie ma mieć nowe zaplecze szatniowo-sanitarne. Na razie gmina poszukuje wykonawcy prac, który na przeprowadzenie remontu będzie miał 2 miesiące. Tymczasem rozbudowa przystani w Wolinie przebiega bez zakłóceń. Część ścian nowego budynku już stoi. Po zakończeniu inwestycji przystani zyska nowoczesne zaplecze sanitarne i administracyjne.

0: operacyjno-konferencyjne. Całość będzie kosztować ponad 17,5 miliona złotych. To tyle. W wiadomościach za godzinę sprawdzimy, na jakim etapie są prace na ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
0: Dziś na zachodnim Pomorzu zachmurzenie umiarkowane, od zachodu miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia wieczorem przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 27 stopni w Szczecinie przez 25 w Międzyzdrojach do 23 we Wolinie. Całkiem przyjemna temperatura, prawie letnia. Wiatr umiarkowany, południowy i południowo-zachodni, nie powinien być dokuczliwy.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
2: Będziemy kontynuować tę radosną wieść, że dziś dzień dobrych wiadomości i oczywiście najwspanialszych, największych przebojów lat 80. i 90. No to teraz zapytamy o to, czym jest miłość.

wydawczyni programu, Zuzanna weszła do studia z wielkim uśmiechem, a ja radośnie chciałam powiedzieć, że wchodzi z pieśnią na ustach, a powiedziałam: o Zuziu, wchodzisz do pracy z pleśnią na ustach. A parę dni wcześniej, chcąc rzec, że piękny jest ten rudy pudel, powiedziałam: jaki śliczny pudrudel. No i dlatego właśnie dziś, w Dniu Dobrych Wiadomości, zachęcam was, żebyście podzielili się z całą Polską i z ludem pracującym najlepszymi przejęzyczeniami, które pamiętacie. Wasze albo waszych bliskich z pracy i nie tylko, czyli najlepsze pamiętne przejęzyczenie. 2244430 można pisać też mailem, jeśli jesteście zajęci w kwestii telefonu. robota@złoteprzeboje.pl. Najlepsze pamiętne przejęzyczenie, a za najciekawsze oddam fioletowy, ceramiczny, kultowy kubek Radia Złote Przeboje i to będzie po 12. 2244430.

0: sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Reklama. Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Chcesz w wyjątkowy sposób spędzić czas na Wyspie Wolin? Chcesz poznać pracę w Parku Narodowym? Już w sobotę 19 września Woliński Park Narodowy zaprasza na akcję sprzątania terenu chronionego. Spotkasz tu ciekawych ludzi, dowiesz się skąd w lesie śmieci i być może odkryjesz, dlaczego pusta butelka ciąży bardziej. Sprzątanie terenu chronionego. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SB Manta.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Uwielbiam Van Halen. Radio Złote Przyboje. Pamiętamy, że w rajderze koncertowym zespołu Van Halen znajdował się słynny zapis zakazujący brązowych cukierków, jakichkolwiek. Nie mogło być po prostu brązowych cukierków w garderobie. No i przez lata media wyśmiewały to jako przykład gigantycznej arogancji gwiazd rocka i jakichś niebywałych, dziwnych z kosmosu wziętych zachcianek. Ale w rzeczywistości to był test bezpieczeństwa, zresztą bardzo sprytny, bo jeśli w garderobie Van Halen przed koncertem znajdowały się jednak brązowe cukierki, to panowie wiedzieli, że organizator po prostu nie przeczytał dokładnie skomplikowanej instrukcji technicznej i próśb zespołu i mogło dojść na przykład do zagrożenia życia lub zdrowia przy wieszaniu gigantycznej sceny. Eddie Van Halen i wszystko, co się wiąże z tym genialnym przebojem i zespołem. A przed nami Savage, Only You, 10:29, a słuchacie Radia Złote Przeboje właśnie.

0: tota promocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
3: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
5: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
5: Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
7: Polecam. Cezary Pazura.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
13: Carrefour w sumie najlepszy jest.
14: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
15: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
14: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
14: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
15: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
16: Reklama. Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com

0: Robota nie zając.
1: Już jestem. Chciałam wam powiedzieć, że jako romantyczna nastolatka wyszłam niegdyś z domu w piękny, zaśnieżony świat. Było biało i pięknie. Spojrzałam wtedy na ówczesną swoją pierwszą miłość i mówię: spójrz, jak w krajowej baśninie. Miało być w baśniowej krainie. Pamiętam to do dzisiaj, bo dziś właśnie dzielimy się pamiętnymi przejęzyczeniami i dzwonicie.
2: Przyjaciółka zadzwoniła do mnie i pyta, co dzisiaj gotujesz na obiad. Więc ja jej chciałam powiedzieć żartobliwie, że rosół z kota, a przejęzyczyłam się i powiedziałam, że gotuję kotu z rosa.
3: Mam dwóch synów i starszy, jak żeśmy szli na spacer i widział samolot, to jakby mały mówił masiolot.
4: Miałam kiedyś przyjemność prowadzenia Dni Dziedzictwa Narodowego. Zapowiadające wydarzenie. Cały czas się bałam przekręcić nazwy. Oczywiście wyszłam na scenę i co powiedziałam? Zamiast Dni Dziedzictwa Narodowego, Dni Dziewictwa Narodowego.
1: Coś wspaniałego. Dni Dziewictwa Narodowego przydałyby się pewnie według niektórych co jakiś czas w roku. Najlepsze pamiętne przejęzyczenia, dzielimy się nimi dzisiaj. Robota nie zając, więc takie króciutkie przerwy można sobie zrobić i zadzwonić do Radia Złote Przeboje w tej sprawie. 224430. Można pisać mailem robota@złoteprzeboje.pl, a za najciekawsze oddam fioletowy, ceramiczny, kultowy kubek Radia Złote Przeboje po 12.
0: Robota nie zając.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.ekomyślnikserwis.com.pl.
1: Reklama. To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie chłodzone pierogi i krokiety Nasze Smaki. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów. 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Reklama.
3: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
4: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
5: Wiadomości z Wolina.
6: Ula Myszkinie, zapraszam. Przed końcem roku przebudowa ulicy Elizy Orzeszkowej w Kamieniu Pomorskim powinna zostać zakończona. Na jakim etapie są prace? Trwają roboty w rejonie skrzyżowania z ulicą Mieszka I. Montowane jest też oświetlenie. Mieszkańcy liczą, że listopadowy termin oddania inwestycji nie zostanie wydłużony. Tymczasem część odcinków rowerowej trasy Berlin-Szczecin-Kołobrzeg już prawie gotowa. Prace budowlane między miejscowościami Kłodzino i Upadły w gminie Golczewo powinny planowo zakończyć się w październiku. To pierwszy fragment północnej części szlaku, którego pętla będzie miała w przyszłości 800 kilometrów. Na koniec zaglądamy do Świnoujścia. W sobotę silny wiatr powalił tam kilka drzew. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi Wojciech Basałygo z Urzędu Miasta.
7: Rzeczywiście drzewa w Świnoujściu się przewróciły. Najgorsza sytuacja była na ulicy Wojska Polskiego, bo tam drzewo upadło na jezdnię.
6: Strażacy uporali się z problemem. Dzieje się wiatr słaby. A co jeszcze w pogodzie? O tym za chwilę.
5: Radio Złote Przeboje.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
5: Pogoda w Wolinie.
6: Dziś w Wolinie i regionie temperatura wzrośnie do około 23 stopni Celsjusza. Na niebie sporo chmur, wieczorem niewykluczone przelotne opady deszczu. Najbliższe dni jeszcze dość ciepłe, ale koniec września przyniesie już przewagę typowo jesiennej aury z temperaturami w ciągu dnia poniżej 20 stopni. No i oczywiście nadchodzą chłodniejsze poranki i wieczory.
5: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Dziś dzień dobrych wiadomości, a w naszym cyklu Robota nie zając gawędzimy sobie nieśpiesznie z kolei o przejęzyczeniach pamiętnych. No i dużo śmiechu, dużo śmiechu. Gosia Kościelniak, zapraszam. Największe przeboje lat 80. i 90. Oczywiście, a teraz numer 1.

David Jones pobił się o dziewczynę ze swoim przyjacielem szkolnym George'em Underwoodem. David Jones później zmienił nazwisko i to był David Bowie, a to było w 1962 roku. I ta słynna bójka zostawiła ślad na jego twarzy, bo cios w okolice oka uszkodził je. I tam, wbrew popularnemu mitycznemu przekonaniu, że David Bowie miał dwa różne kolory oczu, czyli heterochromię, to jego lewe oko wyglądało inaczej z powodu anizokorii, trwałego rozszerzenia źrenicy. Wyglądało to fantastycznie. No i już jako ośmiolatek oświadczył rodzinie, że zostanie gwiazdą rocka i zmieni świat muzyki, i zdania nie zmienił. Radio Złote Przeboje, 8 po 11. David.

0: Radosny dzień mamy dzisiaj, bo to jest dzień dobrych wiadomości, a dodatkowo jeszcze dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając przypominamy sobie i dzielimy się pamiętnymi przejęzyczeniami. Dzwonicie.
1: Moja żona to jest mistrzyni w takich przekręcaniach wyrazów. Na przykład bajka o Kościuszku, albo kiedyś wymyśliła, że ona nic nie robi, tylko cały czas chodzi i coś robi.
2: Podałam panu rękę, żeby mu pomóc. Pan zamiast powiedzieć mi dziękuję, nie ma za co, to powiedział dziękuję, nie za co.
3: Kiedyś moja koleżanka, kiedy rozmawialiśmy, że generalnie jest tak ciężko tym młodym ludziom i finansowo nie dają rady, powiedziała, że naprawdę jest bardzo trudno związać konia z końcem.
0: Bajka o Kościuszku to jest coś wspaniałego. Proszę pozdrowić żonę. Ja też to mam, że nic nie robię, tylko chodzę i coś robię, więc to też rozumiem. A wiązanie konia z końcem naprawdę może być trudne. Bardzo nam się to podoba. Dziś najlepsze pamiętne przejęzyczenie. Przejęzyczenia 224430 to jest nasz numer telefonu. Można też napisać robota@złoteprzeboje.pl za najciekawszy oddam fioletowy ceramiczny kubek Radia Złote Przeboje po 12. Teraz jest 11:28.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Chcesz w wyjątkowy sposób spędzić czas na Wyspie Wolin? Chcesz poznać pracę w Parku Narodowym? Już w sobotę 19 września Woliński Park Narodowy zaprasza na akcję sprzątania terenu chronionego. Spotkasz tu ciekawych ludzi, dowiesz się skąd w lesie śmieci i być może odkryjesz, dlaczego pusta butelka ciąży bardziej. Sprzątanie terenu chronionego. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SB Manta.
8: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
16: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Nikolaj Ryżkow. Nikolaj Ryżkow we własnej osobie był obecny na zlocie. Człowiek mający wkrótce zostać premierem Związku Radzieckiego i całą karierą ryzykowali wtedy członkowie zespołu Manam. To było w 1984 roku, kiedy odmówili występu na spotkaniu komunistycznej młodzieży z Polski i ZSRR w sali kongresowej, oczywiście Warszawskiego Pałacu Kultury. To tylko tango stało się wtedy symbolem sprzeciwu artystów wobec władz PRL-u, chociaż jego powstaniu nie przyświecało wcale na początku takie zamierzenie. I to jest nie tylko utwór, który przypadkiem stał się orężem walki niezależnych artystów z ciemiężącą, jakie piękne słowo, ich swobodę władzą nadszarpniętej stanem wojennym Polski. Radio Złote Przeboje. Podaję.

0: Serwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości.
3: Cierpliwości.
2: Czas na szybki reset.

0: Start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Kończysz remont lub budowę, prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.

0: Czas na nowe AGD. Tylko teraz w Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej, albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
7: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Wiadomości z Wolina.
9: Ulamy Szkienice, zapraszamy. Pod prąd na S6, a do tego prawie 1,5 promila we krwi. W nocy koło Brzescy policjanci zatrzymali na drodze ekspresowej S6 kobietę, która prowadząc auto pod wpływem alkoholu jechała pod prąd. Na szczęście nie było dużego natężenia ruchu. 27-latce zatrzymano prawo jazdy, a pojazd został odholowany. Policja po raz kolejny apeluje o rozsądek. Już po wakacjach czas na porządki. 14 września rusza na terenie gminy Wolin zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz tekstyliów. Jeśli pobierzecie aplikację mobilną M-Mieszkaniec, wybierając gminę Wolin i włączycie moduł Kiedy odpady, nie przegapicie terminu odbioru. Na koniec zaglądamy do Sosnowic. Wielkimi krokami zbliża się kolejny rajd na 6 łapach. Schronisko dla bezdomnych zwierząt już gotowe na kolejną edycję akcji, mówi kierownik placówki Barbara Leszczyńska.
10: Pobiegaj z pieskiem po lesie, później zjedz coś pysznego, pobaw się w strefie dla zwierzęta lub w strefie dziecięcej. Dla każdego coś miłego, a psiaki będą także szczęśliwe.
9: Start 20 września o 11.
8: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Wolinie.
9: Trochę słońca, jednak zdecydowanie więcej chmur. Tak będzie dziś wyglądać pogoda w Wolinie i regionie. Pod wieczór synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia w okolicach 23 stopni. Przed nami dość ciepła noc, ale jutro już chłodniej. Maksymalnie 20 stopni Celsjusza. Nieuchronnie zbliża się jesień.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
11: Jakoś tak południe chyba nie kojarzy się z kolejną kawą, ale ja mam nieprzepartą ochotę, więc jeśli ktoś chciałby z Gosią Kościelniak, przynajmniej duchowo, przy największych przebojach lat 80. i 90. wypić kolejną kawę, to zapraszam.

robota, nie zając, może chwilowo, chociaż tak razem sobie powąchamy ten fantastyczny zapach świeżutkiej kawy, jeśli macie taką okazję. No i już za kilkanaście minut podkreślimy sobie dzisiejszą naszą rozmowę z cyklu Robota, nie zając.

Mam tenor, alt, sopran i baryton i oprócz tego trochę fletów poprzecznych i prostych. No właśnie, kto to powiedział? Zaczynał od klarnetu, następnie skończył szkołę średnią muzyczną na saksofonie, a po drodze była perkusja i klawisze. Wielkim marzeniem była również gitara, więc z tego względu oprócz sporej kolekcji saksofonów artysta zdecydował się na nabycie jednej z nich i w jego domu nie brakuje też sporej kolekcji instrumentów dętych drewnianych, co wymieniłam na początku. Któż to któż? Robert Chojnacki, oczywiście nasz słynny saksofonista, ale też kompozytor. A skomponował m.in. ten wielki przebój z lat 90. Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
3: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
2: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
3: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10 i dowiedz się.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
1: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dziś dzieliliście się pamiętnymi przejęzyczeniami. Pięknymi i za wszystkie bardzo dziękujemy. I jeszcze taka piękna historia.
2: Kiedyś w dawnych czasach funkcjonowały takie panie, które chodziły po biurach i sprzedawały różne rzeczy. Ja mówię o takiej, która sprzedawała ciuchy. Otóż przyszła do wydawnictwa pewnego w Warszawie, które bardzo musi dbać o język, o jakość tego języka i weszła na moment, w którym któraś tam z pań przymierzała jakąś sukienkę. Zapytała jej: pani Pisiu, co pani sądzi o tej sukience? A ona na to: czarowniczo pani wygląda w tej kreaturze.
1: Czarowniczo pani wygląda w tej kreaturze, no doceniamy bardzo. A Kubek Radia Złote Przeboje dzisiaj wędruje do Magdy, która przed godziną 11 opowiedziała na antenie, jak to młodzież ma ciężko, bo w dzisiejszych czasach
3: bardzo trudno związać konia z końcem.
1: Od dziś tak mówimy w Radiu Złote Przeboje, że trudno jest związać konia z końcem. Koń tego nie lubi.
0: Robota nie zając.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
1: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy,
4: a w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz, i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
10: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
9: Czy to konieczne?
10: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
11: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
16: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
17: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
16: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Reklama.
20: Sponsorem programu jest Ekoserwis. Odbiór i transport odpadów komunalnych. Trzebiatów, ulica Długa 43. www.eko-serwis.com.pl.

Zapowiadała ich sama Kora Jackowska. Zespół Chłopcy z Placu Broni, nazwany oczywiście na cześć ukochanej książki z dzieciństwa, zadebiutował w wielkim stylu i to był rok 1987. Pojawił się na scenie legendarnego festiwalu w Jarocinie, grając tak zwanego harcerskiego rocka, tak się wtedy na to mówiło, i to był moment przełomowy. Początek muzycznej drogi, która szybko zdobyła serca młodych ludzi w całym kraju. No i Kora, zapowiadająca nowiutki zespół. W 2015 roku zespół został oficjalnie reaktywowany i dalej kultywuje pamięć i swoją piękną twórczość. Teraz w Radiu Złote Przeboje za 12 minut 13.

0: Richie tuż przed godziną 13. Za 5 minut będzie 13. Najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Sprawdzimy też prognozę pogody dla całej Polski.
1: Radio Złote Przeboje.

0: wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Pół grama na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Mamy 8 września, jest wtorek, tu Radio Złote Przeboje i Dorota Wardecka, która przedstawi wiadomości.
12: Andrzej Poczobut wraca na Białoruś. Polscy 15-latkowie w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wykształcenie. Alerty przed upałem, taki wrzesień w południowej Polsce. Andrzej Poczobut zrobił to, co zapowiadał, dziennikarz i działacz mniejszości polskiej, wrócił na Białoruś. Chce spotkać się z rodziną i współpracownikami ze Związku Polaków na Białorusi. Wyjazd ma trwać tydzień, powiedział w rozmowie z Bartoszem Wielińskim z Gazety Wyborczej.
13: Andrzej, nie boisz się? Powiedz szczerze.
14: Wiesz, wszyscy się boją. Nie ma ludzi, którzy się nie boją. No ale nie należy strachem się kierować w życiu.
13: Tak trochę jedziesz jednak w paszczę lwa. No
14: ale ja tam żyję. No, żyłem tyle lat.
12: Andrzej Poczobut wiosną został zwolniony z białoruskiego więzienia po 5 latach. Za godzinę zbierze się prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego, ale decyzji w sprawie Radosława Piesiewicza nie będzie. Może ona zapaść podczas posiedzenia zarządu, którego data może zostać dziś wyznaczona. A zdania co do prezesa są podzielone.
15: Powinniśmy odwołać pana prezesa Piesiewicza.
16: Nie osądzajmy człowieka przed wyrokiem.
12: Mówią wiceprezesi PKOL-u Adam Konopka i Andrzej Supron. Polscy 15-latkowie są dobrze wykształceni w badaniach dotyczących efektów edukacji, znaleźli się w europejskiej czołówce. A więcej o tym Szymon Kępka.
17: Polska wypada powyżej średniej zarówno 38 krajów OECD, jak i 27 państw Unii Europejskiej we wszystkich trzech badanych dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych. Polska jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o wytrwałość uczniów. Uczniowie nie potrafią kończyć zaczętych prac i szybko się poddają, ale też zniechęcają. Alarmująco wyglądają dane badania o czytaniu ze zrozumieniem. 24% 15-latków osiąga najniższe poziomy umiejętności, a w szkołach branżowych pierwszego stopnia ten odsetek to już niemal 70%.
12: A to poziom określany jako funkcjonalny analfabetyzm. Uczniowie potrafią czytać, ale mają problem ze zrozumieniem nawet prostych komunikatów.
18: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Nie dziś, a w czwartek w Warszawie zaczną się testy syren alarmowych. Jak podał stołeczny ratusz, termin został przesunięty, a działania syren zostaną sprawdzone w Śródmieściu, na Żoliborzu, Pradze Południe, Mokotowie i Ochocie w godzinach od 10 do 18 do 18 września. Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla południowej Polski wydał dziś IMGW. Obowiązują do jutra do godziny 18. W Krakowie dziś powyżej 30 stopni. Jak sobie z tym radzą mieszkańcy i turyści?
19: Bardzo fajnie. Da się wyjrzeć. Czekamy na zimę.
20: Troszeczkę za dużo.
21: Krótkie spodenki, koszulka jakaś z krótkimi rękawami. Cieszymy się ostatnią taką pogodą.
12: A jutro też będą powody do radości, bo być jeszcze o kilka stopni cieplej.
18: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dzisiaj od 22 stopni w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i na terenach podgórskich Karpat, do 27 stopni w centrum i 30 na południowym zachodzie. Sporo słońca dzisiaj, zachmurzenie tylko gdzie niegdzie będzie się pojawiać większe. Raczej pod wieczór na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać. Mówili, że to Rocky w wersji soft. Chodzi o film Flashdance. Tak określano go w latach 80.

To był szok i wielki smutek. 28 września 2003 roku w hotelu w Paryżu zmarł nagle Robert Palmer. No, muszę wam powiedzieć, że ja do dzisiaj bardzo lubię tamten jego wizerunek angielskiego dżentelmena, dalekiego od wszelkich ekscesów. Jeśli już kogoś uwodził, to tylko swoim wspaniałym głosem. Małgorzata Ostrowska, dziewczyna z głosem ostrym jak żyletka, teraz u nas. Kocham ten kawałek.

0: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
5: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
6: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
10: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

Złotą kawę z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje codziennie możecie zdobyć w Radiu Złote Przeboje właśnie, bo to nasza poranna ekipa wciąga was do dyskusji na ciekawe tematy. Czeka na waszą opinię, a autorzy tych najciekawszych opinii dostają naszą limitowaną złotą kawę. Kolejna szansa jutro rano. Włączcie Radio Złote Przeboje, jak tylko otworzycie oczy.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
6: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
5: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
6: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
5: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
6: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
9: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
8: Znaczy Frosta kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913 873 903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

wciąż uważa się za żona tego mężczyznę i twierdzi, że pozostanie wierny Kelly aż do śmierci. Gdyby związał się z inną kobietą, odebrałby to jako zdradę i nielojalność wobec żony, twierdzi informator portalu Radar Online. A chodzi o zmarłą 6 lat temu żonę Johna Travolty, Kelly Preston, która przegrała walkę z rakiem piersi. Największe przeboje lat 80. i 90. Bronski Beat teraz na naszej antenie.

0: Tak świat brzmiał dokładnie 40 lat temu, jak świat wygląda 40 lat później, o 15 u nas wiadomości, a w nich...
1: Jeszcze upalne momenty przed nami, tak będzie wyglądał wrzesień w tym roku. Kiedy, gdzie możemy się spodziewać takich temperatur, że nawet jest alert przed upałem, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Reklama.
6: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie. Dorota Wardecka przygotowała i przedstawi wiadomości.
8: Zbiera się prezydium PKOL-u po raz pierwszy od zatrzymania prezesa. Ukradli 4 obrazy, 2 po drodze porzucili, to we Francji. Upalny wtorek w części Polski, jutro będzie podobnie. Właśnie teraz powinno ruszać się spotkanie prezydium Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Sportowi działacze po raz pierwszy zbierają się od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza i mają podjąć decyzje dotyczące przyszłości komitetu. Więcej o tym Błażej Kulesza.
9: Tych pytań i wątpliwości jest wiele, począwszy od tego, jaki wariant rozwiązania przedstawić zarządowi, a ten ma się zebrać w ciągu najbliższych 7 dni, skończywszy na sytuacji finansowej komitetu, bo pytani przeze mnie wiceprezesi nie wiedzą, jak ona wygląda. Sprawozdanie za ubiegły rok w czerwcu nie zostało bowiem przyjęte, od tego czasu przecież minęły 3 miesiące. Przedstawiciele prezydium, wchodząc na to spotkanie, nas, dziennikarzy, przekonywali, że PKOL-owi potrzebny jest spokój.
8: Wyprzedzają nas tylko Wielka Brytania, Estonia i Szwajcaria. Polscy 15-latkowie są w czołówce w 3 dziedzinach: czytaniu, matematyce i naukach przyrodniczych, mówi dr Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych.
10: Pozostałe kraje Europy uczestniczące w badaniu są od Polski znacząco istotnie słabsze. Polska należy do czołówki krajów europejskich, jeżeli chodzi o wyniki poznawcze w naukach przyrodniczych.
8: Jednocześnie prawie 1/5 piętnastolatków nie umie czytać ze zrozumieniem. 4 obrazy Augusta Renoira skradziono dziś z muzeum niedaleko Nicei na południu Francji. Złodziei uchwyciły kamery, 2 obrazy porzucili oni w ogrodzie muzeum.
11: Nagrania z kamer monitoringu zostały udostępnione śledczym, a zespoły kryminalistyczne od wczesnego rana pobierają odciski palców. Mam nadzieję, że uda się znaleźć sprawców, bo dzieła te stanowią niezwykle ważną część naszego emocjonalnego dziedzictwa.
8: Mówi burmistrz miejscowości Cagnes-sur-Mer. Służby szukają zarówno złodziei, jak i skradzionych obrazów.
12: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
8: Nie tylko Kraków i Małopolska. Szukamy dziś letnich akcentów. W Łodzi też cieplutko i słonecznie.
13: Więcej słońca, więcej witaminy D.
14: Więcej radości.
15: Widać nawet na Piotrkowskiej.
16: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
8: Dziś w okolicach 30 stopni w południowej połowie kraju i IMGW wydało nawet alert przed upałem, obowiązujący do jutrzejszego popołudnia.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. To jest grane w wojnie.
17: Ula Myszkinis. Wielkimi krokami zbliża się kolejny rajd na 6 łapach. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Sosnowicach już gotowe na kolejną edycję akcji. Zaprasza kierownik placówki Barbara Leszczyńska.
18: Pobiegaj z pieskiem po lesie, później zjedz coś pysznego, pobaw się w strefie dla zwierzęcia lub w strefie dziecięcej. Dla każdego coś miłego, a psiaki będą także szczęśliwe.
17: Start 20 września o 11. Z kolei 25 września Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy zaprasza na spotkanie autorskie z Leszkiem Hermanem, znanym szczecińskim architektem, pisarzem i autorem bestsellerowych powieści sensacyjnych. Początek spotkania o 17. Tymczasem w Wolińskiej Bibliotece już 22 września, także o 17, spotkanie autorskie z pisarką Agatą Niedroszlańską. Więcej na ten temat w Co jest grane za godzinę.
12: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Pogoda.
7: Jeśli przydadzą się dzisiaj parasole, to tylko na Pomorzu i tylko wieczorem. Tam miejscami może popadać, a poza tym pogodnie. 30 stopni mamy dzisiaj na Dolnym Śląsku, 27 w centrum, 23 na Mazurach, Suwalszczyźnie i w Karpatach, a najniższe temperatury wciąż przyzwoite, 22 stopnie, to rejon Zatoki Gdańskiej.

O tym, że przeżyła kiedyś niejednoznaczną wakacyjną miłość i co obecnie robi tamten jej ukochany, opowie dzisiaj Marzena Rogalska już niedługo. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Dokładnie 80 lat temu na świat przyszedł Krzysztof Krawczyk. Wielokrotnie mieliśmy zaszczyt gościć go w naszym studiu. Panie Krzysztofie, pamięta pan tę rozmowę? Bo ja pamiętam to nasze wyjątkowe spotkanie.
1: Jaki ja mam dzisiaj, słuchaj, wspaniały dzień i ty jeszcze po prostu z tą taką życzliwością.
0: Dzisiaj 80. rocznica urodzin Krzysztofa Krawczyka. Pamiętamy o tym w Radiu Złote Przeboje, a jakże.

0: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Duży wybór?
3: Jest.
2: Projekt?
3: Jest.
2: Szybka dostawa towaru?
3: Jest.
2: Wszystko jest.
3: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
2: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
3: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
2: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
3: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: Co ja marzę na to, że Diana King zaśpiewała Shy Guy, czyli o mnie, że taki ja jestem taki, wiesz, skromny, wycofany. Prawda? To nic, ale to, że Jason Donovan za chwilę zaśpiewa Sealed with a Kiss, to jest piosenka, którą ja chciałem ci zadedykować.
1: To jest to o nie, no to jest taka pościeluwa. No i,
0: słuchaj, ja cię chciałem zapytać tego 8 września, czy ty jakieś swoje miłości wakacyjne wspominasz a propos, bo ta piosenka jest taka trochę o miłości.
1: Miałam taką miłość wakacyjną. Słuchaj, no i okazało się, no, że ta miłość nie była spełniona. Miłość tylko w wakacje trwała. On był bardziej zakochany ode mnie, ale był wspaniały.
0: Oh my gosh.
1: Miał na imię Krzyś i był wokalistą wspaniałego bandu. Boże, śpiewali takie, wiesz, standardy. No w ogóle byli cudowni, ludzkość się przy nich wspaniale bawiła. Były to jedne z fajniejszych wakacji. Drogi Jurku, mówię to ja z pełną odpowiedzialnością 8 września, kiedy od 8 dni dzieci w szkole.
0: I to nie nasze na całe szczęście, a mówię dlatego, że kiedyś mój kumpel, jako żywo Bartek, a nie Krzyś, też się zakochał w czasie wakacji i co? I do dzisiaj alimenty płaci.

0: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
1: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego, teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Cześć, tu Oktoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oktoplast lub na oktoplast.com.pl.
5: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje
8: torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
10: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
12: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
11: Czy to konieczne?
12: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
13: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.men.gov.pl.
14: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
15: Reklama.

0: no największe przeboje lat 80. i 90. na antenę Radia Złote. Przeboje wracają po wiadomościach o 16, a w wiadomościach...
1: A w wiadomościach wracamy z wakacji. Rada Polityki Pieniężnej też wraca z wakacji. Jutro się zbierze, no i zdecyduje, co będzie dalej ze stopami procentowymi. Jakie są możliwości? O tym w wiadomościach Radia Złote. Przeboje o 16.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy w świecie i dlaczego ja?
3: Z okazji Światowego Dnia Urody jutro każdy będzie mógł dokończyć zdanie: jestem piękny jak...
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Odkryj przylądek Pomerania. Na stronie przylądekpomerania.pl znajdziesz wszystko, co powinieneś wiedzieć o budowie nowego portu na Bałtyku, m.in. najnowszy odcinek naszego podcastu.
7: Dlaczego morze nas w ogóle obchodzi? Czym i dla kogo jest Morskie Centrum Nauki? I co najbardziej fascynuje odwiedzających? O tym rozmawiamy z Pawłem Bartoszewskim, dyrektorem Morskiego Centrum Nauki.
6: Ten i inne odcinki podcastu znajdziesz na przylądekpomerania.pl.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do

0: 500 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2,399. Kupuj w Neonet.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Reklama.
5: Jest 8 września, mamy wtorek. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
6: Jeszcze w tym tygodniu polskie wojsko będzie testować rodzime drony. Andrzej Poczobut zgodnie z zapowiedziami wrócił na Białoruś. Liga Mistrzów bez polskich klubów, ale z polskimi zawodnikami. Polskie wojsko najpewniej jeszcze w tym tygodniu rozpocznie testy rodzimych dronów do zastosowań militarnych. Bezzałogowce mają być sprawdzane najpierw na poligonach, a później także w przestrzeni powietrznej. Ich zakładany zasięg to nawet 1000 kilometrów, mówi pułkownik Marek Pietrzak ze Sztabu Generalnego.
7: Rzeczywiście są to pierwsze tego typu testy rozwiązań niskokosztowych dronów dalekiego zasięgu, o których zasięg jest nawet w okolicach 1000 kilometrów.
6: Testowane drony nie będą uzbrojone, a o prowadzonych ćwiczeniach mają informować alerty RCB. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Zapowiadał to wielokrotnie po odzyskaniu wolności, na przykład w maju podczas wizyty w parlamencie.
8: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. No posłuchajcie, czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić.
6: Andrzej Poczobut odzyskał wolność pod koniec kwietnia po 5 latach spędzonych w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze. Po wakacjach zbiera się jutro Rada Polityki Pieniężnej i zdecyduje, co dalej ze stopami procentowymi, patrząc na ceny ropy, ceny paliw i inflację, mówi ekonomistka Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek.
9: Trzeba byłoby zastosować bardzo dobrą strategię wait and see, czyli poczekajmy, zobaczymy, co się będzie działo. Jeśli bym się spodziewała jakichś ruchów podwyższających stopy procentowe, to w listopadzie właśnie.
6: A podwyżka stóp procentowych oznaczałaby oczywiście wzrost rat kredytów. Rusza sezon zasadniczy piłkarskiej Ligi Mistrzów. Dziś w planach m.in. wielki hit Real Madryt, Inter Mediolan. Polskich klubów nie ma, ale czy nie ma Polaków, to sprawdzał Mateusz Stanicki.
10: Są i jednego z nich zobaczymy już dzisiaj wieczorem. W klubie z Włoch gra bowiem nasz reprezentant Piotr Zieliński. Najwięcej Polaków jest jednak we FC Porto. Tam mamy Jakuba Kiwiora, Jana Bednarka i Oskara Pietuszewskiego. W pierwszym meczu na boisku zaprezentuje się jednak tylko Kiwior. Dwóch naszych graczy jest w Slavii Praga. To Oskar Kubiak i Wiktor Nowak. Do tego Matty Cash z Aston Villi, Jakub Moder z Feyenoordu Rotterdam, Tymoteusz Puchacz z Sabah Baku, czy rezerwowy bramkarz Barcelony Wojciech Szczęsny. We francuskim Lens gra Michał Skuraś, gdzie występuje jeszcze Mike Nawrocki, ale ten kilka dni temu doznał paskudnej kontuzji i czeka go kilka miesięcy bez grania.
6: A dzisiejsze mecze o 18:45 i 21:00.
11: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Wolinie?
12: Ula Myszkinis. Na początek zaglądamy do Wolińskiej Biblioteki. Jesienią nie zabraknie spotkań autorskich. Już 22 września spotkanie z Agatą Niedroszlańską. Zaprasza dyrektor biblioteki Agnieszka Pyplińska-Kot.
13: To pisarka książek z zakresu literatury obyczajowej, romansu i fantazy. Pierwszy raz będzie tutaj u nas w bibliotece w Wolinie. Jej debiutancka powieść to Błękit i Mrok.
12: Spotkanie rozpocznie się o 17:00. Wcześniej, bo już w najbliższy piątek w Świnoujściu rozpocznie się Międzynarodowy Festiwal Miłośników Motocykla Junak imienia Lecha Trawickiego. A w sobotę w Międzyzdrojach wystartuje Star Drive Poland. To już 24. edycja Międzynarodowego Rajdu Turystycznego organizowanego przez Klub Zabytkowych Mercedes. Polska. Zabytkowe Mercedesy zobaczymy nie tylko na ulicach Międzyzdrojów, ale także Świnoujścia, Wolina i Kamienia Pomorskiego.
11: Radio Złote Przeboje w Wolinie.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
11: Pogoda.
5: W rejonie Zatoki Gdańskiej dzisiaj 22 stopnie, cieplej na Mazurach 23 stopnie, tyle na Suwalszczyźnie, na terenach podgórskich Karpat 27 w centrum i 30 na południowym zachodzie. Pod wieczór na Pomorzu miejscami może przelotnie popadać.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
5: Sól na grządce z pomidorami? No ja wiem, że brzmi to jak nonsens, ale dzięki niej pomidory będą słodsze, a szkoda.

3,5 miliarda dolarów. Według raportu Forbesa za zeszły rok Michael Jackson pozostaje najlepiej zarabiającą, nieżyjącą gwiazdą w historii. Następny jest Elvis Presley z marnym wynikiem zaledwie 1 miliarda 200 milionów dolarów. No tak, kochani, może i zarabiają, ale czy ktoś chciałby się z nimi zamienić?

0: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Wygenerowano z AI.

0: promocję Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Pomidory z solą na chlebku z masełkiem. Poezja, prawda? Ale dzisiaj będzie owszem o soli, tyle że sypanej pod pomidorki. Po co posypywać nią grządki? Posłuchajcie.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Sól to doskonały zamiennik drogich nawozów, dostarczający niezbędnych składników odżywczych, które sprzyjają silnemu wzrostowi i obfitym plonom. Jest bezpieczna i łatwo dostępna. Roztwór soli pomaga w tworzeniu większej liczby pąków owocowych, a prawidłowo użyta zwiększa zawartość cukru w owocach, czyniąc je jeszcze smaczniejszymi. Sól jest również skutecznym, naturalnym środkiem odstraszającym szkodniki. Przygotuj roztwór soli, mieszając jedną łyżkę stołową w 10 litrach wody. Podlewaj pomidory tym roztworem raz na 10 dni. Zawsze upewnij się, że sól jest dobrze rozpuszczona w wodzie. Stężona sól może uszkodzić rośliny. Do sporządzenia roztworu soli używaj wody o temperaturze pokojowej. Zimna może wywołać szok u roślin, prowadząc do stresu i zahamowania wzrostu.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Chcesz w wyjątkowy sposób spędzić czas na Wyspie Wolin? Chcesz poznać pracę w Parku Narodowym? Już w sobotę 19 września Woliński Park Narodowy zaprasza na akcję sprzątania terenu chronionego. Spotkasz tu ciekawych ludzi, dowiesz się skąd w lesie śmieci i być może odkryjesz, dlaczego pusta butelka ciąży bardziej. Sprzątanie terenu chronionego. Zapraszamy. Uwaga, obowiązują zapisy. Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.wopn.gov.pl. Akcja w ramach projektu Interreg Południowy Bałtyk SB Manta.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Łazienka jak w luksusowym hotelu? Pewnie wydałaś majątek.
4: Daj spokój. Wanny i płytki kupiłam w salonie Kaflando.
3: Takie cuda tam sprzedają?
4: No pewnie. I to nie za miliony.
5: Kaflando Szczecin, Rondo Hakena, Ustawo 51 lub www.kaflando.pl.
6: Andrzej, słyszałeś tę reklamę w radio? A my pół dnia szukamy kafli.
7: No właśnie, jedziemy do Kaflando. Co my tu jeszcze robimy?
8: Rondo Hakena, Ustawo 51, www.kaflando.pl.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
15: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
14: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
15: W końcu będę miał kieszonkowe.
14: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Dziś w większości regionów słonecznie, nawet bardzo ładnie i nawet miejscami upalnie. W południowej części kraju, w centrum do 28, na południu i południowym zachodzie powyżej 30. Jutro możliwe burze i silny wiatr. Jest też alert przed upałem, który będzie obowiązywał w kilku regionach na południu do jutra do 18. Na S8 uwaga, między węzłami Oleśnica Zachód, Oleśnica Północ. Zderzenie busa z ciężarówką i zablokowane dwa pasy w stronę Wrocławia.
20: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

Jej tata pracował na stacji benzynowej, mama była gospodynią domową, a ona zażywała kokainę jako środek hamujący apetyt. Belinda Carlisle, no, była pod taką presją idealnej sylwetki w showbiznesie lat 80. Na szczęście deklaruje, że jest już dużo bardziej w zgodzie ze samą sobą.

0: Tu Princess, Spin Doctors i Radio Złote Przeboje, w którym punktualnie o 17 tylko sprawdzone wiadomości. Dorota, o czym będziemy mówić?
1: Rachunki za ogrzewanie tej zimy mogą dość mocno pójść w górę. Z jakiego powodu i jak bardzo możliwe są te podwyżki? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
5: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 40.

0: śmiertelnie postrzelił żołnierza. Sekretne życie pszczół można śledzić dzięki Politechnice Poznańskiej. To nie ceny prądu, ale ceny gazu i ogrzewania mogą nadchodzącej zimy najbardziej ciążyć rachunkom za energię, ostrzegają eksperci. Po poprzedniej ostrej zimie europejskie magazyny gazu są wypełnione w połowie. Na świecie trwa konkurencja o surowiec z Bliskiego Wschodu i z tego powodu tuż przed sezonem grzewczym ceny gazu mocno idą w górę, mówi dr Joanna Pandera, szefowa Forum Energii.
1: Gaz właśnie widzimy, że wystrzeliwuje poza sufit i właściwie osiągnął pułapy cen z 23 roku, kiedy mieliśmy ogromny kryzys energetyczny po ataku Rosji na Ukrainę.
0: Agencja Reutera już ostrzega przed zimowym dramatem na rynku gazu w Europie. Na 2 lata i 10 miesięcy więzienia skazał sąd w Szczecinie myśliwego, który śmiertelnie postrzelił żołnierza. Do tragedii doszło w 2023 roku na terenie pasa ćwiczeń taktycznych Krzekowo w Szczecinie. Pomocnik myśliwego usłyszał wyrok roku i 3 miesięcy więzienia. Mężczyźni przyjechali na teren pasa ćwiczeń odławiać dziki, żaden z nich nie miał na to pozwolenia. Po tym, gdy przekonany, że celuje do dzika, strzelił do żołnierza, myśliwy razem z pomocnikiem gwałtownie ruszył w stremę w stronę bramy wjazdowej. Wyrok nie jest prawomocny.
2: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
0: Więcej firm planuje rekrutację niż zwolnienia w najbliższych miesiącach. O zatrudnieniu nowych pracowników myśli blisko 1/3 przedsiębiorstw. 15% ma w planach redukcję etatów. Na najwięcej ofert pracy mogą liczyć kandydaci w branży budownictwo i nieruchomości, przemysł, a także handel i logistyka. 24-godzinny strajk transportu publicznego zaplanowany jest na jutro w całej Holandii. Staną pociągi, autobusy, tramwaje oraz metro. Wyjątkiem będzie minimalne połączenie kolejowe Amsterdam, lotnisko Schiphol, obsługiwane 4 razy na godzinę. Związki zawodowe protestują przeciwko cięciom w świadczeniach dla bezrobotnych i osób niezdolnych do pracy. Politechnika Poznańska prowadzi wyjątkowy projekt badawczy na temat pszczół. W tym celu na dachu jednego z budynków stanęły ule, a w ich środku naukowcy zamontowali czujniki, kamery i mikrofony.
3: Mamy tutaj 3 ule. Co za tym idzie, mamy 3 rodziny. Każda rodzina jest inna. Pierwszy ul, ja dosłownie mogę włożyć rękę do środka. Natomiast 3. rodzina, do której no już kombinezon trzeba założyć.
0: Jak przyznaje Marcin Skrzyszewski z Politechniki, na dachu jest około 45 tysięcy pszczół. Transmisję można oglądać na stronie Pasieka Przyszłości Politechniki Poznańskiej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Słonecznie i pogodnie, ale pod wieczór na Pomorzu już pojawią się chmury, z których może trochę popadać. 22 stopnie w rejonie Zatoki Gdańskiej, 23 na Mazurach i na Suwalszczyźnie, do 30 na południowym zachodzie. Witajcie zapracowani. Jeśli nie mieliście za wiele czasu na największe przeboje lat 80. i 90. dotychczas, to nie ma się co przejmować, mam dla was same perełki. Jerzy Telesiński, dzień dobry, posłuchajcie.

0: Ka-ching!
1: Same absolutnie wyjątkowe i nieprzypadkowe złote przeboje mam dla was, dlatego teraz...
2: Takie rzeczy tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Zespół Heart, legenda, która może nigdy by nie powstała, gdyby nie fakt, że Ann Wilson, jedna z sióstr, które tworzyły grupę, została zwolniona z KFC. Jak potem wspominała w wywiadach, w ramach wdzięczności za to zwolnienie rozważała nawet wysłanie platynowej płyty pułkownikowi Sandersowi, symbolowi restauracji. Mało tego, kto wie, czy gdyby nie ten fakt właśnie, to siostry w ogóle może nie zostałyby współwłaścicielkami studia nagraniowego w Seattle, w którym nagrywali Soundgarden, R.E.M., Nirvana, Neil Young, Johnny Cash i Pearl Jam. No jak legenda, to legenda. Zespół Heart.
2: Gramy z naszej oryginalnej kasety.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się pojemnikom na jedzenie.
1: Doradzimy, na co zwrócić uwagę, chcąc spakować drugie śniadanie do pracy lub do szkoły.
2: Sprawdzimy, które pojemniki są najlepsze dla naszego zdrowia.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działam zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Teraz w Netto polskie pomidory Marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy Sztuka Mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Reklama.

Robota nie zając. Miejcie zawsze gdzieś z tyłu głowy albo głęboko w sercu tę zasadę. No i pamiętajcie o tym, taką właśnie zabawę mamy również na naszej antenie. Gosia Kościelniak codziennie między 10 a 14 proponuje rozmowy w pracy o pracy, raczej z przymrużeniem oka, a przy okazji w ramach wdzięczności ma dla was fioletowy kubek z jesiennej kolekcji Radia Złote Przeboje. Jutro po 10 Gosia Kościelniak i nasza zabawa Robota nie zając.

0: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaż.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
0: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
2: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
0: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
2: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
0: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Ostatnie akordy lata we wrześniu. Dziś, jutro ciepło do nawet 30 paru stopni w południowej połowie Polski. Alerty przed upałem. Na Mazowszu, Lubelszczyźnie, w województwach łódzkim, świętokrzyskim, dolnośląskim, a także opolskim, śląskim, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Alerty do jutra do 18. Na A4 między węzłami Przeworsk-Jarosław. Zderzenie lawety z cysterną. Po tej kolizji utrudnienia w ruchu.
4: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: In the Heat of the Night i Sandra we własnej osobie w radiu Złote Przeboje, w którym pojawia się teraz we własnej osobie Tomek Brel. Matko Boska, ile ty masz wspaniałości, Tomek?
1: Oj tak. A propos Sandry, to być może po godzinie 18 słówko z nią zamienimy, bo kiedyś, pamiętam, opowiedziała mi niezwykłą historię, ale o tym po godzinie 18. No zresztą, tak jak powiedziałeś, niespodzianek będzie dzisiaj bez liku.
0: No, to wdech, wydech, pora wrzucić na luz i posłuchać doskonałej muzyki i nastawić się na niespodzianki.

0: Missing You, czyli Brakuje mi Ciebie, śpiewała Tina Turner. No i to samo moglibyśmy chyba zaśpiewać jej. Bardzo nam brakuje Tiny. Za chwilę 18 w Radiu Złote Przeboje, za moment cała muzyka, wcześniej wiadomości sportowe. Zerkniemy też do prognoz. Pogoda, no, nie rozczarowuje. Powiem tylko tyle na razie.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
0: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
2: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Kochanie, ciągle siedzisz w tym telefonie, no.
6: Szukam płytek w internecie. Nie chcę przepłacać.
7: Mam, znalazłam kaflando.pl. Ogromny wybór w mega cenach.
5: Ale czy nie wolimy zobaczyć płytek na żywo?
7: Kaflando ma salon w Szczecinie przy rondzie Hakena.
5: No, jedziemy tam.
7: Salon Kaflando. Płytki i wyposażenie łazienek. Ustowo 51 przy rondzie Hakena.
5: Jeżeli wolisz wygodne zakupy online, wejdź na www.kaflando.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Wtorkowy wieczór przed nami, 18 właśnie minęła, a to oznacza, że pora na wiadomości sportowe. W Radiu Złote Przeboje.
3: Sport w 30 sekund.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Rusza piłkarska Liga Mistrzów. Pierwsza kolejka fazy ligowej jest rozłożona wyjątkowo na 3 dni, a każdego z nich czeka nas po 6 meczów. Już dziś wieczorem pierwsze starcie gigantów. Real Madryt podejmie Inter. Ciekawie może być również w Porto, gdzie Jakub Kiwior i spółka zmierzą się z Manchesterem City. Pozostali dwaj Polacy nie zagrają. Jan Bednarek pauzuje za kartki, a Oskar Pietuszewski jest kontuzjowany. Czas na ćwierćfinały US Open. Pierwszy już trwa. Liderka rankingu Arena Sabalenka walczy z triumfatorką Wimbledonu, czeszką Lindą Noskową. W nocy amerykański pojedynek między Jessicą Pegulą i Emmą Navarro.
3: Sponsorem programu jest Nest Bank, oferujący konto

0: sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: 31 stopni. Teraz pewnie ktoś zapyta, czy lato faktycznie się skończyło. No formalnie, jeszcze nie, formalnie lato trwa. Pamiętam, jak to w ostatnie wakacje sprawdzaliśmy i porównywaliśmy temperaturę u nas i w gorącym Rio de Janeiro, no i wtedy okazało się, że u nas było nieco cieplej. No to dobrze, teraz przeniesiemy się właśnie tam. Samba de Janeiro, Bellini w Radiu Złote Przeboje. Zaczynamy całą muzykę. Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Pięknie, Holy Notes w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj na pewno w programie Cała Muzyka będę miał dla was kilka niespodzianek. Między innymi muzyczne spotkanie z gigantem sceny, czyli Rodem Stewartem. Tak, już za chwilę słówko zamienimy, no bo niedawno udało nam się porozmawiać. I Rod Stewart opowiedział mi kilka niezwykłych historii. To za kilka minut, no a teraz przeniesiemy się muzycznie do połowy lat 80. Zespół Tilt. Tak swoją drogą to z Tomkiem Lipińskim kiedyś, pamiętam, rozmawiałem na temat początków muzycznych. No i okazało się, że doskonale je pamięta. Willa w Sopocie, wakacje, wpadli na imprezę, no i okazało się, że na miejscu jest perkusja i gitara. I to był pierwszy raz, kiedy Tomek Lipiński zagrał na gitarze. Tilt, już teraz.

0: Sinead O'Connor w Radiu Złote Przeboje. Mimo, że to piosenka Prince'a, no to jednak Sinead O'Connor zrobiła swoje i rozbiła bank. Za chwilę Rod Stewart w Radiu Złote Przeboje. Rod Stewart, czyli artysta, który mimo upływu lat wciąż porywa tłumy i wciąż potrafi zaskakiwać. Pamiętam, jak to w trakcie ostatniego koncertu w Krakowie postanowił się wybrać na zakupy. No i jak to zwykle bywa, został wypatrzony i zdjęcia z jego wizyty w owym sklepie wylądowały w internecie. Co może być dowodem na to, że jeżeli jesteś Rodem Stewartem, no to samemu na zakupy w obcym mieście chodzić nie należy. Z Rodem Stewartem jakiś czas temu udało nam się porozmawiać. Zapytałem go, z czego jest najbardziej dumny jako artysta. No i okazało się, że jest człowiekiem spełnionym.
1: Jako artysta najbardziej jestem dumny z moich ostatnich piosenek. Autorskie albumy bardzo mi się udały i jestem z tego bardzo dumny. Podobnie jak z tego, że ciągle daję radę i mam energię robić dobre koncerty.
0: Rod Stewart, no to słuchamy już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Mafia i Andrzej Piaseczny. Andrzej Piaseczny, który wraz z kolegami z zespołu Mafia przecierali niełatwe szlaki w polskim showbiznesie. W związku z tym okresem Andrzej Piaseczny pamięta kilka niezwykłych historii, choćby nagrywanie pierwszej płyty, jak to koledzy z zespołu zastawili obrączki ślubne w Lombardzie, żeby mogli tę płytę w ogóle dokończyć. Wtorkowa cała muzyka w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Gabriel Fleszar i Bonnie Tyler.

Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z naszymi produktami. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słyszałaś o Kompasie Jutra?
6: Tak, to reforma edukacji, która stopniowo wchodzi do szkół.
5: Czy to konieczne?
6: Oczywiście. Sztuczna inteligencja szybko zmienia świat. Większość obecnych uczniów szkół podstawowych będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Wiedzę trzeba będzie umieć skutecznie wykorzystać w praktyce i odnajdywać się w nowych sytuacjach. Tego musi uczyć szkoła.
7: Kompas Jutra jest przygotowywany wraz z nauczycielami i naukowcami i szeroko konsultowany. Budujemy szkołę wymagającą, inspirującą i bezpieczną. Dowiedz się więcej na kompasjutra.mem.gov.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
19: O, ale że to tak dla mnie?
18: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
21: Mamy niskie ceny.
22: Reklama.
23: Złote przeboje w drodze.
24: Ponad 20 stopni na Pomorzu, nad samym morzem, 28 w centrum, do 30 kilku w południowych regionach. Alert przed upałem do jutra. Jutro natomiast oprócz tej ładnej pogody również deszcz i burze. Jeszcze przez jakiś czas utrudnienia mogą potrwać na krajowej 31. To zachodniopomorskie między Widuchową a Chojną na 48 km. 2 osobówki zderzyły się w tym miejscu. Utrudnienia mogą być nadal w obu kierunkach.
23: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Kolejna wielka nieobecna, czyli Bonnie Tyler w Radiu Złote Przeboje. Wtorkowa cała muzyka, za chwilę Gabriel Fleszar i Kroplą deszczu, czyli wielki przebój końca lat 90. No, kiedyś pamiętam, zastanawialiśmy się z Gabrielem Fleszarem, co by było, gdyby zaczynał kilka lat później. Jedno jest pewne, gdyby internet w naszym kraju był wtedy na nieco innym etapie rozwoju, no to historia tej piosenki mogłaby się potoczyć zupełnie inaczej.
1: Myślę, że Kropla miałaby dzisiaj kilkadziesiąt milionów osłon, a nie te 11 prawie, co tam ma. W sumie jakby to pozbierać, to ponad. Ale nie żałuję tego. To były świetne czasy, a w ogóle ta dekada lat 90. była bardzo, bardzo dobrą dekadą dla polskiej muzyki, szczególnie dla polskiej muzyki rockowej. To były naprawdę bardzo dobre lata dla polskiej muzyki, mimo tego, że tej sieci jeszcze wtedy nie było. Znaczy ona zaczynała się pod koniec lat 90., ale była w powijakach. No, nie wiem, być może niektórzy słuchacze pamiętają, że połączenie typu 128 kilobitów na sekundę to było to maksymalne. Prawda? Filmy się ściągało po dwa dni.
0: No właśnie, jak to z tą popularnością było przed laty? Kilka niezwykłych historii od Gabriela Fleszara jeszcze dzisiaj się na pewno pojawi.

0: Lionel Richie, a wcześniej Gabriel Fleischer, który w latach 90. zrobił oszałamiającą karierę. Czy ta popularność go wtedy męczyła? No, obiecałem, że porozmawiamy na ten temat.
1: Taka duża popularność potrafi być męcząca. Widziałem u niektórych swoich znajomych z tamtego okresu takie zjawisko zmęczenia popularnością. Ja byłem na tyle dojrzały według mnie, kiedy mnie to spotkało, mimo tego, że miałem 19 lat w sumie, ale byłem już na tyle rozwinięty wewnętrznie, że z góry wiedziałem, że nie chcę, żeby ta sytuacja powodowała mnie dyskomfortu psychicznego. Wchodzę do knajpy, patrzę, paręnaście głów, coś tam zaczyna szeptać, pokazywać sobie w moją stronę, ale mówię, dlaczego to ma psuć moje samopoczucie? Także potrafiłem się tak jakby oddzielić taką grubą kreską od tego dyskomfortu ewentualnie, który mogłoby to powodować, a zresztą tłumaczyłem to sobie, ej, no to jest kilka sekund dla kogoś na zrobienie zdjęcia, na podpisanie kartki.
0: Ale było też kilka historii mrożących krew w żyłach.
1: Pamiętam, w jakimś dużym sklepie muzycznym nagle tłum sforsował barierki, z ochroniarzami uciekaliśmy pomiędzy półkami i tak dalej, jakimś tylnym wejściem niewyprowadzane. Jeszcze pamiętam, że wbiegając wtedy do busa, niestety zapomniałem schylić głowy i mocno rąbnąłem się w czoło. Ta popularność była duża, ta rozpoznawalność była duża, natomiast zawsze traktowałem to jako coś fajnego, jako coś miłego i mówię, nigdy nie pozwalałem, żeby to wpływało negatywnie na mój nastrój.
0: No dobrze, z lat 90. wracamy do otaczającej nas rzeczywistości. Po 19:00 coś dla fanów Beaty Kozidrak na pewno się znajdzie. Teraz Jermaine Jackson i Pia Zadora.

0: Autopromocja.
1: Zanim wstanie słońce, oni już są na nogach.
2: Wszystko po to, żebyśmy mogli razem rozpocząć nowy dzień.
3: Z najważniejszymi i najbardziej zaskakującymi informacjami ostatnich godzin.
4: Z uśmiechem na ustach i z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Złote przeboje na dzień dobry, czyli Barańska, Jaworski, Jachim i Florkiewicz.
2: Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm.
10: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
10: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
10: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Kończysz remont lub budowę? Prowadzisz hotel, restaurację albo zarządzasz stołówką szkolno-przedszkolną? Masz problem z odpadami? Ekoserwis go rozwiąże szybko i profesjonalnie. Ekoserwis to odbiór odpadów komunalnych, odpadów poremontowych, pobudowlanych, odpadów kategorii pierwszej i drugiej oraz odpadów pokonsumpcyjnych. Ekoserwis Trzebiatów, ulica Długa 43. Telefon 913-873-903. Więcej na www.ekomyślnikserwis.com.pl. Ekoserwis. Specjaliści od odpadów.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Ale że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
19: Mamy niskie ceny.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
22: Właśnie minęła 19, wtorkowy wieczór. Przed nami tu radio Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy pogodę, a teraz czas na wiadomości sportowe.
1: Sport w 30 sekund.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszył nowy sezon piłkarskiej Ligi Mistrzów. Mamy w nim swoją jedenastkę, ale nie mamy swojego zespołu, bo Lech Poznań i Górnik Zabrze poległy w eliminacjach. Matikesz, Oskar Pietuszewski i Jakub Moder są kontuzjowani, a Jan Bednarek pauzuje za kartki, ale dziś powinniśmy zobaczyć Piotra Zielińskiego, bo jego Inter zagra w Madrycie z Realem i Jakuba Kiora w starciu FC Porto z Manchesterem City. Pozostali Polacy w tym sezonie Champions League to Michał Skóraś w Lons, Tymoteusz Puchacz w Sałach Baku, Oskar Kubiak i Wiktor Nowak w Slavii Praga i oczywiście Wojciech Szczęsny w Barcelonie. Tom Brennan był dziś najszybszy na 16 etapie wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Liderem pozostał Hiszpan Enric Mas.
3: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl. Pogoda.
22: Jutro najładniej będzie na południowym wschodzie, gdzie indziej nieco więcej chmur, a na Warmii, Mazurach, Pomorzu, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku przelotny deszcz i burze. Na termometrach 17 stopni na Pomorzu, 28 w centrum, 31 na południu. W nocy na południu i południowym wschodzie bezchmurnie, przelotny deszcz może pojawić się na północy i zachodzie. 13 stopni na wschodzie, 16 w centrum, 18 na zachodzie.

0: Marek Kościkiewicz i Artur Gadowski w Radiu Złote Przeboje i piosenka bardzo niezwykła, no bo Artur Gadowski opowiadał, jak to Marek Kościkiewicz do niego zadzwonił i przyznał, że ma napisaną piosenkę i Artur Gadowski jest jedynym polskim wokalistą, którego widzi w roli śpiewającego.
1: Skoro jestem jedyny, to nic za to nie poradzę. No i następnego dnia, dosłownie następnego dnia byłem już w studio i nagrywaliśmy piosenkę. Z tym napisaniem to okazało się, że tak do końca jeszcze jej nie napisał, tylko ona powstawała trochę na kolanie jeszcze tam w studio, no ale mniejsza z tym. W każdym razie to jest, wiesz, jak ktoś mnie pyta o jakąś tam moją ulubioną piosenkę, to jest to jedna z moich ulubionych piosenek, rzeczywiście.
0: Nasza zresztą też. Wtorkowy wieczór w programie Cała Muzyka, Sissy Catch za moment, teraz Shaking Stevens w Radiu Złote Przeboje.

0: Fantastyczna CC Catch w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę zespół The Soul. Panie poznały się, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, w musicalu Metro. Musicalu, który był kuźnią kadr polskiego show biznesu. No bo jak wiemy doskonale, w Metrze zobaczyć można było m.in. Edytę Górniak, Dodę czy też Roberta Janowskiego, który znalazł się tam praktycznie z dnia na dzień. Po prostu poszedł na casting.
1: Wiesz co, tak było, ale każdy mógł iść do Metra, Było ogłoszenie, były przesłuchania, poszedłem i się dostałem tam. Zresztą byłem wtedy lekarzem weterynarii, normalnie zdjąłem kitel, powiesiłem o 16, bo to były ostatnie dni przesłuchań. Zobaczyłem w telewizji szefie jakieś przesłuchanie do musicalu i idę, bo wie pan, zawsze lubiłem śpiewać, a idź. Poszedłem, już nie wróciłem, to był ostatni mój dzień w lecznicy w Piasecznie jako lekarz weterynarii. Oni powiedzieli, że tak, od razu, z Kłosa głównie, tam mu zaśpiewałem Budkę Suflera. Uderzył deszcz, wybuchła noc, tej pierwszej płyty, i im się to spodobało. No i tak już zostałem, nie wiedziałem, że na 8 lat, a się lubię przywiązywać do miejsc chyba, tak sobie teraz patrzę na swój życiorys, tam 8 albo 9 lat przetańczyliśmy, prześpiewaliśmy w tym Metrze.
0: No dobrze, tyle Robert Janowski, teraz obiecane panie z zespołu Desu. Życie cudem jest.

0: Takie muzyczne spotkania zdarzają się raz na dekadę albo i rzadziej. David Bowie i Pat Metheny w radiu Złote Przeboje. Za chwilę najbardziej tajemnicza Alicja Świata, czyli zespół Smokey. Przy okazji sprawdzimy, o co w tej piosence chodzi, bo jak się okazuje, to wcale nie jest taka prosta sprawa ją rozszyfrować.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
3: Wygenerowano z AI.

0: Akcje Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział skłonów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Reklama.

Ależ pięknie Smokey i najsłynniejsza Alicja świata. Kiedyś zacząłem się wczytywać w tekst tej piosenki, no i powiem szczerze, w połowie prawie się poddałem. No bo tak, piosenka o miłości, jak to zwykle bywa, nieodwzajemnionej i niewyznanej nawet. Więc tak, on dowiaduje się od swojej znajomej Sally, że ich sąsiadka Alice postanawia się wyprowadzić. No i to jest dla niego szok i koniec świata, no bo prawie od ćwierć wieku podkochiwał się w Alicji, chociaż nigdy jej tego nie powiedział. No i nie pociesza go nawet fakt, że z kolei w nim od 25 lat podkochiwała się Sally. Jak to z miłością bywa, strasznie to skomplikowane. Teraz będzie zdecydowanie prościej jednak. Beata Kozidrak, za chwilę będę miał bardzo dobre wiadomości dla fanów.

0: aby w miesiącu, to taki optymizm sobie posiadam i jeśli już nie czuję siły, to wystarczy mi koncert i nabieram takiej energii, taką energię dostaję od swojej publiczności, że naprawdę spokojnie.
1: A tak swoją drogą, Beata Kozidrak na scenie jest tak długo, że niektórzy już zdążyli zapomnieć, że pojawiła się na przykład w filmie. To była, o ile dobrze pamiętam, trzecia część przygód pana Kleksa i Beata Kozidrak swój udział pamięta do dzisiaj.
0: Dla mnie to była kolejna przygoda. Ja jestem po prostu otwarta na takie muzyczne wyzwania i nowe przygody. Wiem tylko jedno, że kazali nam przyjść bardzo wcześnie, nałożyliśmy makijaż, a właściwie próby były dużo... Próby, czy w ogóle sam występ był... Nagranie było dużo, dużo później. Było bardzo gorąco i ja sobie pomyślałam, no kurczę, Beata, twój zawód to jest naprawdę fajny. Ja wiem, o co chodzi. Mam koncert o godzinie 20, szykuję się wcześniej, wychodzę, a tutaj od rana po prostu w pełnym makijażu. No to nie pozazdrościłam aktorom.
1: Beata Kozidrak, pięknie. Coś mi się wydaje, że bilety na koncert Unplugged, który zbliża się wielkimi krokami, jeszcze na pewno w Radiu Złote Przeboje się znajdą. Warto nas słuchać uważnie. Teraz

0: Simply Red Stars w Radiu Złote Przyboje. Za chwilę 20 strefa gości programu Cała Muzyka. Zostańcie koniecznie z nami, bo mam kilka niespodzianek.
1: To jest Radio Złote Przyboje.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze. I ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie. A co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Trawisto.
8: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, a gdzie mogę kupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
14: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
17: Mamy niskie ceny.
18: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
19: Desnoran?
18: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
19: Naprawdę?
18: Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Jak?
19: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Reklama.
12: Przed nami strefa gości programu Cała Muzyka. Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce jedna z najznamienitszych postaci polskiego rock'n'rolla.

0: od razu wiadomo, że to on. Jan Borysewicz.
1: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
0: I w co trudno uwierzyć, Jan Borysewicz miał być perkusistą.
2: Tak, ja zacząłem od perkusji i byłem kiedyś na takich warsztatach w Chodzieży, warsztatach jazzowych, i tam dostałem propozycję grania w ogóle i zostałem wybrany jako jeden z najlepszych perkusistów, młodych takich bębniarzy. Tam było około 16 perkusistów. I zapowiadałem się na bardzo dobrego perkusistę, i to jazzowego, wiesz co. Ja potem się zakochałem, to było, wiesz, ja byłem bardzo młody, bo to 14-15 lat, wiesz, no. Także, wiesz, ja się potem zakochałem w gitarze, no już tej gitary nie odstawiłem, ale perkusję, wiesz, no, perkusja, instrumentu się nie da zapomnieć, to jest tak samo jak, wiesz, z jazdą na rowerze, czy na łyżwach i, prawda, jak się jako dziecko jeździło, wiesz, no, śmigało się po lodzie, to tak samo, wiesz, no, jest z tym instrumentem. Teraz myślę, że byłoby mi trochę ciężej, ale wtedy jak zakładałem kapelę, to troszeczkę posuwałem na tych bębnach.
0: A jeżeli chodzi o naukę gry na gitarze, no to zaczęło się klasycznie.
3: Mój brat, starszy o 2 lata, nauczył mnie grać Dom wschodzącego słońca. Chyba wszyscy wtedy zaczynali na gitarze grać ten utwór. No i tak mnie gitara pochłonęła, że 8-10 godzin dziennie już po prostu, wiesz, przez kilka lat, no, byłem jakby w amoku w ogóle z tą gitarą.
0: Zaczęło się, jak słyszymy, klasycznie dawno, dawno temu. No i muzyczna przygoda z gitarą trwa już przez kilka dekad. Czy Jan Borysewicz widzi samego siebie na scenie obchodzącego 50-lecie?
3: Nie wyobrażałem sobie, że w ogóle będziemy 30-tkę obchodzili, więc wiesz, no to ja już nic. Także wiesz, to trudno powiedzieć, no. Ja myślę, że to też nie można sobie założyć, że będę grał do 70-tego, że wiesz.

0: zrobię zespół własny i wiedziałem, że to wszystko wyjdzie. Taką miałem gdzieś takie przekonanie. I chyba pierwszy taki moment, jak wziąłem taśmę z nagraniem Mała Lady Punk i dwa tygodnie później ten utwór już latał w stacjach radiowych i był na listach przebojów. I chyba to był taki moment, że powiedziałem, ty Jan, no zrobiłeś to. No. To miałem taką totalną satysfakcję, wiesz, że jednak ta wiara, wiesz, moja wygrała z tym lękiem, który po prostu był we mnie, wiesz, odchodząc od wódki suflera. Bo też mogło nic nie być, prawda? Ale tutaj ja mówię, ja wierzyłem, ja wiedziałem, my nie zagraliśmy ani jednego koncertu z Lady Punk. Mało tego, to jeszcze Lady Punk to był Andrzej Mogilnicki i ja i utwór w stacjach radiowych Mała Lady Punk, a nie było zespołu. Także tak to się zaczęło. Myśmy dopiero później robili, wiesz, zespół, żeby móc wyjechać już na jakąś tam mini trasę. No z tej mini trasy wiadomo, co się stało. Ale to był taki moment przełomowy, kiedy mówię, wow, no to jest coś.
1: Dzisiaj niezwykła gitarowa podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Jan Borysewicz, pewnego razu w muzyce, nasza historia, nasza opowieść jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce niezwykła gitarowa podróż przez kilkadziesiąt lat polskiej muzyki. Jan Borsewicz, czyli jeden z najlepszych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów.
2: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
1: Talent, ciężka praca i przede wszystkim determinacja zaowocowały karierą obfitującą w tyle niezwykłych przypadków, że można by nimi obdzielić pewnie kilkanaście gwiazd. Zespół Lady Punk, czyli ukochane dziecko Jana Borsewicza, jest na scenie już kilka dekad i zapewne tylko najstarsi fani pamiętają, że próbowali zrobić karierę za oceanem. Co ciekawe, Stany Zjednoczone, jak szybko ich uwiodły, tak niestety, a może na szczęście, szybko zmęczyły.
3: Ta niechęć na przykład z mojej strony przynajmniej polegała na tym, że oni zaczęli troszeczkę jakby zmieniać kapelę w ogóle. Myśmy jeździli również oprócz wywiadów do fryzjerów, prawda? Oni nam jakby chcieli nas ustawić, dawali nam jakichś muzyków, którzy po prostu chcieli, żeby oni komponowali nam utwory. Wiesz, to już się robiło coś takiego, jakby zanosiło się na totalną zmianę zespołu. No, mi zupełnie o to nie chodziło. Ja wiedziałem, jaką ja chcę kapelę zrobić, wiedziałem, jaki to będzie zespół i jakiekolwiek zmiany w tym zespole po prostu ten zespół by pogrzebały. No i ja przynajmniej powiedziałem, że absolutnie nie będę chciał jakby tam wracać kontynuować tego kontraktu.
1: Jan Borsewicz od początku doskonale wiedział, czego chce i pewnie niewiele osób zna historię, jak to na początku lat 90. zespół Red Hot Chili Peppers szukał gitarzysty. Była propozycja grania, ale Jan Borsewicz ową propozycję odrzucił.
3: Ja znam siebie, ja po prostu bym się źle czuł grając, wiesz, w zespole, który nie byłby od początku do końca moim zespołem, czyli coś, co ja sam mogę tworzyć, tak? To było dla mnie najważniejsze. Ja się też przez wiele lat bardzo rozwinąłem, wiesz, muzycznie i cały czas to robię i chcę to robić, tak? Mnie bardzo pasjonuje w ogóle robienie muzyki do filmów. Ja codziennie pracuję z instrumentem i cały czas odkrywam coś nowego. Ja naprawdę niewiele potrafię, umiem grać z tego, co bym chciał grać, tak? Więc cały czas jakby pre do przodu, ale spokojnie, kroczek po kroczku. Ja na wszystko mam czas.

0: Wspominaliśmy już dzisiaj o odrzuconej propozycji od Red Hot Chili Peppers. Jak się okazuje, takich odrzuconych propozycji było nieco więcej. Kiedyś w jednym z wywiadów Jan Borysewicz opowiadał, jak to odrzucił propozycję od Alexisa Cornera. Jan Borysewicz stwierdził wtedy, że jest jeszcze na to za słaby.
1: Dzisiaj, powiem ci szczerze, przepraszam, dzisiaj bym pojechał na taką trasę z Alexisem Cornerem w ogóle w ciemno, wiesz? I to z wielką przyjemnością. Nawet szukam w tej chwili gitarę Gibsona złotego P90 z lat 50. Tak właśnie specjalnie do tego, żeby pograć trochę bluesowych rzeczy. I nawet gdzieś tam z tyłu głowy mam taką, chciałbym chyba taką płytę nagrać bluesową. Zebrać fajnych ludzi, muzyków takich, którzy się pasjonują muzyką bluesową i nagrać taką płytę. Także mówię, dzisiaj bym w ciemno po prostu teraz się ubrał i pojechał.
0: A skoro już o odrzuconych propozycjach mowa, to Jan Borysewicz odrzucił również kiedyś propozycję małego oszustwa. Historia, którą po latach opisuje w książce, polegała na tym, że do Jana Borysewicza zwrócił się z propozycją pewien człowiek. Propozycja dotyczyła nagrania, w cudzysłowie, niepublikowanych wcześniej utworów Jimiego Hendrixa. Pomijając już moralną ocenę całego przedsięwzięcia, czy Jan Borysewicz takiej propozycji nie poczytywał jako komplement?
1: Ale oczywiście, że tak. Ja wtedy dostałem od jednym z koncertów z Budką Suflera, ponieważ tam myśmy grali nie tak jak gra się w tej chwili, tak, że wyjeżdża się do Stanów i gra się dla Polonii, tak? Czy gramy w Niemczech, czy w różnych częściach Europy, czy na świecie. Natomiast my pojechaliśmy wtedy na trasę z menadżerami z Holandii i z Niemiec, w te dwa miejsca, do Holandii i do Niemiec, i graliśmy w klubach holenderskich albo w klubach niemieckich. No więc nikt nie znał tam repertuaru Budki Sufflera, więc my graliśmy utwory

0: Hendrixa, różnych tam wykonawców, prawda, zagranicznych i ze 2-3 numery graliśmy Budki Suflera, bo tam trochę Polaków zawsze przychodziło, tak? Kilkanaście osób, no, na cały klub. No i po jednym z takich koncertów przyszedł do mnie człowiek i artysta, jakiś malarz, który mnie zaprosił do siebie do domu. Wręczył mi taki wielki album Hendrixa z zapisem nutowym i z płytami w środku i dał mi gitarę w prezencie Ibaneza, która na tamte czasy kosztowała chyba 3000 marek zachodnich. I potem jak dostałem tą propozycję, no to oczywiście to, wiesz, to ja byłem totalnie wzruszony, że ktoś mi coś takiego proponuje. No natomiast ja tak kocham Hendrixa, że ja bym się po prostu, wiesz, no w życiu nie zdobył na coś takiego, żeby podrabiać w ogóle, wiesz, no jednego z najlepszych gitarzystów na świecie, tak?
1: Jan Borysewicz niezwykłą propozycję fałszowania Jimiego Hendrixa odrzucił, ale pewnie ktoś to zrobił.
0: Słuchaj, na 100% ktoś to pewnie zrobił, ponieważ ja nie znalazłem nigdy na przykład nowych wydań Hendrixa, na przykład słuchając ich, żebym wiedział na przykład, że to nie Hendrix gra, prawda, tylko ktoś inny, bo to ja bym wyczuł od razu, że ktoś inny gra, bo nie dałoby się go tak podrobić, wiesz, no. No, oczywiście można włączyć kaczkę i tam, wiesz, no, oczywiście trzeba mieć jakieś tam umiejętności gry na gitarze, ale on grał w tak specyficzny sposób i ustawiał sobie tak brzmienia gitary, że to było bardzo ciężkie do podrobienia. Natomiast, no, skoro ktoś mi coś takiego zaproponował, to na 100% ktoś to zrobił i oni to sprzedawali, ale już nie jakby tak publicznie, tylko gdzieś tam w takich, no, miejscach, żeby to się nie ukazało, wiesz, no, na taką szeroką skalę.
1: Dzisiaj, jak słyszycie, wieczór niezwykłych opowieści. Jan Borysewicz, pewnego razu w muzyce nasza historia jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj jeden z najlepszych polskich, być może nawet światowych gitarzystów, Jan Borysewicz. Kilkadziesiąt lat na scenie, liczne zespoły i równie liczna kolekcja gitar, która całkiem niedawno zresztą w części trafiła na aukcję. Zaczynali w czasach, kiedy funkcjonowała jeszcze instytucja zwana cenzurą. Czy zespół Ladybug miewał problemy?
2: Znaczy w sumie nam, powiem ci, że nam zabroniono tylko jednego utworu właśnie Dudu do lansowania i w mniej niż zero kazali zmienić miejsce, znaczy kazali, no powiedzieli, żeby zmienić, poradzili nam, prawda, żeby zmienić, bo tam było twoje miejsce w tym kraju, tłumaczy, żeby zmienić to w ogóle może na coś innego, prawda, no to Andrzej zmienił tam twoje miejsce na ziemi, tłumaczy, także wiesz, no ale to i tak wszyscy wiedzieli, bo byśmy się śmiali, bo to co to za zmiana, prawda? I tak wszyscy wiedzą. Nawet to fajniej brzmi, prawda? Bo to tak za dosłownie wtedy to też by było takie troszeczkę nie fair.
1: No, ale jak się okazuje, muzycy i zespoły w tamtych czasach prowadziły z cenzurą wyrafinowaną grę. O czym świadczy choćby piosenka Marchewkowe pole.
2: Marchewkowe pole, o ogrodzie miewam sny, to znaczy, wiesz, no, marchewkowe pole w ogrodzie, to znaczy, wiesz, no, o ojczyźnie miewam sny, wiesz, także tam był taki przekaz, mało kto o tym wie, wiesz, i Andrzej Mogienicki, który napisał teksty, bardzo często przemycał w ogóle takie, wiesz, fajne ciekawostki, które wiesz, no, zostaną, wiesz, na zawsze gdzieś tam, prawda, w pamięci i nie wszystkie utwory jeszcze zostały rozszyfrowane w ogóle z jego tekstów.

0: Przez kilka dekad działalności Jan Borsewicz, czy to z zespołem Lady Punk, czy z innymi zespołami, zagrał pewnie kilkadziesiąt tysięcy koncertów. Ale kiedyś, pamiętam, zapytałem go, czy odczuwa jeszcze coś na kształt tremy. I odpowiedź była bardzo zaskakująca.
1: Mam tremę na każdym koncercie i wydaje mi się, że ta trema jest bardzo potrzebna. Czasami wydaje mi się, że gdybym bez tej tremy wchodził na scenę, to traktowałbym to chyba jakby takie odcinanie kuponów. A ta trema jeszcze jest i zawsze chcę wejść na tą scenę po prostu i zagrać jak najlepiej.
0: I jest to tym ciekawsze, że Jan Borysewicz w latach 80., a dokładnie to był rok 1983, zagrał więcej koncertów niż jest dni w roku. Ile wynosi koncertowy rekord?
1: Myśmy zagrali chyba z 389 koncertów. To wychodziło tak, że graliśmy czasami po dwa, no nawet trzech koncertów to może nie. Ja pamiętam, że z Budką Suflera tak graliśmy, a to jeszcze przed Lady Punk to były zupełnie inne koncerty się grało. To tam były pchali zespoły w ogóle gdzie się dało po prostu. I myśmy grali po trzy koncerty. Już pamiętam, że wszyscy z nóg padali po prostu. Natomiast my grając te 380 koncertów, to wydaje mi się, że my byliśmy w takim jakby szwungu, takim amoku, że chcieliśmy to robić po prostu, że myśmy nawet nie zauważali, że to jest dla nas ani męczące. Po prostu myśmy się cieszyli jak dzieciaki w ogóle. Także myśmy nawet nie mieli czasu, żeby zauważyć, czy my jesteśmy popularni, czy nie. Myśmy tylko to widzieli na koncertach.

0: że gramy po prostu, że przychodzą ludzie. Natomiast, jak to się mówi, nie mieliśmy czasu, żeby nam szajba odbiła po prostu.
1: Czy po latach Jan Borysewicz woli większe koncerty, czy też koncerty kameralne? No bo w końcu to zupełnie inny rodzaj energii.
0: To wszystko zależy. Jak gramy dużo takich koncertów rockowych, wiesz, bardzo je lubimy. Natomiast jak gramy dużo takich koncertów, to już ja czasami pod koniec takiego sezonu właśnie koncertowego, to już bym najchętniej zjechał do jakiegoś klubu po prostu i zagrał dla małej ilości ludzi. Właśnie wtedy jest fajniejszy kontakt, wiesz. A czy może nie fajniejszy, bo ten kontakt na dużej scenie, wiesz, no to ktoś by musiał stanąć na scenie. No muzycy wiedzą, o co mi chodzi po prostu, bo jeżeli się stoi na scenie i masz, wiesz, no tysiące ludzi przed sobą, no to nie jesteś w stanie jakby każdego ogarnąć, prawda, nawet przez cały koncert, przez 2 godziny. A taki koncert klubowy po prostu też daje dużą satysfakcję, wiesz, taki bliski kontakt z publicznością nam też bardzo odpowiada. I także lubimy każdy rodzaj koncertów. No i graliśmy koncerty i rockowe, akustyczne, graliśmy koncerty z orkiestrą symfoniczną, także i też płyta się właśnie z tego ukazała. No, robimy grać różnego typu koncert.
1: Jan Borysewicz dzisiaj w pewnego razu w muzyce. A skoro o koncertowaniu mowa, to Sting zdaje się powiedział, że im mniejszy koncert, tym większa trema.
0: Tak, to jest tak, oczywiście. No, mimo wszystko człowiek się chyba pewniej czuje, jak jest na dużej scenie. Ale ja z kolei jestem przyzwyczajony właśnie na takiego grania. Ja zaczynałem zresztą w zespole Apokalipsa. Myśmy nie grali z kolei w tamtych czasach dużych imprez takich masowych. Z Irkiem Dudkiem, także to było takie granie rockowo-bluesowe i właśnie wtedy graliśmy takie klubowe granie. Ja już miałem jakby trochę wprawę do takiego, także dlatego ja czasami tęsknię do takich koncertów.
1: Dzisiaj koncertowych emocji na pewno nie zabraknie. Jan Borysewicz w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce. Jan Borysewicz, który ma na koncie pewnie kilkadziesiąt tysięcy koncertów. Nasza opowieść jeszcze się nie kończy. Za kilka minut porozmawiamy o kobietach.
2: Nic gorszego na świecie nie przytrafia się nam.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj niezwykła opowieść, gitarowa historia, którą snuje Jan Borysewicz, jeden z najlepszych polskich, a może nawet i światowych gitarzystów. Można rzec, że całe życie Jana Borysewicza kręci się wokół gitary. Czy aby na pewno całe?
2: Mój świat się cały czas kręci wokół muzyki. Był taki moment na samym początku, przez jakieś 3 miesiące, że ja odstawiłem instrument i obiecałem sobie, że już więcej instrumentu do ręki nie wezmę. Także wiesz, no... I wiesz, jak wróciłem do instrumentu, to zauważyłem, że w zasadzie to jest coś takiego jedynego, co ciebie nigdy w życiu nie zdradzi, właśnie muzyka. I z tym się w zupełności zgadzam, bo kiedyś ktoś tak powiedział. Natomiast, tak jak mówię, no mój świat się kręci cały czas wokół muzyki i to się nie zmieni, no i oprócz tego rodzina, no, dzieciaki, które mam.
1: W swojej książce, którą napisał Marcin Prokop, wywiad Rzeka z Janem Borysewiczem, Jan Borysewicz wspominał płci pięknej. Pada bardzo ładne określenie, za krótka lina. Tak kończyły się związki Jana Borysewicza, ale też raz była za długa lina. Czy ta lina, która jest teraz, jest okej? Po czym się poznaje, że to jest to?
3: Wiesz co, poznaję, że to jest odpowiednia kobieta, czyli odpowiednia osoba, która, na której mi strasznie zależy, wiesz? To jest chyba to. To nie jest taki temat na rozmowę na teraz, wiesz, bo to jest bardzo, bardzo trudny temat. Przez moje lata się przewinęło bardzo dużo kobiet, ale to jest taka kobieta, która mimo tego, że czasami nie zgadzamy się w paru kwestiach, to ja dalej uważam, że to jest ta osoba.

0: dzisiaj w pewnego razu w muzyce Jan Borusewicz, jakiego nie znaliśmy. Biorąc pod uwagę legendy, jakie krążą o zespole Ladybug, być może dla wielu osób szokującą informacją będzie fakt, że Jan Borusewicz swego czasu wybrał się na pielgrzymkę.
1: Ja poszedłem na tą pielgrzymkę, bo sobie obiecałem, wiesz, że zrobię to dla mojego brata i mamy. Natomiast ja nie poszedłem dla kościoła, ja już to też mówiłem, czyli ja poszedłem tak, żeby im było przyjemnie i żeby siebie samego też jakby przy okazji oczyścić, tak? To było chyba raz w moim życiu, to przejście na pielgrzymce było czymś takim nowym dla mnie. Pierwszy raz widziałem ludzi, którzy, z którymi szedłem w tej jednej grupie, to była złota grupa z Warszawy do Częstochowy, to byli ludzie, których pierwszy raz w życiu jakby widziałem, tak? Takich ludzi. Że na przykład para, która szła z małym dzieckiem ciągnącym na takim wózku na kółkach, takie kiedyś, pamiętasz, za dawnych czasów były, takimi się bawiliśmy jako małe dzieciaki, wiesz, patrzyłem prosto w twarze tych ludzi, to był dla mnie inny świat, to był totalnie dla mnie inny świat, ale ja byłem na tej pielgrzymce jakby nie dla kościoła, jeszcze raz to podkreślam, tylko dla Boga, żeby i dla moich bliskich, którym kiedyś sobie obiecałem, że dla nich pójdę na tą pielgrzymkę. Było mi to bardzo potrzebne i wróciłem z tej pielgrzymki bardzo uduchowiony. Czy rozmawiam z nim? Wiesz co, czasami tak, bo tutaj też jest w tej książce, nawet jak miałem zawał i leżałem po tym zawale po operacji, położyli mnie w takiej sali, były dwa łóżka i położyli mnie na pierwszym łóżku i spojrzałem na ścianę i był krzyż na ścianie. I tak spojrzałem na ten krzyż i powiedziałem, no co mam ci powiedzieć? Dzięki. Tak, także się rozmawiam. Czasami myślę, że tak, każdy z nas chyba rozmawia czasami, mimo tego, że wiesz, nie chodzi do kościoła, czy jest wierzący, ale nie praktykujący. Mi się wydaje, że te rozmowy każdy z nas gdzieś tam jakieś miał z tym Bogiem, tak?
0: Jan Borusewicz, jakiego nie znaliśmy dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Na koncerty zespołu Ladybug przychodzą już 3 pokolenia fanów. Czasami są to fani, którzy bywali na pierwszych koncertach zespołu Ladybug, ale już z dziećmi.
1: Kiedyś to było tak, że na przykład przyszła taka fanka, którą bardzo dobrze znałem, bo często przychodziła na nasze koncerty. I któregoś dnia tam już po latach przyszła z mężem i z dzieckiem trzymanym na ręku i powiedziała: Jasiek, mówi, to jest wasz nowy fan, no. Także wiesz, no to są miłe takie rzeczy, no. Na przykład miałem, i to dosyć niedawno, z 2 lata temu, podszedłem do takiego 10-letniego chłopca, który miał taki znaczek Ladybug ze starych czasów, którego ja nawet nie mam, wiesz, taki duży, okrągły, biały, z napisem czerwonym Ladybug, z tym naszym logo, i poprosiłem go, żeby mi sprzedał ten znaczek. On powiedział, w życiu nie. To mówi, bo dostał od rodziców i w ogóle on jakby, wiesz, już się urodził po prostu z tą muzyką. Także wiesz, no, na nasze koncerty już przychodzą prawie 3. pokolenie, można powiedzieć.
2: Zamienię każdy oddech w niespokojny wiatr.
0: I na koniec warto sprawdzić, co koledzy z branży mówią o Janie Borusewiczu. To pytanie zadaliśmy m.in. Mójkowi Staszczykowi, który wyrażał się o Janie Borusewiczu w samych superlatywach. Zresztą posłuchajcie.
3: Janek jest w ogóle przecudownym kompanem do rozmowy i do różnych takich sytuacji towarzyskich. No ma takie swoje odloty, że tak powiem, w stylu basen w kształcie gitary. Pamiętam, że kiedyś mi opowiadał, że w swoim domu, nie wiem, być może już to ma, będzie miał basen w kształcie gitary. Ja mówię, Janek, po co ci to? No bo jest fajnie, rozumiesz? No i w ogóle lubię chłopaków z Ladybug. Gdzieś tam prywatnie mówię o Januszu i Janku. To są strasznie tacy po prostu poważnie, taki w pozytywnym sensie zabawny duet dla mnie. Fajnie się z nimi spędza czas, traktuję ich jak kumpli raczej. Mam sentyment jakoś tak do nich i naprawdę nie śledzę tak dokładnie, że tak powiem, ich wszystkich płyt muzycznie, to po prostu nie jestem jakimś tam mega fanem, natomiast mam szacunek do tych wszystkich fajnych kawałków, które wszyscy znają i lubię, wydaje mi się, że się uzupełniają. Janek się z tym, z Januszem uzupełniają i Janek jest po prostu naprawdę zabawnym, fajnym facetem, nie śmiesznym, że głupkowato zabawnym, tylko zabawnym po prostu old rockerem. Pamiętam, jak graliśmy w Ameryce pierwszy raz w 1994 roku, a Janek już tam w ogóle buty i w ogóle nie tylko zjadł samego siebie w tych chicagowskich klimatach. Idziemy do hotelu, nagle Janek jakimś takim Cadillaciem podjeżdża tam oczywiście z kierowcą.
0: No i ta historia mogłaby pewnie trwać bez końca, ale to już opowieść na zupełnie inną okazję.
2: Zawsze tam, gdzie ty
4: pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: na 5 ml finazyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Duży wybór?
2: Jest.
1: Projekt?
2: Jest.
1: Szybka dostawa towaru?
2: Jest.
1: Wszystko jest.
2: Dokładnie, bo to ceramika Domart. Najszybszy sposób na piękną łazienkę.
1: Wymarzona łazienka? Z salonem ceramika Domart masz ją gotową raz, dwa.
2: Nie zwlekaj. Odwiedź nas, zaprojektuj i urządź swoją łazienkę.
1: Ceramika Domart. Łazienki na każdą kieszeń.
2: Kamień Pomorski, Szczecińska 24.
3: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
9: Ula Myszkinis, witam i zapraszam na kolejne wydanie magazynu Co jest grane. Już za chwilę sprawdzimy, co działo się i co będzie się działo na Wyspach Wolin i Uznam. Na początek zaglądamy do Świnoujścia, gdzie w sobotę w związku z silnym wiatrem przewróciło się kilka drzew. Jak to dokładnie wyglądało, zapytałam Wojciecha Basałego z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście.
8: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
10: Najgorsza sytuacja była na ulicy Wojska Polskiego, bo tam drzewo upadło na jezdnię. No i niestety, zanim przyjechali strażacy, to kierowcy szukali objazdu. I nie pochwalamy takiego zachowania, bo korzystali ze ścieżki rowerowej, czym narazili na niebezpieczeństwo przejeżdżających tamtędy rowerzystów. My na bieżąco inwentaryzujemy drzewa. Na przykład wiemy, że w pierwszej kolejności musimy baczną uwagę zwracać na te drzewa rosnące tuż nad chodnikami albo przy placach zabaw. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem, dlatego regularnie sprawdzamy drzewa, które rosną na terenie miasta. W zeszłym roku takim dużym, kompleksowym nadzorem były drzewa rosnące wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Tam wiemy, które drzewa są chore, które wymagają wycinki. Natomiast takich drzew w mieście na terenie miasta jest sporo. Dlatego między innymi zakupiliśmy podnośnik i nasza zielona brygada na bieżąco usuwa na przykład połamane gałęzie. Połamane gałęzie jest dużo łatwiej usunąć niż na przykład takie chore drzewo, dlatego że najpierw to jest bardzo skomplikowana procedura. Najpierw trzeba wystąpić z wnioskiem, później uzyskać zgodę. Jak już się tę zgodę otrzyma, to później trzeba spełnić wiele warunków, bo na przykład trzeba wykonać nasadzenia zastępcze. Bardzo często są to drzewa w podobnych gatunkach, takie

0: ale także turystów z apelem o to, aby omijali tereny zadrzewione, czyli nie wchodzili do lasów, nie wchodzili do parków, nie wchodzili na cmentarze, bo w części tej starej cmentarza komunalnego przy ulicy Karsiborskiej jest dużo starych drzew i żeby unikali tych miejsc jeszcze dzień po wichurze, dlatego że często jest tak, że ten wiatr osłabia drzewa, osłabia system korzeniowy i to drzewo na przykład się pochyla. My za każdym razem Wydział Infrastruktury i Zieleni następnego dnia po wichurze przeprowadza taki rekonesans, samochód jedzie po parkach, po cmentarzach i sprawdza, czy jakieś drzewo wymaga pilnej interwencji, czy na przykład trzeba je pilnie wyciąć, bo zagrażałoby bezpieczeństwu mieszkańców, na przykład spadając na chodnik.
1: Teraz trochę zmieńmy temat. W Świnoujściu wystartowały dwa duże projekty związane z leczeniem i rehabilitacją mieszkańców. Proszę powiedzieć więcej na ten temat.
0: Duży projekt za ponad 10 milionów złotych, to jest projekt Jesteśmy do usług, projekt realizowany przez Centrum Medyczne Fregata. W dużym skrócie, upraszczając, to jest projekt skierowany do osób, które są chore. Na tyle chore, że wymagałem prawie całodobowej opieki. W związku z tym chodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i opiekunom takich mieszkańców. Centrum Medyczne Fregata udało się zdobyć temu centrum pieniążki na opiekę nad takimi osobami, ale w domu. Czyli szkolimy bliskich takich osób, zapewniamy im szkolenia psychologiczne, jak postępować z takimi osobami, które wymagają całodobowej opieki. Szkolimy także lekarzy i pielęgniarki, które będą odwiedzały takich pacjentów w domu. Czyli zapewniamy takie wsparcie dla naszych mieszkańców przez najbliższe 2 lata. Będziemy ich rehabilitować także w domach. Będziemy ich także leczyć w domach i będziemy zapewniać im opiekę. To jest projekt unikalny, jeżeli chodzi o województwo. Miasto Świnoujście jest jednym z dwóch takich miejscowości, które otrzymało tak wysokie wsparcie, bo to jest bagatela 10 milionów złotych i duża część tej kwoty to jest właśnie dotacja. Wszystko po to, żeby osoby, które wymagają takiej opieki całodobowej, miały taką opiekę całodobową, ale w domu, czyli nie w centrum medycznym, nie czekały w kolejce na przykład 2 lata, bo to jest długi czas, tylko żeby takie potrzeby były na bieżąco zapewniane. Oprócz tego równolegle startuje program rehabilitacji najstarszych mieszkańców, czyli trzeba spełnić warunek wiekowy, trzeba skończyć 70 lat, żeby dostać się do takiego programu. Mamy 130 miejsc dla mieszkańców. 100 miejsc jest dla mieszkańców, którzy chcieliby rehabilitować się na przykład w którymś z ośrodków. Który to będzie ostatecznie ośrodek, o tym zadecyduje konkurs. Natomiast 30 naszych mieszkańców będzie mogło taką rehabilitację przechodzić już w domu. To znaczy, że jeżeli na przykład ich nogi odmawiają już posłuszeństwa i nie mogą się przemieszczać, to wówczas taki rehabilitant albo fizjoterapeuta odwiedzi ich w domu.
2: A jak można się zgłosić do tych obu programów?
0: Najłatwiej wejść na stronę internetową Centrum Medycznego Fregata. Tam jest specjalna zakładka, dlatego że trzeba wypełnić kilka załączników. Tych kilka załączników musi być wypełnionych właśnie po to, żeby się zakwalifikować do tego programu i wówczas dostaniemy informację zwrotną, czy jesteśmy objęci takim programem, czy też nie, czy musimy poczekać na kolejną pulę.
1: O nowych możliwościach dla chorych mieszkańców Świnoujścia mówił Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta. A teraz przenosimy się do Sosnowic z kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt Barbarą Leszczyńską. Rozmawiałam m.in. na temat kolejnej edycji rajdu na 6 łapach.
3: Istotne dla Wolina.
4: Wakacje za nami. Jak lato minęło podopiecznym schroniska w Sosnowicach?
5: No były dni upalne i deszczowe. W deszczowe mniej się działo, bo pieski troszkę więcej odpoczywały, było mniej spacerujących. W duże upały też ograniczyliśmy spacery, ale jednak ćwiczyły i chodziły na spacerki. Cieszymy się, że coraz więcej rodzin przyjeżdża do nas na spacery w weekend. Przypominamy, że każdego dnia można spacerować z naszymi pieskami, ale te weekendy to jest najwięcej frajdy.
4: Mhm. A czy podczas wakacji do schroniska ogniska statystycznie więcej piesków trafia?
5: Przed wakacjami było troszkę więcej przywiezionych piesków, natomiast w czasie wakacji to raczej były zagubione psiaki, wracały do właścicieli. Natomiast no, końcówka wakacji przyniosła w jednym dniu

0: 5 aż zagubionych i tak naprawdę wszystkie z nami zostały.
1: Być może znajdą swoje ludzkie rodziny podczas kolejnego rajdu na 6 łapach. Proszę nam powiedzieć,
0: taką nadzieję.
1: Jak to będzie w tym roku?
0: W tym roku 20 września, czyli trzecia niedziela, startujemy o 11 już z biegami, natomiast wcześniej jeszcze biuro rajdowe już otwarte od 9.30. Kto nie zdąży zapisać się przez internet, zapraszamy do zapisów na miejscu. Mamy 250 pakietów startowych i myślimy, że w tym roku wszystkie będą obsadzone.
1: Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, na czym polega rajd na 6 łapach, proszę nam krótko opowiedzieć, o co chodzi.
0: Jest to taki dzień otwarty dla psiaków do pokazania się, dla ludzi do zapoznania z nimi. Przyjeżdżają osoby, które chcą wziąć pieska naszego na spacer lub przyjeżdżają z własnymi psami, bo czasami szukają kompana dla swojego pieska i też wtedy zabierają go na rajd. Trasa jest albo 1,5 km, albo 4 km, czyli na 6 łapach idzie się z pieskiem swoim lub schroniskowym. Na tych dwóch dystansach można wybrać. Natomiast kategoria jest również solo, czyli na dwóch nogach biegną ci, którzy chcą wesprzeć wpisowo właśnie schronisko i chcą pobiec w słusznej sprawie. No i w tej kategorii są przewidziane nagrody za 3 pierwsze miejsca, ale wszyscy uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe. I chodzi właśnie o to, żeby pieski poszły na spacer, żeby ludzie, którzy jeszcze tu nie byli na spacerach, mogli się przekonać, że świetnie spaceruje się w naszym sosnowickim lesie, że nasze psiaki są gotowe do spacerów i są gotowe do adopcji.
1: Czy podczas ostatnich ulew wasze schronisko nie ucierpiało? Nic się nie wydarzyło?
0: Nie, na szczęście jesteśmy w otoczeniu lasu, ale tutaj nasze drzewa, które są na terenie i wokół, nie narobiły żadnych szkód, także cieszymy się, że też nie było żadnych podtopień. No i mamy nadzieję, że taka pogoda nie będzie zbyt ulewna w czasie naszego rajdu, bo oprócz tego rajdu, w sensie samego przejścia się na spacer, jeszcze jest oczywiście taki festyn, gdzie jest strefa gastronomiczna, w której jest dużo przysmaków z kół gospodyń wiejskich, czy od sponsorów różnych pierogi, zupy, ciasta, słodkości. W tym roku też będzie z Rewala, z wodociągów Rewal, taka wodosfera, czyli będzie i lemoniada, i będzie czekolada na gorąco. To takie smakołyki w strefie gastronomicznej. Będzie strefa dla dzieci, gdzie będą animatorki, dmuchańce i takie różne atrakcje z na przykład lepieniem z gliny. I strefa dla zwierzolubów, czyli będą behawioryści, będzie też pokaz właśnie tresury, czy tam trenerstwa z pieskami. Będzie też pies policyjny, który pokaże nam swoje umiejętności. No i będą właśnie behawioryści, groomerzy i weterynarz, którzy odpowiedzą na pytania, które czasami ciężko jest gdzieś zadać swojemu na przykład weterynarzowi, czy po prostu tak wejść do salonu i zapytać, jak obciąć pazurki, jak pielęgnować daną sierść, jakiej szczotki użyć. Takie rzeczy będzie można też u nas zapytać.
1: Prawdopodobnie na tym rajdzie pojawią się osoby, które będą brały udział już po raz kolejny. A czy ma pani taką wiedzę, jaki jest rekordzista, który przyjął do swojego domu największą ilość czworonożnych przyjaciół?
0: Ojej, jeżeli chodzi o takich rekordzistów, przychodzi mi kilka rodzin na myśl, którzy z naszego schroniska cyklicznie, jakby jeden pies, który odchodzi, robi miejsce następnemu. Jest taki właśnie tutaj w okolicy Christian, który właśnie kolejnego teraz psiaka, bardzo wiele osób kojarzy Mafiego niewidomego, naszego dużego, olbrzymiego psiaka, taka mafinka. On właśnie poszedł do Christiana po tym, jak trafił tam Tolek i 4 wcześniej inne psy, czyli jakby jest naszym wracającym po kolejne psiaki adoptującym. Mamy też kilka rodzin z innych miejscowości, które no też mają aktualnie albo 2-3 nasze psiaki, albo po prostu kolejne, które no po stracie poprzednich wracają po kolejne. Mhm.
1: Czyli jest trochę przyjaciół takich, którzy na co dzień wam pomagają.
0: Tak, mamy dużo przyjaciół schroniska, tak, mamy dużo osób, które też udostępniają posty. Jeżeli ktoś nie może do nas przyjechać, nie może bezpośrednio wziąć psiaka na spacer, ale może udostępniać właśnie na mediach społecznościowych posty o adopcji, psów do adopcji, to też jest bardzo duża pomoc i można ten właśnie media społecznościowe w takim dobrym celu wykorzystywać, żeby te psy były widziane, żeby mogły właśnie zostać dostrzeżone przez osobę, która się w nich zakocha i przyjedzie właśnie do nich.
1: Jeszcze jedno pytanie. Do was psy są dowożone z poszczególnych gmin. A proszę powiedzieć, co na przykład ma zrobić osoba, której bliski miał pieska i odszedł i teraz tym pieskiem nie ma się kto zająć? Czy może takiego pieska do was przywieźć?
0: To zależy od gminy danej, w której ta osoba mieszkała. Czasami jest to taka sytuacja, w której ten zmarły nie ma osób, które mogą przejąć opiekę nad tym psem. To znaczy pies według prawa nie jest rzeczą, ale jest składnikiem majątku, tak to się nazywa. I osoby, które przejmują jakby majątek po zmarłym, tak samo przejmują również oprócz domu także na przykład psa, kota. Jeżeli nie mogą się nim zajmować, to też szukają przede wszystkim to oni, bo na nich spoczywa obowiązek szukania nowego domu. My często pomagamy takim osobom, udostępniając posty właśnie tak grzecznościowo, żeby te psiaki nie musiały trafić do schroniska, a ostatecznie, czy przejmie nad nimi opiekę gmina i będzie łożyć ze środków publicznych na utrzymanie tego psa, na leczenie, bo to nie tylko jest kwestia jedzenia, ale również zabiegów wszystkich weterynaryjnych, no to już jest każdorazowo jednostkowa sytuacja. Mamy takie zdarzenia, mamy kilkanaście w tym roku psów przyjętych, których właściciele odeszli na przykład, lub których sytuacja jest taka, że na przykład wyjechali i już nie wrócą, natomiast psy nie miały gdzie się podziać. No i to są sytuacje, w których gmina przejmuje obowiązki, natomiast też może rościć jakby koszty po stronie tych osób, do których te psy powinny należeć. Tak, no ale to jest w gestii gmin, nie w gestii naszej. My po prostu na zlecenie danej gminy przyjmujemy pieska. Nigdy od osób prywatnych.
2: To była Barbara Leszczyńska, kierownik schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Po raz pierwszy narodowe czytanie w Wolinie odbyło się w Centrum Słowian i Wikingów. Zapytałam panią dyrektor Wolińskiej Biblioteki Agnieszkę Peplińską-Kot, czy kolejne edycje mogą odbywać się w centrum. Porozmawiamy też o nowym księgozbiorze i nadchodzących wydarzeniach. Ula Myszkinis, zapraszam.
3: Nasz Wolin.
4: No niestety na pewno co roku nie będzie się odbywało w Centrum Słowian i Wikingów, bo my w Wolinie mamy taką tradycję, że staramy się dopasować miejsce do lektury, jaka jest czytana. W momencie, kiedy było nad Niemnem, to czytaliśmy nad naszą cieśniną dziwną, więc to tak jakby sobie dostosowujemy. Ale wybrana lektura przez parę prezydencką na przyszły rok, czyli Lord Jim, powoduje, że być może na skansenie się jednak to czytanie odbędzie, bo jest nam potrzebna łódź. A jak wiemy, nasze Centrum Słowian i Wikingów łodzią dysponuje, ale nie będę mówić w tym roku, co będzie za rok, bo to jeszcze milion różnych innych pomysłów może się narodzić. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że mieszkańcy Wolina mieli okazję dzięki temu, że Narodowe Czytanie w tym roku postanowiliśmy we współpracy z Centrum Słowian i Wikingów zorganizować w skansenie, mieli okazję zobaczyć skansen w innej odsłonie. To są głosy ludzi, którzy tam byli. Do tej pory jakby nigdy nie mieli okazji zobaczyć po zmroku skansenu. W świetle świec, przy dźwiękach muzyki, no i w tym całym wyjątkowym klimacie. Także zachwyt płynie ze wszystkich stron. My dostajemy maile, otrzymujemy wiadomości na Messengera, SMS-y z podziękowaniami, że to właśnie w takiej wyjątkowej scenerii odbyło się to czytanie, co też jakby podniosło rangę tego wydarzenia i tutaj pozwolę sobie podziękować bardzo serdecznie panu prezesowi, że otworzył przed nami skansen i chciał we współpracy z biblioteką, żeby to narodowe czytanie właśnie tam się odbyło.
5: Teraz chciałabym nawiązać do pewnej akcji. Parę dni temu ogłoszono listę placówek, które otrzymały książki od wydawnictwa Magia Słów. Czy do Wolińskiej Biblioteki też trafiły takie książki?
4: Tak, otrzymaliśmy.
5: Powiedzmy, w jaki sposób wy pozyskujecie książki? Oprócz tego, że biblioteka je zakupuje, czy na przykład jest taka możliwość, że jeżeli ktoś ma zbyt dużą biblioteczkę prywatną w domu już, to może je wam przekazać?
4: Tak, jak najbardziej. Biblioteka w Wolinie, poza tym, że zakupuje nowe książki oczywiście, ale jak wiadomo, marzenia czytelników są ogromne, a budżet niestety jest ograniczony i nigdy nam nie wystarczy na to, co byśmy chcieli kupić, więc tutaj korzystamy ze szczodrego serca naszych czytelników i otrzymujemy mnóstwo darów książkowych. Są to książki różne, dosyć stare egzemplarze, ale też naprawdę takie nowości top of the top, bo czytelnicy z biblioteki, jak sobie kupują książkę do domu, to niejednokrotnie ledwo ją przeczytają, a już ją przynoszą dla nas z darze, bo wiedzą, że na przykład mamy pierwszy tom jakiejś powieści, a nie zdążyliśmy dokupić jeszcze drugiego. Czytelnik się nie mógł doczekać, więc dokupił i ofiarowuje ją bibliotece, żeby podzielić się nią z innymi czytelnikami. Ale też tutaj muszę pochwalić bardzo moje panie bibliotekarki, które prężnie zgłaszają się do wszystkich akcji prowadzonych przez wydawnictwa albo samych pisarzy. I jak są tylko jakieś facebookowe akcje na zasadzie rozdawajka dla bibliotek, to tutaj moje panie bibliotekarki zgłaszają bibliotekę, a wszystkie czytelniczki, użytkowniczki, użytkownicy i przyjaciele biblioteki klikają, lajki udostępniają i robią wszystko, co trzeba, żebyśmy my tylko tą książkę otrzymali. I w tym roku już myślę, że dokładnej liczby nie znam, ale chyba około 10 pozycji właśnie z takich rozdawajek internetowych do nas trafiło. Także to też taki sposób na pozyskiwanie nowych książek dla biblioteki.
5: A jak duży jest księgozbiór, jakim dysponuje Wolińska Biblioteka?
4: Jest naprawdę duży ten księgozbiór. Proszę też pamiętać, że my mamy jeszcze dwie filie swoje na tą chwilę, więc też na punktach filialnych jest sporo książek. Jest to ponad 41 tysięcy. U nas najczęściej czytane są kryminały, fantastyka, oczywiście literatura dziecięca. Tutaj trzeba pochwalić mieszkańców gminy Wolin, że chętnie zapisują swoje dzieci do biblioteki i równie chętnie wypożyczają z nimi te książki. Ale też takie regionalne pozycje. Bardzo są mieszkańcy zainteresowani naszą tutaj historią Wolina i turyści. W tym roku też właśnie duża część księgozbioru tego regionalnego dotyczącego historii Wolina trafiła w ręce turystów. Dzięki temu też właściwie nowych czytelników pozyskaliśmy, że ten dział regionalia jest u nas taki dobrze rozwinięty.
1: O niezwykle udanym narodowym czytaniu i księgozbiorze Wolińskiej Biblioteki rozmawiałam z Agnieszką Peplińską-Kot. A już za chwilę pani dyrektor powie nam, co czeka nas we wrześniu.
3: Z mikrofonem przez Wolin.
4: Wrzesień jest takim miesiącem, kiedy w bibliotece od nowa zaczyna być słychać śmiech dzieci, ale nie tylko. W tym roku wrzesień będzie bardzo bogaty w bibliotece w Wolinie w spotkania autorskie. 22 września o godzinie 17 będziemy gościć na spotkaniu autorskim w bibliotece w Wolinie panią Agatę Niedobraszlańską. To pisarka książek z zakresu literatury obyczajowej, romansu i fantazy. Pierwszy raz będzie tutaj u nas w bibliotece w Wolinie. Jej debiutancka powieść to Błękit i Mrok, także już wszystkich czytelników i przyjaciół biblioteki oczywiście, także turystów zapraszam na to spotkanie. Kolejną pisarką, która odwiedzi nas również we wrześniu, to 24 września pani Anna Partyka-Dżacz. To będzie drugie spotkanie w Wolinie, ponieważ przyjedzie do nas ze swoją najnowszą powieścią, Odcienie Błękitu. To też pisarka powieści historycznych, ale nie tylko. Przylatuje specjalnie z Hiszpanii do nas na to spotkanie. Możemy powiedzieć, że to już taka przyjaciółka nasza biblioteczna. Raz się pojawiła, czytelnicy pokochali. Obiecaliśmy, że w momencie, kiedy wyda swoją kolejną powieść, to na pewno się tutaj spotkamy. No i pani Anna dotrzymała słowa. Także 24 września, 17 w bibliotece będzie pani Anna Partyka-Dżacz. Kolejne spotkanie to 30 września, również godzina 17, pani Anna Błaszczuk, polska pisarka, która zadebiutowała w sierpniu 26 roku, więc dosłownie chwilkę temu. Cieplutko przyjęta powieść obyczajowa pod tytułem Kiedy kończy się lato, więc jak najbardziej w temacie, tak? Na koniec września. I kolejne spotkanie, które będzie na wrzesień, ale jest jeszcze niepotwierdzone, także zachęcam do śledzenia profilu biblioteki i strony internetowej, bo jak nam się uda to spotkanie dopiąć na ostatni guzik, to jeszcze coś dla Państwa we wrześniu będziemy mieli.
1: A jakie plany na październik?
4: Od wielu lat biblioteka prowadzi cykliczne zajęcia dla najmłodszych czytelników i mieszkańców naszej gminy. Wrzesień sobie zawsze zostawiamy jeszcze po to, żeby rodzice mogli sobie plany dopracować, wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Także od października ruszymy z naszymi zajęciami programowania Lego i literacko-plastycznymi zajęciami. One ruszą w październiku, zapisy będą od końca września. Również na naszej stronie internetowej i Facebooku wszystkie szczegóły, gdzie dzwonić, gdzie się zapisać, od kiedy, w jakim wieku dzieci. I również od października ruszamy znowu z zajęciami dla senioralnej części naszej gminy. Tak pięknie nazwana Akademia Dojrzałych Talentów. Uczestniczki same tą nazwę wymyśliły. Co piątek o godzinie 10 w bibliotece stwarzamy przestrzeń do tego, aby kobiety, mężczyzn też zapraszamy, do tej pory są to same kobiety, mogły rozwijać swoje talenty albo je odkrywać, bo często bywa tak, że przychodzą na zajęcia i twierdzą, że one absolutnie nie potrafią na przykład budować czegoś z klocków Lego lub malować farbami, a potem okazuje się, że arcydzieła tworzą. Także to są różnego rodzaju zajęcia rękodzielnicze. Panie też są dla nas ogromnym wsparciem w pracach bibliotecznych, bo mamy troszkę ograniczony skład w bibliotece na tą chwilę, więc panie często nam pomagają obklejać książki, wpisywać kody, ale to już jest taka ich dobra wola. Natomiast co piątek od 10 otwieramy przestrzeń biblioteczną dla wszystkich chętnych seniorów i seniorek, które mają ochotę w miłym towarzystwie spędzić czas, a przy okazji na przykład zrobić sobie świecę zapachową.
5: Pani dyrektor, na koniec takie pytanie bardziej osobiste. Jakie książki najbardziej pani lubi i jaką pozycję czytała pani ostatnio?
4: To ja jestem, tak jak słychać po głosie, człowiekiem bardzo energicznym, ale też bardzo wrażliwym, czego może nie słychać. I ja ze skrajności skrajność. Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju psychologiczne książki. To taka moja miłość. Natomiast od pewnego czasu namiętnie czytam kryminały. I najbardziej lubię naszych polskich pisarzy, a już wyjątkowo cenię, szanuję i uwielbiam czytać pisarzy ze Szczecina. Nie jest tajemnicą, że Przemysława Kowalewskiego czytam, często wracam do jego książek. Od pewnego czasu również pan Marek Stelar jest moim ulubionym pisarzem. Natomiast ostatnio, muszę się pochwalić, dostałam przesyłkę, której od anonimowego nadawcy, nie wiem kto mi wysłał tą książkę, i otrzymałam książkę Zmień kurs. Prawdziwa historia przemiany przywództwa. I to jest książka, którą właśnie od kilku dni czytam. Ja obiecuję, że szybko ją przeczytam i przekażę ją jako dar do biblioteki, więc myślę, że do końca września już będzie dostępna do wypożyczenia w bibliotece. Także jak przeczytam, to oddam na półki, niech idzie w dobre ręce i niech inni ludzie czytają i może zmieniają właśnie swoje historie i jakieś tory przywództwa.
5: Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Ja również serdecznie dziękuję.
2: O najbliższych planach Wolińskiej Biblioteki rozmawiałam z jej dyrektorką Agnieszką Peplińską-Kot. I pozostańmy w temacie książek. Jesienią Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy także, podobnie jak nasza Wolińska, zaprasza po dobrą książkę i na spotkania autorskie. 25 września spotkanie autorskie z Leszkiem Hermanem, szczecińskim architektem, pisarzem i autorem bestsellerowych powieści sensacyjnych. W jego książkach są prawdziwe miejsca, wydarzenia i legendy Pomorza Zachodniego. Zadebiutował w 2015 roku powieścią Sedinum, Wiadomość spod ziemi. Książka szybko zdobyła popularność, potem ukazały się jeszcze m.in. Latarnia umarłych, Biblia diabła, Sieci widma, Zbawiciel czy Galeon. W 2025 roku autor rozpoczął nowy cykl Ideburga. Akcja przenosi czytelników do końca XIX wieku. Jeśli chcecie spotkać się z pisarzem Leszkiem Hermanem, to wybierzcie się do Stepnicy 25 września. Początek spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 17. Zmieniamy temat, teraz coś dla aktywnych. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dla miłośników rowerowych wycieczek Pomorze Zachodnie, Twoje pętle rowerowe.
1: O szczegółach konkursu opowie nam Łukasz Jucha z Biura Prasowego Gabinetu Marszałka.
3: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
6: Pomorze Zachodnie to raj dla miłośników aktywnej turystyki i właśnie duża w tym zasługa coraz bardziej spójnej sieci tras rowerowych. Na Pomorzu Zachodnim mamy 1100 km dróg dla cyklistów, a w najbliższej przyszłości będzie ich jeszcze więcej. I właśnie wykorzystując obecną infrastrukturę, ciekawi jesteśmy pomysłów mieszkańców na atrakcyjne wyprawy, godne polecenia innym. Dlatego zapraszamy do udziału w konkursie Pomorze Zachodnie Twoje pętle rowerowe. Szukamy ciekawych autorskich tras, które mogą stać się inspiracją dla innych rowerzystów. Na zgłoszenia czekamy do 28 września 2026 roku. Wystarczy przygotować autorską trasę o długości od 20 do 140 km, z czego co najmniej 51% musi przebiegać w województwie zachodniopomorskim. Ponadto trasa powinna mieć formę pętli. Przygotować należy ślad GPX i opis trasy, dodać 5 do 10 własnych zdjęć, a także wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaakceptować regulamin. Komisja wybierze 3 najlepsze trasy. Ich autorzy otrzymają zestaw akcesoriów rowerowych, upominki promocyjne, ale także możliwość publikacji swojej trasy oficjalnej aplikacji rowerowej Pomorze Zachodnie i na stronie rowery.wzp.pl. Wszystkie dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu, oświadczenia, ale także link do formularza zgłoszeniowego znajduje się właśnie na stronie rowery.wzp.pl.
1: Do wzięcia udziału w nowym konkursie dla rowerzystów zachęcał Łukasz Jucha z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego.
3: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: W tej części naszego magazynu spróbujemy zainteresować Was pływaniem na słupach. Z Markiem Chudzią ze Stowarzyszenia Siup na Słup. O tej niewątpliwie bardzo przyjemnej formie rekreacji rozmawia Monika Trykowska-Chwila.
3: Co jest grane w Wolinie?
7: Jak to się zaczęło? Tak naprawdę spotkaliśmy się, czworo przyjaciół, nie wiedzieliśmy jeszcze co z tego wyjdzie, ale powtarzaliśmy, jak to w sporcie. Powtarzaliśmy i weszło w nawyk. No, deski słup są to takie pompowane deski, które można bez problemu schować do bagażnika, można je napompować, można na nich pływać na wiele różnych sposobów w zależności od warunków panujących i można po najróżniejszych akwenach na nich pływać. Od rzek po spokojne jeziora, aż po bystre rzeki, na przykład w Górnej Odrze, na białych wodach. Tak więc wybór jest olbrzymi. Jeżeli miałbym wybrać miejsce, w którym chciałbym pływać, no to na pewno bym wybrał Międzyodrze. Od okolic Gardz, po Meszerin, aż po Siadło Dolne czy Gryfino. Obszar przepiękny, łatwy, prosty, dostępny tak naprawdę dla każdego.
8: Powiedz, jak wyglądają te wasze spotkania, jak wyglądają te wydarzenia, inicjatywy, które organizujecie i w ile osób się spotykacie?
7: Tak naprawdę ciężko będzie wszystkich zliczyć. Takich osób regularnie pływających u nas w grupie jest, wydaje mi się, że między 20 a 30 osób. Na przykład żeśmy pływali na jeziorze Miedwie, nietuzinkowo zwanym przez nas Miedwiediwami i tam żeśmy zgromadzili aż 26 osób, które piękny, ładny dzień delektowało się i przyrodą, i treningiem. No bo słup to oczywiście zwiedzanie zakamarków natury, jak i po prostu terapia duszy i ciała. No i dodam jeszcze, że na tej wyprawie mieliśmy okazję podziwiać wielkie stado leszczy. Nie dało ich radę zliczyć, ile ich było, ale podejrzewam, że parę tysięcy tych leszczy tam było. Tak więc zwykłe, najzwyklejsze wyjście na deskę może być fenomenalne i może być świetnym przeżyciem dla każdego.
8: A gdzie was najczęściej można spotkać?
7: Wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, w którym zawsze by było nas spotkać. Ja bym powiedział, że Międzyodrze bym ustawił na pierwszym miejscu. Tak jak wspomniałem, okolice Międzygarstwa. Siadłem Dolnym. Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili najróżniejszych rzek w Pomorzu Zachodnim, na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę. Iną spływaliśmy do Stargardu chyba. Nie ma tak naprawdę granic dla nas. Wyruszamy nawet w okolice Pojezierza Niemieckiego do Szprewaldu i do okolic Feldbergu, tak więc są to takie dwa miejsca, które pozwalają nam poczuć się, jakbyśmy byli na przykład gdzieś 1000 kilometrów w dół na południu, w okolicach na przykład Chorwacji. Jest po prostu jeziora w Niemczech są tak zróżnicowane, że możemy się czuć, będąc gdzieś daleko na południu. A jeżeli chodzi o Spreewald, jest to tak zwana niemiecka Wenecja. Jest to kraina 1400 kilometrów około, ktoś to nie wiem jak zliczył, ale jest to taka malownicza niemieckie pojezierze. O.
8: Powiedz, jeżeli ktoś chciałby do was dołączyć, to jesteście taką grupą otwartą, że przyjmujecie takich śmiałków, którzy się nie boją supów i nie boją wyzwań?
7: Jesteśmy grupą oczywiście, że otwartą. Można obserwować nasz profil na Facebooku, na Instagramie i są tam regularnie już prawie 3 lata dodawane wydarzenia. I na te wydarzenia można do nas normalnie bezpłatnie przychodzić ze swoimi deskami i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest regulamin, którego po prostu trzeba przestrzegać, bo grupy są już na tyle duże, to jest 20-30 osób, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było przestrzegania najprostszych zasad. Tak więc no zapraszam każdego.
8: No a powiedz, ile tak robicie w trakcie wyprawy? Ile można zrobić kilometrów na supie?
7: Robimy najczęściej między 7 kilometrów a 12. Tak naprawdę nie są to długie trasy. Mhm. Są to trasy takie, że pływamy około 2-3 godzin. Jest to taka trasa najczęściej spokojna, bezwieczna, no i zamyka się gdzieś w około 3-3,5 godziny. Najczęściej wybieramy takie miejsca, żeby wiatr był sprzyjający, no bo w sumie o to chodzi, nie? Żeby odpoczywać, relaksować się i poczuć tą odstresującą energię, ten rytm wiosła, który może zastąpić inne nawyki, dobre czy złe.
8: Tak to traktujesz osobiście bardziej jako sport, jako taki relaks, czy po prostu styl życia? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
7: Nie ma idealnej odpowiedzi, jak to traktuję. Każde wyjście, widzisz, potrafi coś innego pokazać. Dam przykład. Spotkaliśmy się któregoś też wieczoru na takie wieczorne pływanie, prawie że nocne. No i przez przypadek zrobiłem zdjęcie na wodzie. No bo ten telefon jednak gdzieś tam jest uwiązany i te zdjęcia się robi, dokumentuje. No i powiem ci, że na tym zdjęciu wyszły najróżniejsze kolory, najróżniejsze barwy. No i okazało się, że akurat jest zorza polarna, która wyszła wieczorem i po prostu wszystkie te zdjęcia, które zrobiliśmy, były z zorzą polarną. Dopiero zauważyliśmy to jakby po wyprawie, nie? Więc no, nawet najzwyklejsze wyjście na wodę może przynieść coś ciekawego.
8: Gdyby ktoś chciał zacząć, może niekoniecznie od razu też na duże odległości, może chciałby w ogóle dopiero spróbować, czy się utrzyma na wodzie i czy to jest dla niego. Gdzie najlepiej pójść z deską? Tak na pierwszy, drugi, trzeci raz mówię o mieszkańcach Szczecina.
7: Jeżeli ktoś jest z prawobrzeżnej części Szczecina, no to zdecydowanie wybrałbym jezioro Miedwie, mimo że jest to jezioro top 5 w Polsce, czyli jest to duże jezioro, a średnia jego głębokość wychodzi 35 metrów, ale obrzeża są na tyle płytkie, że naprawdę jest bezpiecznie i wybrałbym Miedwie. Jeżeli chodzi o centrum Szczecina, no to ja bym mimo tego wybrał Głębokie, które jest jeziorem w centrum Szczecina. No i tam jest już struktura, która umożliwia albo wypożyczenie deski, albo bezpieczne zrzucenie deski z brzegu i wejście na deskę albo suchą stopą, albo po prostu jak jest ciepło. Normalnie wchodzimy, zanurzamy deskę, zanurzamy stopy i bezpiecznie wchodzimy na deskę.
8: A co z zimą, powiedz? Pływacie zimą czy odpoczywacie zimą? Jak to jest?
7: No wiesz, jest to szalona grupa i w tej szalonej grupie są osoby, które tą zimą pływają i warunki zimowe nie są tutaj przeszkodą. No, w tym roku zima była olbrzymia, tak więc tych wyjść naszych zimą było naprawdę niedużo, ale no udało się te 3 razy chyba wyjść, 4 razy. Najprzyjemniej było, powiem ci, że jak puszczały lody, jak już lód schodził, no to Odrą można było płynąć. Można powiedzieć, że byliśmy pierwszymi turystycznie płynącymi osobami na Odrze, która no puściła, po zimie puściła i patrzyliśmy i podziwialiśmy, jak się budzi do życia. No więc no Odra. Nie bać się Odry, Odra jest piękna.
2: O pływaniu na supach po pięknej Odrze opowiadał Marek Chudzia. O jego pasję wypytywała Monika Trykowska-Chwila. A za moment jeszcze jedna rozmowa Moniki, tym razem z profesor Małgorzatą Bąk z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Małgorzata jest biolożką, pracuje w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku. Pływa na supach ze względu na prowadzone badania, ale także rekreacyjnie.
3: Eko Wolin.
0: Sup to jest, wie pani, taki wygodny środek transportu na wodzie. No tak w ten sposób to traktuję, ponieważ ja z wykształcenia jestem związana z wodą, bo jestem biologiem, ale z taką specjalnością biologia morza i zajmuję się na co dzień w moim zawodowym życiu glonami, które żyją w wodach. No czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast sup wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to też jest to dla mnie ogromny relaks i łączę to. Łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze zabrać i coś na komary, bo lokalsi mówią, że komary to jest ich dobro.
9: dobro narodowe, lokalne, ale to mówię, przy odrobinie chęci można ten problem rozwiązać, tak? Są repelenty i można spokojnie zwiedzać tam te obszary.
8: Jeszcze o ten kontakt z przyrodą chciałam panią zapytać, bo oczywiście u pani to też zainteresowanie naukowe, ale dla osób, które pływają też rekreacyjnie, co daje ten kontakt z przyrodą?
9: Wystarczy odrobinę uważności takiej na przyrodę, odrobinę skupienia i takiego zachowania ciszy. Można wiele sytuacji takich przyrodniczych pływając na supie zaobserwować, ponieważ sup się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś

0: metrów w głąb tej wyspy, to nagle się okazuje, że tam są zwały plastiku, wręcz w niektórych miejscach dosłownie wygląda ta wyspa, jakby była wybrukowana tymi plastikami. No i nagle się okazuje, że jest problem, tak, że skąd te plastiki się tam biorą, kto wpada na pomysł, żeby właśnie śmieci wywozić na wyspę. No nikt nie wpada, one po prostu spływają sobie wzdłuż całej Odry, pewnie lądują w wodzie w różnych miejscach, być może i na Górnym Śląsku od samej góry zaczynają płynąć, a u nas lądują na lądzie, ponieważ no, mamy port, mamy stocznię i duże statki wypływając robią całkiem sporą falę, która wypycha te śmieci na wyspy. Więc ktoś, kto pierwszy raz tam jest, to faktycznie przeżywa mały szok. My już sprzątając wyspę Dębina trzeci raz z rzędu wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale w tym roku tych śmieci jakby trochę mniej było. Więc tutaj to też pewnie nie jest kwestia tego, że już część tej wyspy posprzątaliśmy w poprzednich latach, ale być może ten system kaucyjny coś tam już zaczyna jakieś pierwsze efekty przynosić, że zbieraliśmy te stare śmieci, takie czasem bardzo stare butelki po szamponach z PRL-u, czy z różne pojemniki po różnych płynach z logo CPN, czyli czegoś, co już od dawna nie istnieje, ale szczęśliwie nie było aż tak dużo tych nowych śmieci, które napłynęły, więc jest nadzieja, że być może z czasem ten problem w jakiś naturalny sposób się rozwiąże.
1: Z biolożką profesor Małgorzatą Bąk rozmawiała Monika Trykowska-Chwila.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Wystartowały zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa w Kamieniu Pomorskim. Z tej okazji mnóstwo wydarzeń. Co zobaczymy w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej? O tym w rozmowie z dyrektorem Grzegorzem Kurką. Ula Myszkienis, zapraszam na spotkanie ze sztuką i historią.
2: Co jest grane w Wolinie?
3: Panie Grzegorzu, proszę przybliżyć naszym słuchaczom, na jakie wydarzenia możemy się wybrać, kiedy i co ciekawego zobaczymy.
4: Tytuł jest szczególny w tym roku, Przestrzenie dziedzictwa, przyszłość, przeszłość, dziedzictwo w zagrożeniu. Czyli bardzo mi bliski temat związany z ochroną dziedzictwa kultury w zagrożeniu. No tutaj w przypadku konfliktów zbrojnych, ale również i innych wydarzeń, które no, powodują, że te zabytki nam albo nikną w przestrzeni kulturowej, albo są po prostu w sposób brutalny niszczone, jak się dzieje obecnie na przykład na Ukrainie. No i tutaj nasze Dni Dziedzictwa rozpoczynamy 11 września niezwykle interesującą wystawą, wystawą malarską malarza Dariusza Milińskiego, dorobek malarski pana Dariusza Milińskiego, no jednego z czołowych obecnie malarzy polskich, niesamowita postać, niesamowity artysta, wybitny artysta. I to, że ta wystawa jest u nas, to naprawdę czujemy się bardzo mocno wyróżnieni, że no, tego pokroju, można powiedzieć, artysta postanowił pokazać swoje, no, można powiedzieć, arcydzieła malarskie. Niesamowite obrazy, to są takie obrazy, które nawiązują do sztuki Bruegla, do Boscha, renesansowych malarzy. On jak gdyby przerzuca tą sztukę renesansową do czasów obecnych, współczesnych. I to otwarcie tejże wystawy nastąpi właśnie 11 września, piątek, godzina 17. Zapraszamy również radiosłuchaczy do tego, żeby brali udział w otwarciu tej wystawy.
3: Czy wstęp na wystawę będzie wolny, czy tak jak zwykle kupujemy bilet?
4: Wstęp będzie wolny jak najbardziej. Dla każdego jest ta wystawa, będzie dostępna przynajmniej w dniu, kiedy oczywiście będzie otwarcie tej wystawy. Tytuł wystawy: Światy utracone, światy ocalone, malarstwo Dariusza Milińskiego. Ale oczywiście czeka nas cały też, można powiedzieć, taki miesięczny maraton związany z różnego rodzaju wydarzeniami. I tutaj już w środę, 16 września, zapraszamy Państwa na prelekcję na temat odzyskanego złotego typariusza biskupa Mikołaja Boga von Siebenweila. Jest to historia jednego z najcenniejszych średniowiecznych zabytków Pomorza, który przetrwał ponad 600 lat burzliwych dziejów. No i to będzie opowieść o jego odnalezieniu, konserwacji, no i drodze do muzealnej gabloty. Kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce w naszej instytucji, to 19 września, sobota, godzina 12, Ocalić miejsce, historia ratowania dworku von Kleista. I tutaj po wystawie podwórku von Kleista będzie oprowadzał pracownik Muzeum Błażej Bubnowicz, historyk, no i opowie dzieje jednego z najcenniejszych zabytków kamienia pomorskiego, jakim jest dworek von Kleista.

0: No i oczywiście również poznają Państwo historię Ewalda Georga von Kleista, który jako pierwszy na świecie dokonał udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego. Kolejne wydarzenie to już 23 września, środa, godzina 17. I tutaj będzie prezentacja na temat obiektów, zabytków, dziedzictwa kulturowego, ale związanego z linią brzegową Morza Bałtyckiego, no i samego Morza Bałtyckiego. Tytuł prezentacji: Wody pamiętajmy, ratowanie dziedzictwa z Morza Bałtyckiego, Zalewu Kamieńskiego i rzek Pomorza Zachodniego. Powiemy o odkryciach, między innymi wydobyciu i później ekspozycji, no można powiedzieć, słynnego wraku XIX-wiecznego żaglowca, który został właśnie wydobyty z Morza Bałtyckiego i przetransportowany został do Kamienia i w Kamieniu został on wyeksponowany i teraz można go podziwiać na marynie w Kamieniu Pomorskim, ale również będziemy mówili o innych obiektach, o innych zabytkach niezwykle cennych, które zostały uratowane właśnie w ostatnich latach albo z linii brzegowej Morza Bałtyckiego, albo z samego Morza Bałtyckiego.
1: Dni dziedzictwa nie kończą się we wrześniu, bo będziemy mieli jeszcze wykład w październiku.
0: Tak, jeszcze będzie w październiku wykład już taki ponad jak gdyby regionalny, ponieważ będziemy mówić o dziedzictwie zagrożeniu, które chroni zabytki podczas wojen i katastrof. No i tutaj mówimy o współczesnych zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego oraz o międzynarodowych działaniach na rzecz jego ochrony. Przypomnijmy historię działań Monuments Men. Była to taka grupa amerykańskich cywilów i żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej, czy pod koniec II wojny światowej ratowali zabytki, które zostały zrabowane przez nazistów. Dzięki tej grupie powstały teraz takie grupy ekspertów w zasadzie w każdym kraju natowskim, które zajmują się właśnie dziedzictwem kultury w zagrożeniu. I u nas w Polsce również taka grupa jest, która działa przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to grupa ekspertów, która zajmuje się właśnie ochroną dziedzictwa kultury w zagrożeniu. Więc o tym będziemy rozmawiać, jakie są przepisy prawne, jakie regulacje prawne związane z ochroną dóbr kultury właśnie w trakcie konfliktów zbrojnych. No a temat jest, można powiedzieć, bardzo istotny, bardzo ważny, bo przecież wiemy, że za naszą granicą no, toczy się wojna i niestety w wyniku tych działań wojennych również cierpią zabytki.
2: Z dyrektorem Muzeum Ziemi Kamieńskiej Grzegorzem Kurką rozmawiałam o tegorocznych zachodniopomorskich dniach dziedzictwa. A podczas naszej rozmowy padło nazwisko pana Błażeja Bubnowicza, przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Pan Błażej będzie oprowadzał po jednej z wystaw muzeum. Ale póki co posłuchajmy o Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, który podczas tego letniego sezonu odbywał się po raz 62.
3: Co jest grane w Wolinie?
4: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim jest najstarszym tego typu wydarzeniem muzycznym nieprzerwanie organizowanym na Pomorzu Zachodnim, a w skali ogólnopolskiej mamy miejsce drugie, bowiem starszy jest Międzynarodowy Festiwal Organowy w Oliwie. Natomiast jak to się stało, że festiwal mógł zostać w Kamieniu zorganizowany? Wydaje mi się, że ma to związek z taką pewną atmosferą lat 60. Zaczęli do miasta przybywać młodzi ludzie, absolwenci uczelni wyższych, tutaj akurat w Kamieniu także środowisko młodych lekarzy było dosyć mocno zorganizowane. Oczywiście no, nie obeszło się bez błogosławieństwa wtedy jedynie słusznej partii, ale to środowisko młodych ludzi, w cudzysłowie błogosławieństwa oczywiście, to środowisko młodych ludzi założyło ruch regionalny w Kamieniu. I już w roku 1964 formalnie, w 64 roku zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Samo towarzystwo najprawdopodobniej działało kilka lat wcześniej, ale w 64 roku zostało formalnie zarejestrowane. I wtedy także w Kamieniu no, nie sposób nie wspomnieć o bardzo ważnej postaci dla miasta, a mianowicie o ówczesnym proboszczu kamieńskiej parafii, gospodarzu kamieńskiej katedry. Mam tu na myśli księdza już nieżyjącego, księdza infuata Romana Kostynowicza. Taką imprezę zorganizować i bardzo ogromnym wkładem był udział szczecińskiego środowiska

0: muzycznego. Tu akurat prym wiódł już również nieżyjący redaktor Zbigniew Pawlicki, który również był zaangażowany w działalność działającego w Szczecinie Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Czyli to połączenie właśnie tych tak zwanych wieniawszczyków ze Szczecina, właśnie ruchu regionalnego w Kamieniu, no i także miejscowej parafii, tak, spowodowało, że w roku 1964 zorganizowano pierwsze 6 koncertów organowo-kameralnych. A jeszcze wcześniej, w latach 60., Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne organizowało w Bibliotece Miejskiej wieczory przy świecach i kawie. Takie właśnie spotkania z tymi głównymi organizatorami tych pierwszych koncertów było Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Zresztą prawdopodobnie to, że formalnie nawet zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej, to najpewniej z powodu właśnie tej potrzeby organizowania koncertów, bo przecież to MZK jest rówieśnikiem festiwalu. I w 64 roku zorganizowano te koncerty organowo-kameralne, no i to był wtedy taki, no coś w rodzaju pewnego ewenementu w skali ogólnopolskiej, bowiem były koncerty w Oliwie, ale w Oliwie mieliśmy koncerty wyłącznie organowe. A tu w Kamieniu połączono muzykę organową z kameralną. No, z prozaicznego powodu, bowiem no, nie, stan króla instrumentów naszej katedry powodował, że no, nie można było na organach wykonać pełnego recitalu organowego. Z tegoż to powodu właśnie wprowadzono tę muzykę kameralną. Czyli rok 64 to jest pierwsze 6 koncertów, które rok później przekształciły się w festiwal muzyki organowej i kameralnej, jeszcze bez tego przymiotnika międzynarodowy, tak? Bo oficjalnie festiwal stał się międzynarodowym w roku 1979, co nie znaczy, że nie było wykonawców zagranicznych, bowiem już w roku 65 dziecięcy chór Czechosłowacji wystąpił na jednym z koncertów i to był ten pierwszy zagraniczny wykonawca. I od 65 roku festiwal trwa nieprzerwanie. Narodził się też w trudnych czasach, bo to też musimy mieć świadomość tego, iż no, świeckie wydarzenie muzyczne w świątyni, a mamy rok 1965, kiedy rusza pierwsza edycja festiwalu. Te napięcia na linii państwo-kościół no, są dosyć poważne. Tak, trwa tak zwana walka o rząd dusz w tej atmosferze w Kamieniu i strona kościelna i strona partyjna, tak, dała zielone światło na organizowanie tego wydarzenia muzycznego. Wtedy tak się można tu powiedzieć, iż no, wydaje się, że Kościół uważał, że festiwal może być taką formą ewangelizacji, tak, bowiem no, wiadomo, mury świątyni przekroczą osoby, które no, z wiadomych względów tych murów by w innej sytuacji nie przekroczyły. Natomiast partia sądziła, że to może być forma zeświadczenia świątyni. No, ale szczęśliwie te czasy mamy już za nami. Festiwal przetrwał stan wojenny, przetrwał przede wszystkim także COVID, bowiem w tym roku covidowym ta ciągłość została zachowana. Oczywiście koncertów odbyło się wtedy kilka.
1: Czy od samego początku zainteresowanie festiwalem było duże?
0: Już na samym początku nawet Kamień był nazywany Mekką wczasowiczów, bowiem nie było takiej oferty skierowanej do wczasowiczów wtedy, w tych latach 60. i festiwal przyciągał. Kiedy ogląda się nawet fotografie z tych koncertów z lat 70., no to widać tam no, ogromne tłumy. Chociaż dzisiaj z frekwencją nie jest najgorzej, nie można narzekać. Były niekiedy takie nawet sytuacje humorystyczne. No z dzisiejszej perspektywy w 65 roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy tu miejscowa milicja wywołała z koncertu konsula Stanów Zjednoczonych w Poznaniu i polecono mu opuścić teren nadmorski, nadgraniczny, bowiem no, pojazdy służb konsularnych miały zakaz wjazdu.
1: O historii Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim opowiadał Błażej Bubno z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie.

0: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Ula Myszkinis, witam i zapraszam na kolejne wydanie magazynu Co jest grane. Już za chwilę sprawdzimy, co działo się i co będzie się działo na Wyspach Wolin i Uznam. Na początek zaglądamy do Świnoujścia, gdzie w sobotę w związku z silnym wiatrem przewróciło się kilka drzew. Jak to dokładnie wyglądało, zapytałam Wojciecha Basałego z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Świnoujście.
0: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Najgorsza sytuacja była na ulicy Wojska Polskiego, bo tam drzewo upadło na jezdnię. No i niestety, zanim przyjechali strażacy, to kierowcy szukali objazdu. I nie pochwalamy takiego zachowania, bo korzystali ze ścieżki rowerowej, czym narazili na niebezpieczeństwo przejeżdżających tamtędy rowerzystów. My na bieżąco inwentaryzujemy drzewa. Na przykład wiemy, że w pierwszej kolejności musimy baczną uwagę zwracać na te drzewa rosnące tuż nad chodnikami albo przy placach zabaw. Bezpieczeństwo naszych mieszkańców jest priorytetem, dlatego regularnie sprawdzamy drzewa, które rosną na terenie miasta. W zeszłym roku takim dużym, kompleksowym nadzorem były drzewa rosnące wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Tam wiemy, które drzewa są chore, które wymagają wycinki. Natomiast takich drzew w mieście na terenie miasta jest sporo. Dlatego między innymi zakupiliśmy podnośnik i nasza zielona brygada na bieżąco usuwa na przykład połamane gałęzie. Połamane gałęzie jest dużo łatwiej usunąć niż na przykład takie chore drzewo, dlatego że najpierw, to jest bardzo skomplikowana procedura, najpierw trzeba wystąpić z wnioskiem, później uzyskać zgodę, jak już się tę zgodę otrzyma, to później trzeba spełnić wiele warunków, bo na przykład trzeba wykonać nasadzenia zastępcze. Bardzo często są to drzewa w podobnych gatunkach, takie same albo w podobnych, zbliżonych gatunkach, czyli jeżeli to są drzewa liściaste, to muszą być nasadzone drzewa liściaste, no i później trzeba pilnować tego, żeby to drzewo przez kilka najbliższych lat nie uschło, czyli należy je regularnie podlewać. Nie są to małe sadzonki, bo czasami to są drzewa pięcio, sześcio, a nawet starsze, pięcio-sześcioletnie, a nawet starsze. Dlatego wycięcie drzewa nie jest takie proste. My zdajemy sobie sprawę z tego, że są na terenie Świnoujścia drzewa, które wymagają podcinki. Regularnie to monitorujemy. Jeżeli będzie taka potrzeba, no to będziemy takie prace wykonywali. A na czas, kiedy

0: związane z leczeniem i rehabilitacją mieszkańców. Proszę powiedzieć więcej na ten temat.
1: Duży projekt za ponad 10 milionów złotych. To jest projekt Jesteśmy do usług. Projekt realizowany przez Centrum Medyczne Fregata. W dużym skrócie, upraszczając, to jest projekt skierowany do osób, które są chore. Na tyle chore, że wymagałem prawie całodobowej opieki. W związku z tym chodzimy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i opiekunom takich mieszkańców. Centrum Medyczne Fregata udało się zdobyć temu centrum pieniążki na opiekę nad takimi osobami, ale w domu. Czyli szkolimy bliskich takich osób, zapewniamy im szkolenia psychologiczne, jak postępować z takimi osobami, które wymagają całodobowej opieki. Szkolimy także lekarzy i pielęgniarki, które będą odwiedzały takich pacjentów w domu. Czyli zapewniamy takie wsparcie dla naszych mieszkańców przez najbliższe 2 lata. Będziemy ich rehabilitować także w domach. Będziemy ich także leczyć w domach i będziemy zapewniać im opiekę. To jest projekt unikalny, jeżeli chodzi o województwo. Miasto Świnoujście jest jednym z dwóch takich miejscowości, które otrzymało tak wysokie wsparcie, bo to jest bagatela 10 milionów złotych i duża część tej kwoty to jest właśnie dotacja. Wszystko po to, żeby osoby, które wymagają takiej opieki całodobowej, miały taką opiekę całodobową, ale w domu, czyli nie w centrum medycznym, nie czekały w kolejce na przykład 2 lata, bo to jest długi czas, tylko żeby takie potrzeby były na bieżąco zapewniane. Oprócz tego równolegle startuje program rehabilitacji najstarszych mieszkańców, czyli trzeba spełnić warunek wiekowy, trzeba skończyć 70 lat, żeby dostać się do takiego programu. Mamy 130 miejsc dla mieszkańców. 100 miejsc jest dla mieszkańców, którzy chcieliby rehabilitować się na przykład w którymś z ośrodków. Który to będzie ostatecznie ośrodek, o tym zadecyduje konkurs. Natomiast 30 naszych mieszkańców będzie mogło taką rehabilitację przechodzić już w domu. To znaczy, że jeżeli na przykład ich nogi odmawiają już posłuszeństwa i nie mogą się przemieszczać, to wówczas taki rehabilitant albo fizjoterapeuta odwiedzi ich w domu.
0: A jak można się zgłosić do tych obu programów?
1: Najłatwiej wejść na stronę internetową Centrum Medycznego Fregata. Tam jest specjalna zakładka, dlatego że trzeba wypełnić kilka załączników. Tych kilka załączników musi być wypełnionych właśnie po to, żeby się zakwalifikować do tego programu i wówczas dostaniemy informację zwrotną, czy jesteśmy objęci takim programem, czy też nie, czy musimy poczekać na kolejną pulę.
0: O nowych możliwościach dla chorych mieszkańców Świnoujścia mówił Wojciech Basałygo z Biura Informacji i Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta. A teraz przenosimy się do Sosnowic z kierowniczką schroniska dla bezdomnych zwierząt Barbarą Leszczyńską. Rozmawiałam m.in. na temat kolejnej edycji rajdu na 6 łapach.
2: Istotne dla Wolina.
3: Wakacje za nami. Jak lato minęło podopiecznym schroniska w Sosnowicach?
4: No były dni upalne i deszczowe. Deszczowe mniej się działo, bo pieski troszkę więcej odpoczywały, było mniej spacerujących. W duże upały też ograniczyliśmy spacery, ale jednak ćwiczyły i chodziły na spacerki. Cieszymy się, że coraz więcej rodzin przyjeżdża do nas na spacery w weekend. Przypominamy, że każdego dnia można spacerować z naszymi pieskami, ale te weekendy to jest najwięcej frajdy.
3: A czy podczas wakacji do schroniska statystycznie więcej piesków trafia?
4: Przed wakacjami było troszkę więcej przywiezionych piesków, natomiast w czasie wakacji to raczej były zagubione psiaki, wracały do właścicieli. Natomiast no, końcówka wakacji przyniosła w jednym dniu 5 aż zagubionych i tak naprawdę wszystkie z nami zostały.
3: Być może znajdą swoje ludzkie rodziny podczas kolejnego rajdu na 6 łapach. Proszę nam
4: powiedzieć, taką nadzieję.
3: Jak to będzie w tym roku?
4: W tym roku 20 września, czyli trzecia niedziela, startujemy o 11 już z biegami, natomiast wcześniej jeszcze biuro rajdowe już otwarte od 9.30. Kto nie zdąży zapisać się przez internet, zapraszamy do zapisów na miejscu. Mamy 250 pakietów startowych i myślimy, że w tym roku wszystkie będą obsadzone.
3: Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą, na czym polega rajd na 6 łapach, proszę nam krótko opowiedzieć, o co chodzi.
4: Jest to taki dzień otwarty dla psiaków do pokazania

0: się dla ludzi do zapoznania z nimi. Przyjeżdżają osoby, które chcą wziąć pieska naszego na spacer lub przyjeżdżają z własnymi psami, bo czasami szukają kompana dla swojego pieska i też wtedy zabierają go na rajd. Trasa jest albo 1,5 km, albo 4 km, czyli na 6 łapach idzie się z pieskiem swoim lub schroniskowym. Na tych dwóch dystansach można wybrać. Natomiast kategoria jest również solo, czyli na dwóch nogach biegną ci, którzy chcą wesprzeć w pisowym właśnie schronisko i chcą pobiec w słusznej sprawie. No i w tej kategorii są przewidziane nagrody za 3 pierwsze miejsca, ale wszyscy uczestnicy otrzymują medale pamiątkowe. I chodzi właśnie o to, żeby pieski poszły na spacer, żeby ludzie, którzy jeszcze tu nie byli na spacerach, mogli się przekonać, że świetnie spaceruje się w naszym sosnowickim lesie, że nasze psiaki są gotowe do spacerów i są gotowe do adopcji.
1: Czy podczas ostatnich ulew wasze schronisko nie ucierpiało? Nic się nie wydarzyło?
0: Nie, na szczęście jesteśmy w otoczeniu lasu, ale tutaj nasze drzewa, które są na terenie i wokół, nie narobiły żadnych szkód, także cieszymy się, że też nie było żadnych podtopień. No i mamy nadzieję, że taka pogoda nie będzie zbyt ulewna w czasie naszego rajdu, bo oprócz tego rajdu, w sensie samego przejścia się na spacer, jeszcze jest oczywiście taki festyn, gdzie jest strefa gastronomiczna, w której jest dużo przysmaków z kół gospodyń wiejskich, czy od sponsorów różnych pierogi, zupy, ciasta, słodkości. W tym roku też będzie z Rewala, z wodociągów Rewal, taka wodosfera, czyli będzie i lemoniada, i będzie czekolada na gorąco. To takie smakołyki w strefie gastronomicznej. Będzie strefa dla dzieci, gdzie będą animatorki, dmuchańce i takie różne atrakcje z na przykład lepieniem z gliny. I strefa dla zwierzolubów, czyli będą behawioryści, będzie też pokaz właśnie tresury, czy tam trenerstwa z pieskami. Będzie też pies policyjny, który pokaże nam swoje umiejętności. No i będą właśnie behawioryści, groomerzy i weterynarz, którzy odpowiedzą na pytania, które czasami ciężko jest gdzieś zadać swojemu na przykład weterynarzowi, czy po prostu tak wejść do salonu i zapytać, jak obciąć pazurki, jak pielęgnować daną sierść, jakiej szczotki użyć. Takie rzeczy będzie można też u nas zapytać.
1: Prawdopodobnie na tym rajdzie pojawią się osoby, które będą brały udział już po raz kolejny. A czy ma pani taką wiedzę, jaki jest rekordzista, który przyjął do swojego domu największą ilość czworonożnych przyjaciół?
0: Ojej, jeżeli chodzi o takich rekordzistów, przychodzi mi kilka rodzin na myśl, którzy z naszego schroniska cyklicznie jakby jeden pies, który odchodzi, robi miejsce następnemu. Jest taki właśnie tutaj w okolicy Christian, który właśnie kolejnego teraz psiaka, bardzo wiele osób kojarzy Mafiego niewidomego, naszego dużego, olbrzymiego psiaka, taka mafinka. On właśnie poszedł do Christiana po tym, jak trafił tam Tolek i 4 wcześniej inne psy, czyli jakby jest naszym wracającym po kolejne psiaki adoptującym. Mamy też kilka rodzin z innych miejscowości, które no też mają aktualnie albo 2-3 nasze psiaki, albo po prostu kolejne, które no po stracie poprzednich wracają po kolejne. Mhm.
1: Czyli jest trochę przyjaciół takich, którzy na co dzień wam pomagają.
0: Tak, mamy dużo przyjaciół schroniska, tak, mamy dużo osób, które też udostępniają posty. Jeżeli ktoś nie może do nas przyjechać, nie może bezpośrednio wziąć psiaka na spacer, ale może udostępniać właśnie na mediach społecznościowych posty o adopcji, psów do adopcji, to też jest bardzo duża pomoc i można ten właśnie media społecznościowe w takim dobrym celu wykorzystywać, żeby te psy były widziane, żeby mogły właśnie zostać dostrzeżone przez osobę, która się w nich zakocha i przyjedzie właśnie do nich.
1: Jeszcze jedno pytanie. Do was psy są dowożone z poszczególnych gmin. A proszę powiedzieć, co na przykład ma zrobić osoba, której bliski miał pieska i odszedł i teraz tym pieskiem nie ma się kto zająć? Czy może takiego pieska do was przywieźć?
0: To zależy od gminy danej, w której ta osoba mieszkała. Czasami jest to taka sytuacja, w której ten zmarły nie ma osób, które mogą przejąć opiekę nad tym psem. To znaczy pies według prawa nie jest rzeczą, ale jest składnikiem majątku, tak to się nazywa. I osoby, które przejmują jakby majątek po zmarłym, tak samo przejmują również oprócz domu, także na przykład psa, kota. Jeżeli nie mogą się nim zajmować, to też szukają przede wszystkim to oni inni, bo na nich spoczywa obowiązek szukania nowego domu. My często pomagamy takim osobom, udostępniając posty właśnie tak grzecznościowo, żeby te psiaki nie musiały trafić do schroniska, a ostatecznie, czy przejmie nad nimi opiekę gmina i będzie łożyć ze środków publicznych na utrzymanie tego psa, na leczenie, bo to nie tylko jest kwestia jedzenia, ale również zabiegów wszystkich weterynaryjnych, no to już jest każdorazowo jednostkowa sytuacja. Mamy takie zdarzenia, mamy kilkanaście w tym roku psów przyjętych, których właściciele odeszli na przykład, lub no, których sytuacja jest taka, że na przykład wyjechali i już nie wrócą, natomiast psy nie miały gdzie się podziać. No to są sytuacje, w których gmina przejmuje obowiązki, natomiast też może rościć jakby koszty po stronie tych osób, które, do których te psy powinny należeć. Tak, no ale to jest w gestii gmin, nie w gestii naszej. My po prostu na zlecenie danej gminy przyjmujemy pieska. Nigdy od osób prywatnych.
1: To była Barbara Leszczyńska, kierownik schroniska dla zwierząt w Sosnowicach.
2: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
1: Po raz pierwszy narodowe czytanie w Wolinie odbyło się w Centrum Słowian i Wikingów. Zapytałam panią dyrektor Wolińskiej Biblioteki Agnieszkę Peplińską-Kot, czy kolejne edycje mogą odbywać się w centrum. Porozmawiamy też o nowym księgozbiorze i nadchodzących wydarzeniach. Ula Myszkienis, zapraszam.
2: Nasz Wolin.
3: No niestety na pewno co roku nie będzie się odbywało w Centrum Słowian i Wikingów, bo my w Wolinie mamy taką tradycję, że staramy się dopasować miejsce do lektury, jaka jest czytana. W momencie, kiedy było nad Niemnem, to czytaliśmy nad naszą cieśniną dziwną, więc to tak jakby sobie dostosowujemy. Ale wybrana lektura przez parę prezydencką na przyszły rok, czyli Lord Jim, powoduje, że być może na skansenie się jednak to czytanie odbędzie, bo jest nam potrzebna łódź. A jak wiemy, nasze Centrum Słowian i Wikingów łodzią dysponuje, ale nie będę mówić w tym roku, co będzie za rok, bo to jeszcze milion różnych innych pomysłów może się narodzić. Natomiast trzeba powiedzieć jedno, że mieszkańcy Wolina mieli okazję dzięki temu, że Narodowe Czytanie w tym roku postanowiliśmy we współpracy z Centrum Słowian i Wikingów zorganizować w skansenie, mieli okazję zobaczyć skansen w innej odsłonie. To są głosy ludzi, którzy tam byli. Do tej pory jakby nigdy nie mieli okazji zobaczyć po zmroku skansenu. W świetle świec, przy dźwiękach muzyki, no i w tym całym wyjątkowym klimacie. Także zachwyt płynie ze wszystkich stron. My dostajemy maile, otrzymujemy wiadomości na Messengera, SMS-y z podziękowaniami, że to właśnie w takiej wyjątkowej scenerii odbyło się to czytanie, co też jakby podniosło rangę tego wydarzenia. I tutaj pozwolę sobie podziękować bardzo serdecznie panu prezesowi, że otworzył przed nami skansen i chciał we współpracy z biblioteką, żeby to narodowe czytanie właśnie tam się odbyło.
4: Teraz chciałabym nawiązać do pewnej akcji. Parę dni temu ogłoszono listę placówek, które otrzymały książki od wydawnictwa Magia Słów. Czy do Wolińskiej Biblioteki też trafiły takie książki?
3: Tak, otrzymaliśmy.
4: Powiedzmy, w jaki sposób wy pozyskujecie książki? Oprócz tego, że biblioteka je zakupuje, czy na przykład jest taka możliwość, że jeżeli ktoś ma zbyt dużą biblioteczkę prywatną w domu już, to może je wam przekazać?
3: Tak, jak najbardziej. Biblioteka w Wolinie, poza tym, że zakupuje nowe książki oczywiście, ale jak wiadomo, marzenia czytelników są ogromne, a budżet niestety jest ograniczony i nigdy nam nie wystarczy na to, co byśmy chcieli kupić, więc tutaj korzystamy ze szczodrego serca naszych czytelników i otrzymujemy mnóstwo darów książkowych. Są to książki różne, dosyć stare egzemplarze, ale też naprawdę takie nowości top of the top, bo czytelnicy z biblioteki, jak sobie kupują książkę do domu, to niejednokrotnie ledwo ją przeczytają, a już ją przynoszą dla nas z darze, bo wiedzą, że na przykład mamy pierwszy tom jakiejś powieści, a nie zdążyliśmy dokupić jeszcze drugiego. Czytelnik się nie mógł doczekać, więc dokupił i ofiarowuje ją bibliotece, żeby podzielić się nią z innymi czytelnikami. Ale też tutaj muszę pochwalić bardzo moje panie bibliotekarki, które prężnie zgłaszają się do wszystkich akcji prowadzonych przez wydawnictwo autorstwa albo samych pisarzy. I jak są tylko jakieś facebookowe akcje na zasadzie rozdawajka dla bibliotek, to tutaj moje panie bibliotekarki zgłaszają bibliotekę, a wszystkie czytelniczki, użytkowniczki, użytkownicy i przyjaciele biblioteki klikają, lajki udostępniają i robią wszystko, co trzeba, żebyśmy my tylko tą książkę otrzymali. I w tym roku już myślę, że no dokładnej liczby nie znam, ale chyba około 10 pozycji właśnie z takich rozdawajek internetowych do nas trafiło. Także to też taki sposób na pozyskiwanie nowych książek dla biblioteki.
4: A jak duży jest księgozbiór, jakim dysponuje Wolińska Biblioteka?
3: Jest naprawdę duży ten księgozbiór. Proszę też pamiętać, że my mamy jeszcze dwie filie swoje na tą chwilę, więc też na punktach filialnych jest sporo książek. Jest to ponad 41 tysięcy. U nas najczęściej czytane są kryminały, fantastyka, oczywiście literatura dziecięca. Tutaj trzeba pochwalić mieszkańców gminy Wolin, że chętnie zapisują swoje dzieci do biblioteki i równie chętnie wypożyczają z nimi te książki. Ale też takie regionalne pozycje. Bardzo są mieszkańcy zainteresowani naszą tutaj historią Wolina i turyści. W tym roku też właśnie duża część księgozbioru tego regionalnego dotyczącego historii Wolina trafiła w ręce turystów. Dzięki temu też właściwie nowych czytelników pozyskaliśmy, że ten dział regionalia jest u nas taki dobrze rozwinięty.
1: O niezwykle udanym narodowym czytaniu i księgozbiorze Wolińskiej Biblioteki rozmawiałam z Agnieszką Peplińską-Kot. A już za chwilę pani dyrektor powie nam, co czeka nas we wrześniu.
2: Z mikrofonem przez Wolin.
3: Wrzesień jest takim miesiącem, kiedy w bibliotece od nowa zaczyna być słychać śmiech dzieci, ale nie tylko. W tym roku wrzesień będzie bardzo bogaty w bibliotece w Wolinie w spotkania autorskie. 22 września o godzinie 17 będziemy gościć na spotkaniu autorskim w bibliotece w Wolinie panią Agatę Niedobraszlańską. To pisarka książek z zakresu literatury obyczajowej, romansu i fantazy. Pierwszy raz będzie tutaj u nas.

0: to jeszcze coś dla Państwa we wrześniu będziemy mieli.
1: A jakie plany na październik?
0: Od wielu lat biblioteka prowadzi cykliczne zajęcia dla najmłodszych czytelników i mieszkańców naszej gminy. Wrzesień sobie zawsze zostawiamy jeszcze po to, żeby rodzice mogli sobie plany dopracować, wszystkie zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Także od października ruszymy z naszymi zajęciami programowania Lego i literacko-plastycznymi zajęciami. One ruszą w październiku, zapisy będą od końca września. Również na naszej stronie internetowej i Facebooku wszystkie szczegóły, gdzie dzwonić, gdzie się zapisać, od kiedy, w jakim wieku dzieci. I również od października ruszamy znowu z zajęciami dla senioralnej części naszej gminy. Tak pięknie nazwana Akademia Dojrzałych Talentów. Uczestniczki same tą nazwę wymyśliły. Co piątek o godzinie 10 w bibliotece stwarzamy przestrzeń do tego, aby kobiety, mężczyzn też zapraszamy, do tej pory są to same kobiety, mogły rozwijać swoje talenty albo je odkrywać, bo często bywa tak, że przychodzą na zajęcia i twierdzą, że one absolutnie nie potrafią na przykład budować czegoś z klocków Lego lub malować farbami, a potem okazuje się, że arcydzieła tworzą. Także to są różnego rodzaju zajęcia rękodzielnicze. Panie też są dla nas ogromnym wsparciem w pracach bibliotecznych, bo mamy troszkę ograniczony skład w bibliotece na tą chwilę, więc panie często nam pomagają obklejać książki, wpisywać kody, ale to już jest taka ich dobra wola. Natomiast co piątek od 10 otwieramy przestrzeń biblioteczną dla wszystkich chętnych seniorów i seniorek, które mają ochotę w miłym towarzystwie spędzić czas, a przy okazji na przykład zrobić sobie świecę zapachową.
1: Pani dyrektor, na koniec takie pytanie bardziej osobiste. Jakie książki najbardziej pani lubi i jaką pozycję czytała pani ostatnio?
0: To ja jestem, tak jak słychać po głosie, człowiekiem bardzo energicznym, ale też bardzo wrażliwym, czego może nie słychać. I ja ze skrajności skrajność. Ja uwielbiam wszelkiego rodzaju psychologiczne książki. To taka moja miłość. Natomiast od pewnego czasu namiętnie czytam kryminały. I najbardziej lubię naszych polskich pisarzy, a już wyjątkowo cenię, szanuję i uwielbiam czytać pisarzy ze Szczecina. Nie jest tajemnicą, że Przemysława Kowalewskiego czytam, często wracam do jego książek. Od pewnego czasu również pan Marek Stelar jest moim ulubionym pisarzem. Natomiast ostatnio, muszę się pochwalić, dostałam przesyłkę, której od anonimowego nadawcy, nie wiem kto mi wysłał tą książkę, i otrzymałam książkę Zmień kurs. Prawdziwa historia przemiany przywództwa. I to jest książka, którą właśnie od kilku dni czytam. Ale ja obiecuję, że szybko ją przeczytam i przekażę ją jako dar do biblioteki, więc myślę, że do końca września już będzie dostępna do wypożyczenia w bibliotece. Także jak przeczytam, to oddam na półki, niech idzie w dobre ręce i niech inni ludzie czytają i może zmieniają właśnie swoje historie i jakieś tory przywództwa.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również serdecznie dziękuję.
1: O najbliższych planach Wolińskiej Biblioteki rozmawiałam z jej dyrektorką Agnieszką Peplińską-Kot. I pozostańmy w temacie książek. Jesienią Miejska Biblioteka Publiczna w Stepnicy także, podobnie jak nasza Wolińska, zaprasza po dobrą książkę i na spotkania autorskie. 25 września spotkanie autorskie z Leszkiem Hermanem, szczecińskim architektem, pisarzem i autorem bestsellerowych powieści sensacyjnych. W jego książkach są prawdziwe miejsca, wydarzenia i legendy Pomorza Zachodniego. Zadebiutował w 2015 roku powieścią Sedinum, Wiadomość spod ziemi. Książka szybko zdobyła popularność, potem ukazały się jeszcze m.in. Latarnia umarłych, Biblia diabła, Sieci widma, Zbawiciel czy Galeon. W 2025 roku autor rozpoczął nowy cykl Ideburga. Akcja przenosi czytelników do końca XIX wieku. Jeśli chcecie spotkać się z pisarzem Leszkiem Hermanem, to wybierzcie się do Stepnicy 25 września. Początek spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej o godzinie 17. Zmieniamy temat, teraz coś dla aktywnych. Urząd Marszałkowski ogłosił konkurs dla miłośników rowerowych wycieczek Pomorze Zachodnie.

0: Nie twoje pętle rowerowe. O szczegółach konkursu opowie nam Łukasz Jucha z Biura Prasowego Gabinetu Marszałka.
1: Co jest grane na Pomorzu Zachodnim?
2: Pomorze Zachodnie to raj dla miłośników aktywnej turystyki i właśnie duża w tym zasługa coraz bardziej spójnej sieci tras rowerowych. Na Pomorzu Zachodnim mamy 1100 km dróg dla cyklistów, a w najbliższej przyszłości będzie ich jeszcze więcej. I właśnie wykorzystując obecną infrastrukturę, ciekawi jesteśmy pomysłów mieszkańców na atrakcyjne wyprawy, godne polecenia innym. Dlatego zapraszamy do udziału w konkursie Pomorze Zachodnie Twoje pętle rowerowe. Szukamy ciekawych autorskich tras, które mogą stać się inspiracją dla innych rowerzystów. Na zgłoszenia czekamy do 28 września 2026 roku. Wystarczy przygotować autorską trasę o długości od 20 do 140 km, z czego co najmniej 51% musi przebiegać w województwie zachodniopomorskim. Ponadto trasa powinna mieć formę pętli. Przygotować należy ślad GPX i opis trasy, dodać 5 do 10 własnych zdjęć, a także wypełnić formularz zgłoszeniowy i zaakceptować regulamin. Komisja wybierze 3 najlepsze trasy. Autorzy otrzymają zestaw akcesoriów rowerowych, upominki promocyjne, ale także możliwość publikacji swojej trasy oficjalnej aplikacji rowerowej Pomorze Zachodnie i na stronie rowery.wzp.pl. Wszystkie dodatkowe informacje, w tym regulamin konkursu, oświadczenia, ale także link do formularza zgłoszeniowego znajduje się właśnie na stronie rowery.wzp.pl.
0: Do wzięcia udziału w nowym konkursie dla rowerzystów zachęcał Łukasz Jucha z Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. Wolinie. Co jest grane w Wolinie?
3: W tej części naszego magazynu spróbujemy zainteresować Was pływaniem na słupach. Z Markiem Chudzią ze stowarzyszenia Siup na Słup. O tej niewątpliwie bardzo przyjemnej formie rekreacji rozmawia Monika Trykowska-Chwila.
1: Co jest grane w Wolinie?
4: Jak to się zaczęło? Tak naprawdę spotkaliśmy się czworo przyjaciół, nie wiedzieliśmy jeszcze co z tego wyjdzie, ale powtarzaliśmy jak to w sporcie. Powtarzaliśmy i weszło w nawyk. No, deski słup są to takie pompowane deski, które można bez problemu schować do bagażnika, można je napompować, można na nich pływać na wiele różnych sposobów w zależności od warunków panujących i można po najróżniejszych akwenach na nich pływać. Od rzek po spokojne jeziora, aż po bystre rzeki, na przykład w Górnej Odrze, na białych wodach, tak więc wybór jest olbrzymi. Jeżeli miałbym wybrać miejsce, w którym chciałbym pływać, no to na pewno bym wybrał Międzyodrze, od okolic Gardz, po Meszerin, aż po Siadło Dolne czy Gryfino. Obszar przepiękny, łatwy, prosty, dostępny tak naprawdę dla każdego.
5: Powiedz, jak wyglądają te wasze spotkania, jak wyglądają te wydarzenia, inicjatywy, które organizujecie i w ile osób się spotykacie?
4: Tak naprawdę ciężko będzie wszystkich zliczyć. Takich osób regularnie pływających u nas w grupie jest, wydaje mi się, że między 20 a 30 osób. Na przykład żeśmy pływali na jeziorze Miedwie, nietuzinkowo zwanym przez nas Miedwiedziwami i tam żeśmy zgromadzili aż 26 osób, które no, piękny, ładny dzień delektowało się i przyrodą, i treningiem. No bo słup no, to oczywiście zwiedzanie zakamarków natury, jak i po prostu terapia duszy i ciała. No i dodam jeszcze, że na tej wyprawie mieliśmy okazję podziwiać wielkie stado leszczy. Nie dało ich radę zliczyć, ile ich było, ale podejrzewam, że parę tysięcy tych leszczy tam było. Tak więc zwykłe, najzwyklejsze wyjście na deskę może być fenomenalne i może być świetnym przeżyciem dla każdego.
5: A gdzie was najczęściej można spotkać?
4: Wydaje mi się, że nie ma takiego miejsca, w którym zawsze by było nas spotkać. Ja bym powiedział, że Międzyodrze bym ustawił na pierwszym miejscu. Tak jak wspomniałem, okolice Międzygarstwa. Siadłem dolnym. Pływamy na jeziorze Małym Dąbie. Bardzo lubimy rzeki. W zeszłym roku żeśmy taką eksplorację zrobili najróżniejszych rzek w Pomorzu Zachodnim, na całym Pomorzu Zachodnim. Tak więc zwiedziliśmy Regę, zwiedziliśmy Parsentę. Iną spływaliśmy do Stargardu chyba. Nie ma tak naprawdę granic dla nas. Wyruszamy nawet w okolice Pojezierza Niemieckiego do Szprewaldu i do okolic Feldbergu, tak więc są to takie dwa miejsca, które pozwalają nam poczuć się, jakbyśmy byli na przykład gdzieś 1000 kilometrów w dół na południu, w okolicach na przykład Chorwacji jest... Po prostu jeziora w Niemczech są tak zróżnicowane, że możemy się czuć, będąc gdzieś daleko na południu. A jeżeli chodzi o Spreewald, jest to tak zwana niemiecka Wenecja. Jest to kraina 1400 kilometrów około. Ktoś to, nie wiem, jak zliczył, ale jest to taka malownicza niemiecka, niemieckie pojezierze. O.
5: Powiedz, jeżeli ktoś chciałby do was dołączyć, to jesteście taką grupą otwartą, że przyjmujecie takich śmiałków, którzy się nie boją supów i nie boją wyzwań?
4: Jesteśmy grupą oczywiście, że otwartą. Można obserwować nasz profil na Facebooku, na Instagramie i są tam regularnie już prawie 3 lata dodawane wydarzenia. I na te wydarzenia można do nas normalnie bezpłatnie przychodzić ze swoimi deskami i uczestniczyć w tych wydarzeniach. Jest regulamin, którego po prostu trzeba przestrzegać, bo grupy są już na tyle duże. Duże to jest 20-30 osób, więc nie wyobrażam sobie, żeby nie było przestrzegania najprostszych zasad. Tak więc no, zapraszam każdego.
5: No a powiedz, ile tak robicie w trakcie wyprawy? Ile można zrobić kilometrów na supie?
4: Robimy najczęściej między 7 kilometrów a 12. Tak naprawdę nie są to długie trasy. Mhm. Są to trasy takie, że pływamy około 2-3 godzin. Jest to taka trasa najczęściej spokojna, bezwieczna, no i zamyka się gdzieś w około 3-3,5 godziny. Najczęściej wybieramy takie miejsca, żeby wiatr był sprzyjający, no bo w sumie o to chodzi, nie? Żeby odpoczywać, relaksować się i poczuć tą odstresującą energię, ten rytm wiosła, który może zastąpić inne nawyki, dobre czy złe.
5: Tak to traktujesz osobiście bardziej jako sport, jako taki relaks, czy po prostu styl życia? Jak to z twojej perspektywy wygląda?
4: Nie ma idealnej odpowiedzi, jak to traktuję. Każde wyjście, widzisz, potrafi coś innego pokazać. Dam przykład. Spotkaliśmy się któregoś też wieczoru na takie wieczorne pływanie, prawie że nocne. No i przez przypadek zrobiłem zdjęcie na wodzie. No bo ten telefon jednak gdzieś tam jest uwiązany i te zdjęcia się robi, dokumentuje. No i powiem ci, że na tym zdjęciu wyszły najróżniejsze kolory, najróżniejsze barwy. No i okazało się, że akurat jest zorza polarna, która wyszła wieczorem i po prostu wszystkie te zdjęcia, które zrobiliśmy, były z zorzą polarną. Dopiero zauważyliśmy to jakby po wyprawie, nie? Więc no, nawet najzwyklejsze wyjście na wodę może przynieść coś ciekawego.
5: Gdyby ktoś chciał zacząć, może niekoniecznie od razu też na duże odległości, może chciałby w ogóle dopiero spróbować, czy się utrzyma na wodzie i czy to jest dla niego. Gdzie najlepiej pójść z deską tak na pierwszy, drugi, trzeci raz? Mówię o mieszkańcach Szczecina.
4: Jeżeli ktoś jest z prawobrzeżnej części Szczecina, no to zdecydowanie wybrałbym jezioro Miedwie, mimo że jest to jezioro top 5 w Polsce, czyli jest to duże jezioro, a średnia jego głębokość chyba wychodzi 35 metrów, ale obrzeża są na tyle płytkie, że naprawdę jest bezpiecznie i wybrałbym Miedwie. Jeżeli chodzi o centrum Szczecina, no to ja bym mimo tego wybrał Głębokie, które jest jeziorem w centrum Szczecina. No i tam jest już struktura, która umożliwia albo wypożyczenie deski, albo bezpieczne zrzucenie deski z brzegu i wejście na deskę albo suchą stopą, albo po prostu jak jest ciepło. Normalnie wchodzimy, zanurzamy deskę, zanurzamy stopy i bezpiecznie wchodzimy na deskę.
5: A co z zimą, powiedz? Pływacie zimą czy odpoczywacie zimą? Jak to jest?
4: No wiesz, jest to szalona grupa i w tej szalonej grupie są osoby, które tą zimą pływają i warunki zimowe nie są tutaj przeszkodą. No, w tym roku zima była olbrzymia, tak więc tych wyjść naszych zimą było naprawdę niedużo, ale no udało się te 3 razy chyba wyjść, 4 razy. Najprzyjemniej było, powiem ci, że jak puszczały lody, jak już lód schodził, no to Odrą można było płynąć. Można powiedzieć, że byliśmy pierwszymi turystycznie płynącymi osobami na Odrze, która no puściła, po zimie puściła i patrzyliśmy i podziwialiśmy, jak się budzi do życia. No więc no Odra. Nie bać się Odry, Odra jest piękna.
0: O pływaniu na supach po pięknej Odrze opowiadał Marek Chudzia. O jego pasję wypytywała Monika Trykowska-Chwila. A za moment jeszcze jedna rozmowa Moniki, tym razem z profesor Małgorzatą Bąk z Uniwersytetu Szczecińskiego. Pani Małgorzata jest biolożką, pracuje w Instytucie Nauk o Morzu i Środowisku. Pływa na supach ze względu na prowadzone badania, ale także rekreacyjnie.
1: Ekowolin.
6: Sup to jest, wie pani, taki wygodny środek transportu na wodzie. No tak w ten sposób to traktuję, ponieważ ja z wykształcenia jestem związana z wodą, bo jestem biologiem, ale z taką specjalnością biologia morza i zajmuję się na co dzień w moim zawodowym życiu glonami, które żyją w wodach. No czasami łódź nie wszędzie wpłynie, natomiast sup wciśnie się wszędzie, nawet tam, gdzie jest bardzo płytko. I korzystam z tego, krótko mówiąc, tak? A ponieważ lubię spędzać czas nad wodą, to też jest to dla mnie ogromny relaks. i łączę to. Łączę zbieranie prób i jakieś obserwacje przyrodnicze z aktywnością fizyczną i z odpoczynkiem na wodzie. I to wszystko umożliwia SUP. Bardzo wszechstronne to jest pływadło, tak, że można w różnych celach je wykorzystywać.
5: A gdzie pani najczęściej pływa?
6: No najczęściej z racji tego, że mamy blisko jezioro Dąbie i Międzyodrze, to najczęściej właśnie tam jesteśmy na wodzie. Też nie ukrywam, że Międzyodrze jest moim tym obiektem badawczym, bo też prowadzimy tam badania na kanałach Międzyodrza. Ale też SUPa mam zawsze ze sobą, jak jesteśmy gdzieś dalej, ponieważ żeglujemy z mężem, więc zawsze na wyposażeniu jachtu są SUPy i w momencie, kiedy gdzieś przyjmujemy w marinie, no to wyciągam SUPa i opływam w dane miejsce, więc staram się też zwiedzać tak aktywnie i z poziomu wody różne miejsca. Także i polskie wybrzeże, i tutaj okolice Zalewu Szczecińskiego, i niemiecka część Zalewu Szczecińskiego i okolice Rugi. Wszędzie tam, gdzie można i gdzie nie ma zakazów wpłynięcia, to można powiedzieć, że wszędzie tam byłam na SUPie.
5: Rejon Świnoujścia tutaj, no ma pani dobrze też zwiedzony.
6: Troszkę go znam, o tak powiem, może dobrze zwiedzony to jeszcze niekoniecznie, ale na SUPie też tam pływałam. Ja w ogóle jeszcze jako młoda osoba kończąca studia robiłam pracę magisterską z tamtego rejonu Starej Świny i wysp wokół tej wyspy Karsibur, więc to jakby jest bliski ten rejon mojemu sercu, ale też pływałam tam na SUPie. Teraz to jest fragment Wolińskiego Parku Narodowego, więc jakieś tam ograniczenia w pływaniu czasowe głównie mają miejsce, ale no to jest na tyle ciekawy rejon i na tyle ciekawy obszar właśnie tych 44 wysp w okolicach Świnoujścia i kanałów, że myślę, że warto tam się wybrać. Zresztą tam są szlaki kajakowe wytyczone, po których SUPy też mogą pływać. Wystarczy przeanalizować mapę, zobaczyć, gdzie dobrze się udać, a gdzie nie bardzo. Można na razie wpływać i no co, stoi otworem, tak, ta część naszego rejonu i warto ją zwiedzać. Obserwować ptaki, tak, których tam jest niemało, czyli dobrze jest lornetkę ze sobą zabrać i coś na komary, bo lokalsi mówią, że komary to jest ich dobro narodowe, lokalne, ale to mówię, przy odrobinie chęci można ten problem rozwiązać, tak? Są repelenty i można spokojnie zwiedzać tam te obszary.
5: Jeszcze o ten kontakt z przyrodą chciałam panią zapytać, bo oczywiście u pani to też zainteresowanie naukowe, ale dla osób, które pływają też rekreacyjnie, co daje ten kontakt z przyrodą?
6: Wystarczy odrobinę uważności takiej na przyrodę, odrobinę skupienia i takiego zachowania ciszy. Można wiele sytuacji takich przyrodniczych pływając na SUPie zaobserwować, ponieważ SUP się przemieszcza cichuteńko. Wiosłując nie robimy jakiegoś wielkiego hałasu i też jeżeli sami nie generujemy jakichś dźwięków, no to można zobaczyć i bobry w akcji, można zobaczyć dzikie ptactwo, można zobaczyć różne stworzenia, można wpłynąć gdzieś w jakąś zatoczkę, gdzie będą duże ryby, które wcale nie będą tak intensywnie uciekały. Ja na Międzyodrzu miałam okazję zobaczyć dużego suma, bo cichutko sobie płynęłam i on sobie po prostu w jednym miejscu na niedużej głębokości stał. No to było takie bardzo, bardzo emocjonujące zdarzenie, bo sama jego płetwa ogonowa to była chyba jak wielkości dwóch moich połączonych stóp, także naprawdę był to duży okaz. To są takie momenty, które gdzieś tam zostają, ta ekscytacja właśnie tego kontaktu z przyrodą, obserwacja. No, coś wartego polecenia, tylko mówię, trzeba umieć się zachować na tej wodzie i uszanować, że to my jesteśmy gościem w tych miejscach i że cichutko się przemieszczamy, nie robiąc hałasu, ani też nie zostawiając po sobie żadnych zniszczeń. I wtedy można tak bardzo blisko obcować z tą przyrodą.
5: Dołączyliście też do akcji Czysta Odra w tym roku, chociaż to nie był pierwszy raz.
6: Tak, trzeci raz z rzędu.
5: I jakie wnioski, obserwacje po tych doświadczeniach z kolei?
6: Każdy, kto zaczyna swoją przygodę właśnie z tą akcją Czysta Odra i nagle znajduje się w miejscu, które się wydaje na takie przyrodniczo wspaniałe, tak, wyspa pomiędzy rzeką Odrą i jeziorem Dąbie, która jak się stoi od strony Gocławia i patrzy na tą wyspę, mówię o wyspie Dębina, to się wydaje takim zielonym rajem, tak, bo jest cała zielona, bo są przy brzegach zwalone pnie, to wszystko tak wygląda bardzo naturalnie, ale w momencie, kiedy się wejdzie kilkadziesiąt metrów w głąb tej wyspy, to nagle się okazuje, że tam są zwały plastiku, wręcz w niektórych miejscach dosłownie wygląda ta wyspa, jakby była wybrukowana tymi plastikami. No i nagle się okazuje, że jest problem, tak, że skąd te plastiki się tam biorą, kto wpada na pomysł, żeby właśnie śmieci wywozić na wyspę. No nikt nie wpada, one po prostu spływają sobie wzdłuż całej Odry, pewnie lądują w wodzie w różnych miejscach, być może i na Górnym Śląsku od samej góry zaczynają płynąć, a u nas lądują na lądzie, ponieważ no, mamy port, mamy stocznię i duże statki wypływając robią całkiem sporą falę, która wypycha te śmieci na wyspy. Więc ktoś, kto pierwszy raz tam jest, to faktycznie przeżywa mały szok. My już sprzątając wyspę Dębina trzeci raz z rzędu wiedzieliśmy, czego się spodziewać, ale w tym roku tych śmieci jakby trochę mniej było. Więc tutaj to też pewnie nie jest kwestia tego, że już część tej wyspy posprzątaliśmy w poprzednich latach, ale być może ten system kaucyjny coś tam już zaczyna jakieś pierwsze efekty przynosić, że zbieraliśmy te stare śmieci, takie czasem bardzo stare butelki po szamponach z PRL-u, czy z różne pojemniki po różnych płynach z logo CPN, czyli czegoś, co już od dawna nie istnieje, ale szczęśliwie

0: interesującą wystawą, wystawą malarską malarza Dariusza Milickiego, dorobek malarski pana Dariusza Milickiego, no jednego z czołowych obecnie malarzy polskich, niesamowita postać, niesamowity artysta, wybitny artysta. I to, że ta wystawa jest u nas, to naprawdę czujemy się bardzo mocno wyróżnieni, że no, tego pokroju, można powiedzieć, artysta postanowił pokazać swoje, no można powiedzieć, arcydzieła malarskie. Niesamowite obrazy, to są takie obrazy, które nawiązują do sztuki Bruegla, do Boscha, renesansowych malarzy. On jak gdyby przerzuca tą sztukę renesansową do czasów obecnych, współczesnych. I to otwarcie tejże wystawy nastąpi właśnie 11 września, piątek, godzina 17. Zapraszamy również radiosłuchaczy do tego, żeby brali udział w otwarciu tej wystawy.
1: Czy wstęp na wystawę będzie wolny, czy tak jak zwykle kupujemy bilet?
0: Wstęp będzie wolny jak najbardziej. Dla każdego jest ta wystawa, będzie dostępna przynajmniej w dniu, kiedy oczywiście będzie otwarcie tej wystawy. Tytuł wystawy: Światy utracone, światy ocalone, malarstwo Dariusza Milińskiego. Ale oczywiście czeka nas cały też, można powiedzieć, taki miesięczny maraton związany z różnego rodzaju wydarzeniami. I tutaj już w środę, 16 września, zapraszamy Państwa na prelekcję na temat odzyskanego złotego typariusza biskupa Mikołaja Boga von Schiebenbeila. Jest to historia jednego z najcenniejszych średniowiecznych zabytków Pomorza, który przetrwał ponad 600 lat burzliwych dziejów. No i to będzie opowieść o jego odnalezieniu, konserwacji, no i drodze do muzealnej gabloty. Kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce w naszej instytucji, to 19 września, sobota, godzina 12, ocalić miejsce, historia ratowania dworku von Kleista. I tutaj po wystawie o dworku von Kleista będzie oprowadzał pracownik Muzeum Błażej Bubnowicz, historyk, no i opowie dzieje jednego z najcenniejszych zabytków kamienia pomorskiego, jakim jest dworek von Kleista. No i oczywiście również poznają Państwo historię Ewalda Georga von Kleista, który jako pierwszy na świecie dokonał udanej próby z prototypem kondensatora elektrycznego. Kolejne wydarzenie to już 23 września, środa, godzina 17. I tutaj będzie prezentacja na temat obiektów, zabytków, dziedzictwa kulturowego, ale związanego z linią brzegową Morza Bałtyckiego, no i samego Morza Bałtyckiego. Tytuł prezentacji: Wody pamiętają, ratowanie dziedzictwa z Morza Bałtyckiego, Zalewu Kamieńskiego i rzek Pomorza Zachodniego. Powiemy o odkryciach, między innymi wydobyciu i później ekspozycji, no można powiedzieć, słynnego wraku XIX-wiecznego żaglowca, który został właśnie wydobyty z Morza Bałtyckiego i przetransportowany, został do kamienia i w kamieniu został on wyeksponowany i teraz można go podziwiać na marynie w Kamieniu Pomorskim, ale również będziemy mówili o innych obiektach, o innych zabytkach niezwykle cennych, które zostały uratowane właśnie w ostatnich latach albo z linii brzegowej Morza Bałtyckiego, albo z samego Morza Bałtyckiego.
1: Dni Dziedzictwa nie kończą się we wrześniu, bo będziemy mieli jeszcze wykład w październiku.
0: Tak, jeszcze będzie w październiku wykład już taki ponad jak gdyby regionalny, ponieważ będziemy mówić o dziedzictwie zagrożeniu, które chroni zabytki podczas wojen i katastrof. No i tutaj mówimy o współczesnych zagrożeniach dla dziedzictwa kulturowego oraz o międzynarodowych działaniach na rzecz jego ochrony. Przypomnijmy historię działań Monuments Men. Była to taka grupa amerykańskich cywilów i żołnierzy, którzy podczas II wojny światowej, czy pod koniec II wojny światowej ratowali zabytki, które zostały zrabowane przez nazistów. Dzięki tej grupie powstały teraz takie grupy ekspertów w zasadzie w każdym kraju natowskim, które zajmują się właśnie dziedzictwem kultury w zagrożeniu. I u nas w Polsce również taka grupa jest, która działa przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to grupa ekspertów, która zajmuje się właśnie ochroną dziedzictwa kultury w zagrożeniu. Więc o tym będziemy rozmawiać, jakie są przepisy prawne, jakie regulacje prawne związane z ochroną dóbr kultury właśnie w trakcie konfliktów zbrojnych. No a temat jest, można powiedzieć, bardzo istotny, bardzo ważny, bo przecież wiemy, że za naszą granicą no, toczy się wojna i niestety w wyniku tych działań wojennych również cierpią zabytki.
1: z dyrektorem Muzeum Ziemi Kamieńskiej.

0: i Grzegorzem Kurką rozmawiałam o tegorocznych zachodniopomorskich dniach dziedzictwa. A podczas naszej rozmowy padło nazwisko pana Błażeja Bubnowicza, przewodniczącego Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Pan Błażej będzie oprowadzał po jednej z wystaw muzeum. Ale póki co posłuchajmy o Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, który podczas tego letniego sezonu odbywał się po raz 62.
1: Co jest grane w Wolinie?
2: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim jest najstarszym tego typu wydarzeniem muzycznym nieprzerwanie organizowanym na Pomorzu Zachodnim, a w skali ogólnopolskiej mamy miejsce drugie, bowiem starszy jest Międzynarodowy Festiwal Organowy w Oliwie. Natomiast jak to się stało, że festiwal mógł zostać w Kamieniu zorganizowany? Wydaje mi się, że ma to związek z taką pewną atmosferą lat 60. Zaczęli do miasta przybywać młodzi ludzie, absolwenci uczelni wyższych, tutaj akurat w Kamieniu. W Kamieniu także środowisko młodych lekarzy było dosyć mocno zorganizowane. Oczywiście nie obeszło się bez błogosławieństwa wtedy jedynie słusznej partii, ale to środowisko młodych ludzi, w cudzysłowie błogosławieństwa oczywiście, to środowisko młodych ludzi założyło ruch regionalny w Kamieniu. I już w roku 1964 formalnie, w 1964 roku zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Samo towarzystwo najprawdopodobniej działało kilka lat wcześniej, ale w 1964 roku zostało formalnie zarejestrowane. I wtedy także w Kamieniu nie sposób nie wspomnieć o bardzo ważnej postaci dla miasta, a mianowicie o ówczesnym proboszczu kamieńskiej parafii, gospodarzu kamieńskiej katedry. Mam tu na myśli księdza już nieżyjącego, księdza infułata Romana Kostynowicza. On akurat w 61 roku przybył do Kamienia, początkowo był wikariuszem, rok później został proboszczem. Co najważniejsze, on był z wykształcenia konserwatorem zabytków. On rozpoczął prace konserwatorskie w katedrze, i można powiedzieć, że on też w jakiś sposób odkrył kamieńskie organy, troszcząc się o nie, a instrument nie był jeszcze w pełni sprawny. W roku 62 zaczęto organizować takie prezentacje organowe dla kuracjuszy. Tu też nie sposób nie wspomnieć o organiście katedralnym, który również na początku lat 60. przybył. Dziś jest to honorowy organista katedralny Katedry Kamieńskiej pan Władysław Lupa. I właśnie to połączenie tego środowiska tutaj kościelnego z tym ruchem regionalnym, to spowodowało, że powstał ten zamysł festiwalu, ale tu jeszcze nie sposób nie powiedzieć o tym, że jedynie to środowisko kamieńskie może nie do końca byłoby w stanie taką imprezę zorganizować, i bardzo ogromnym wkładem był udział szczecińskiego środowiska muzycznego. Tu akurat prym wiódł już również nieżyjący redaktor Zbigniew Pawlicki, który również był zaangażowany w działalność działającego w Szczecinie Towarzystwa Muzycznego imienia Henryka Wieniawskiego. Czyli to połączenie właśnie tych tak zwanych wieniawszczyków ze Szczecina, właśnie ruchu regionalnego w Kamieniu, i także miejscowej parafii, tak spowodowało, że w roku 1964 zorganizowano pierwsze 6 koncertów organowo-kameralnych. A jeszcze wcześniej, w latach 60. Szczecińskie Towarzystwo Muzyczne organizowało w Bibliotece Miejskiej wieczory przy świecach i kawie. Takie właśnie spotkania z tymi głównymi organizatorami tych pierwszych koncertów było Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej. Zresztą prawdopodobnie to, że formalnie nawet zarejestrowano Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej, to najpewniej z powodu właśnie tej potrzeby organizowania koncertów, bo przecież to MZK jest rówieśnikiem festiwalu. I w 64 roku zorganizowano te koncerty organowo-kameralne, i to był wtedy taki coś w rodzaju pewnego ewenementu w skali ogólnopolskiej, bowiem były koncerty w Oliwie, ale w Oliwie mieliśmy koncerty wyłącznie organowe. A tu w Kamieniu połączono muzykę organową z kameralną. No, z prozaicznego powodu, bowiem stan króla instrumentów naszej katedry powodował, że nie można było na organach wykonać pełnego recitalu organowego. Z tegoż to powodu właśnie wprowadzono tę muzykę kameralną. Czyli rok 64 to jest pierwsze 6 koncertów, które rok później przekształciły się w festiwal muzyki organowej i kameralnej, jeszcze bez tego przymiotnika międzynarodowy. Tak, bo oficjalnie festiwal stał się międzynarodowym w roku 1979, co nie znaczy, że nie było wykonawców zagranicznych, bowiem już w roku 65 dziecięcy chór z Czechosłowacji wystąpił na jednym z koncertów i to był ten pierwszy zagraniczny wykonawca. I od 65 roku festiwal trwa nieprzerwanie. Narodził się też w trudnych czasach, bo to też musimy mieć świadomość tego, iż świeckie wydarzenie muzyczne w świątyni, a mamy rok 1965, kiedy rusza pierwsza edycja festiwalu. Te napięcia na linii państwo-kościół są dosyć poważne. Tak, trwa tak zwana walka o rząd dusz w tej atmosferze w Kamieniu i strona kościelna i strona partyjna, tak, dała zielone światło na organizowanie tego wydarzenia muzycznego. Wtedy tak się można tu powiedzieć, iż wydaje się, że Kościół uważał, że festiwal może być taką formą ewangelizacji, tak, bowiem wiadomo, mury świątyni przekroczą osoby, które z wiadomych względów tych murów by w innej sytuacji nie przekroczyły. Natomiast partia sądziła, że to może być forma zeświadczenia świątyni. No ale szczęśliwie te czasy mamy już za nami. Festiwal przetrwał stan wojenny, przetrwał przede wszystkim także COVID, bowiem w tym roku covidowym ta ciągłość została zachowana. Oczywiście koncertów odbyło się wtedy kilka.
0: Czy od samego początku zainteresowanie festiwalem było duże?
2: Już na samym początku nawet Kamień był nazywany Mekką wczasowiczów, bowiem nie było takiej oferty skierowanej do wczasowiczów wtedy, w tych latach 60. i festiwal przyciągał. Kiedy ogląda się nawet fotografie z tych koncertów z lat 70., to widać tam ogromne tłumy. Chociaż dzisiaj z frekwencją nie jest najgorzej, nie można narzekać. Były niekiedy takie nawet sytuacje humorystyczne. Z dzisiejszej perspektywy w 65 roku miała miejsce taka sytuacja, kiedy tu miejscowa milicja wywołała z koncertu konsula Stanów Zjednoczonych w Poznaniu i polecono mu opuścić teren nadmorski, nadgraniczny, bowiem pojazdy służb konsularnych miały zakaz wjazdu.
0: O historii Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim opowiadał Błażej Bubnowicz z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej.
1: Radio Złote Przeboje w Wolinie. To jest Radio Złote Przeboje.

Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia

0: Radio Złote Przeboje.
1: Codziennie